0: Piątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: I'm the Scatman. Yeah. And I'm the Hatman.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Za parawanem snów, choć miłości głód.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
3: Dzień dobry, mobile. Mam nadzieję, zainteresują Was tematy dzisiejszego programu. Jaki jest zasięg fotoradaru? Szef Mercedesa mówi, że klient, a nie państwo, decyduje o napędzie auta. Trzęsienie ziemi uderza w japońskich producentów i 56 tysięcy rejestracji osobówek w lipcu to u nas. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
3: W sumie, jak wynika z danych CEPiK-u, w ubiegłym miesiącu w naszym kraju zarejestrowano blisko 62,5 tysiąca osobówek i dostawczych aut do 3,5 tony, czyli o 12% więcej niż rok temu. To lipcowy rekord w ogóle w XXI wieku. Rośnie udział też chińskich producentów na rodzimym rynku, który wyniósł rekordowe ponad 15% w lipcu. Za to w tymże miesiącu spadł udział w sprzedaży elektryków, który wyniósł 4,2%. A propos ekspansji producentów z państwa środka, w Jeleniej Górze Cieplice oficjalnie otwarto salon sprzedaży Omoda Jayku. To kolejny etap w rozwoju znanej jeleniogórskiej firmy Ultima Auto, czyli partnera naszego programu. Nowoczesny salon to ukłon w stronę klientów, którzy w komfortowych warunkach będą mogli wybierać swój ulubiony model Omoda Jayku.
0: Aktualności.
3: Teraz Japonia i trzęsienie ziemi. W Europie kryzys energetyczny związany z upałami uderza w przemysł motoryzacyjny, a w Japonii pojawił się inny problem. Trzęsienie ziemi o magnitudze 7 ponad stopni w skali Richtera nawiedziło ten kraj pod koniec lipca, nawiedziło głównie zachodni region Kyushu w Japonii i spowodowało ofiary śmiertelne oraz rozległe zakłócenia w przemyśle także motoryzacyjnym. Łączne straty produkcyjne Toyoty, Nissana, Mitsubishi i Hondy osiągnąć mogą około nawet 20 tysięcy pojazdów. I kolejny temat to klient, a nie państwo decyduje o napędzie auta.
0: Autoradio.
3: Rzeczpospolita publikuje wywiad z prezesem grupy Mercedes-Benz. Jednym z tematów rozmowy był wolniejszy od oczekiwań rozwój elektromobilności. Cytuję, nie można układać tej transformacji bez klienta. Aby elektryfikacja stała się dominującą, trzeba spełnić potrzeby każdego z nich i zbudować pełną infrastrukturę ładowania. Opowiadamy się za elastycznością zależną od popytu konsumentów i rozwoju infrastruktury. Główną drogą przyszłości jest elektryfikacja, ale państwo nie może i nie powinno dyktować klientowi, co ma kupować, uważa szef Mercedesa. I na koniec, jaki jest zasięg fotoradaru?
0: Aktualne przepisy.
3: Przypomnę, według prawa każdy stacjonarny fotoradar musi być poprzedzony znakiem informującym o kontroli prędkości. Kierowca dostaje więc wyraźne ostrzeżenie, mając czas na dostosowanie prędkości do danych przepisów. Odległość znaku od urządzenia zależy od rodzaju drogi. Na tych z ograniczeniem do 60 km na godzinę stoi od 100 do 200 metrów przed urządzeniem. Powyżej 60 km to już odległość od 200 do 500 metrów. Z kolei na ekspresówkach i autostradach znak ustawia się od 500 do 700 metrów przed fotoradarem. To znaczy większy dystans niż rzeczywisty zasięg samego urządzenia. Odległość pomiaru zmienia się w zależności od pasa, którym jedzie auto. Na pierwszym pomiar wykonywany jest z odległości od 6 do 12 metrów od urządzenia, na drugim od 15 do 25, natomiast na trzecim od około 20 do 35. Maksymalny techniczny zasięg fotoradaru wynosi około 60 metrów. W rzeczywistych warunkach pomiar najczęściej odbywa się z odległości około 30 metrów. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: dla ciebie.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany. Katarzyna Niewiadoma na podium Tour de France zajęła drugie miejsce. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany w przepisach. Projekt zakłada dodatkowe kary, jeśli ktoś nie odbiera urzędowej korespondencji, czy nie odpowiada na pisma Inspekcji Transportu Drogowego. Nowością jest też tak zwane zawiadomienie o zarejestrowaniu naruszenia. Będzie wysyłane do właściciela auta. Brak odpowiedzi ma oznaczać opłatę administracyjną, wiele wyższą niż sam mandat karny. Projekt zakłada też korektę pomiaru prędkości. Wartości zmierzonej przez fotoradar czy odcinkowy pomiar odejmowany będzie 5 km na godzinę, a na drogach ekspresowych i autostradach 6 km na godzinę. To oznacza, że jeśli fotoradar zarejestruje na przykład na drodze ekspresowej prędkość auta 125 km na godzinę, to po odliczeniu korekty mandatu nie będzie. Wracają upały. Na termometrach dziś w większości kraju do 33 stopni i alerty głównie pierwszego stopnia nie dotyczą tylko północy kraju, Podhala i Bieszczad. Najcieplej ma być w województwie lubuskim, na północy zachodniopomorskiego i południu dolnośląskiego. Tam ostrzeżenia drugiego stopnia. Katarzyna Niewiadoma Fini dała z siebie wszystko na Tour de France, ale holenderka Demi Vollering była za mocna i ostatecznie to ona zwyciężyła wczorajszy ostatni etap i zarazem cały wyścig, a Polka zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, co i tak jest ogromnym sukcesem. Dla Vollering oraz naszej kolarki to piąte podium z rzędu w słynnym wyścigu. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR i błękitny patrol WWF Polska. Trzeba było sprawdzić m.in., czy wieloryb nie zaplątał się w sieci, czy nie ciągnie ze sobą jakiejś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku, mówi Konrad Wrzeciąkowski.
3: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek napędem silnikowym oraz lotów dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
2: To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w sieć rybacką. Po 150 latach książka wróciła do biblioteki. To historia z Australii, gdzie oprawioną w płótno książkę Zabytki, a ten znaleziono w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
4: To się nazywa lekkie przetrzymanie książki, 150-letnie takie. 10 sierpnia... Wspólnie, mam nadzieję, przetrzymamy jakoś kolejny upalny dzień, bo dziś znów ponad 30 stopni. To poniedziałek, 4 minuty po godzinie 6. Zbyszek Deka, dzień dobry.

0: Świąteczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl.

0: No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. Dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Już dziś w sklepie i na Lidl.pl lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Krivit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Złoto Mrozu w poniedziałek 10 sierpnia w Muzycznym Radiu Kwadrans po godzinie 6.
1: Kalendarium regionu.
0: 10 sierpnia 25 lat temu w 2001 roku uroczyście otwarto Muzeum Gerharda Hauptmana w Jagniątkowie, w dawnym domu pisarza noblisty. W 1738 z kolei nastąpiło uroczyste poświęcenie zespołu klasztornego na Legnickim Polu. A 10 sierpnia roku 1681, a więc 345 lat temu, opat zakonu w Krzeszowie, Bernard Rosa, poświęcił kaplicę świętego Wawrzyńca na szczycie Śnieżki. Corocznie w ten dzień przed kaplicą obchodzą swoje święto polscy i czescy przewodnicy, ratownicy górscy, których dziś święto, których pozdrawiamy, którym składamy najlepsze życzenia spokojnej pracy. No i tak też dzisiaj, 10 sierpnia właśnie, w samo południe, zgodnie z tradycją, na szczycie Śnieżki odbędzie się doroczna msza odpustowa ku czci świętego Wawrzyńca, patrona ludzi gór. To szczególny dzień, jak powiedziałem, dla przewodników sudeckich, dla ratowników, dla pracowników parków narodowych także i wszystkich, których życie i praca są związane z górami. Muzyczne Radio, poniedziałkowy poranek, jest 6.17.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Z ostrożnością na czwórce między 112 km a 125 na tym odcinku, na kilkunastu kilometrach między Wądrożem Wielkim a Kostomłotami. Prowadzone są prace, koszenie pasa rozdziału, zablokowany jest lewy pas, ruch odbywa się pasem prawym. Na czwórce trzeba się dziś też liczyć, jak to przy poniedziałku, przy dłuższym nieco oczekiwaniu przed przejściem granicznym w Jędrzychowicach w stronę Niemiec oczywiście. Jeszcze A18 od granicy niemieckiej w kierunku Wrocławia na 30 km przed Iłową. Pojazd osobowy uderzył w bariery, zablokowany mamy prawy pas. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się pasem lewym. Na informacje od zmotoryzowanych słuchaczy Muzycznego Radia czekamy pod numerem telefonu 757-646-646. Można też podzielić się informacjami nagrywając głosówkę w naszej aplikacji, w aplikacji Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: 6.23, Skubas. Życie jest piękne.

0: z takim hasłem można tydzień rozpocząć.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: To poniedziałkowy poranek na zegarach 6:27. Kamuflaż.

Od 16 do 19 stopni na dolnośląskich termometrach. Popołudnie z temperaturą od 30 do 33 stopni. Zapowiada się więc upalny poniedziałek. Ten upał długo nie potrwa, bo już jutro ochłodzenie i to takie konkretniejsze, prawie 10-stopniowe. Koniec tygodnia znów przyniesie 30-stopniowe wskazania termometrów. Chyba że coś się do tego czasu zmieni. Umiarkowany i silny wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków zachodnich. To się zmieniło, bo weekend mieliśmy dość spokojny, prawie bezwietrzny. 1013 hektopaskali to aktualna wartość ciśnienia. Wieczorem ma zacząć się spadać. Bardzo ładny dzień przed nami z niewielkim miejscami zachmurzeniem. Wieczorem możliwe lokalne opady, głównie na północy regionu.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Cześć, z tej strony Andy Das. Słuchacie Muzycznego Radia, a to jest mój najnowszy numer z Okaria.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.
4: Dzień dobry wszystkim.

0: 6.50.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Horoskop o stałej porze i też tradycyjnie rozpoczynamy od baranów. Jest szansa na udany dzień pod jednym warunkiem. Trzeba większego zapału i chęci. Byki. Uwaga na konflikty. Nieżyczliwa osoba kopie przysłowiowe dołki i obgaduje za plecami. Bliźnięta z uśmiechem spojrzą na świat. Obowiązków sporo, ale nie zabraknie energii. Raki. Warto unikać rozmów o uczuciach. Lepiej ochłonąć i wtedy dopiero wrócić do tematu. Lwy będą bronić swoich interesów. Ktoś dotknie w najczulszym miejscu, może to zaboleć. Pannom przyda się większa stanowczość w działaniu. Brak pewności przyniesie kłopoty. Wagi. Zalecana kontynuacja obranej drogi. Im dalej, tym mniej niejasności i niedomówień. Skorpiony spojrzą na sprawy zawodowe spokojniej, na chłodno. Wszyscy na tym zyskają. Strzelce. Trzeba likwidować zaległości. Sporo się nazbierało. Tydzień zapowiada się pracowicie. Koziorożce mogą czuć się nie najlepiej. Ktoś nieoczekiwanie zmieni plany na kolejne dni. Wodniki, uwaga na złośliwych krytyków. Nie oglądając się na nich, trzeba iść do przodu. I jeszcze ryby. W tym tygodniu trzeba wcielić w życie nowy pomysł. Pomocny okaże się zodiakalny byk. Co do osób urodzonych 10 sierpnia, to są zazwyczaj sympatyczne i mają talent artystyczny. Chętnie kierują się intuicją, mają bujną wyobraźnię, a często prorocze sny. Lubią ruch, działanie, nie boją się niekonwencjonalnych metod i pomysłów, mają powodzenie w miłości, lubią zabawę i towarzystwo. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny, cytryn, a sprzyjający znak zodiaku to ryby. Dzisiaj imieniny obchodzą Bernard, lojalny, poczciwy, o silnej osobowości, Bogdan, uparty, posiadający logiczny umysł i zdolności naukowe, no i Wawrzyniec, wrażliwy, o dużej intuicji, kapryśny. Dzisiaj obchody Dnia Świętego Wawrzyńca na Śnieżce. Jak mówiliśmy, dzisiaj obchodzimy Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego. Właśnie w Dzień Patrona Świętego Wawrzyńca, który jest też dniem świątecznym dla pracowników parków narodowych, wszystkich ludzi związanych zawodowo z górami. Poniedziałkowy poranek, Muzyczne Radio, jest 6.52.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Reklama. Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
3: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
4: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
5: O krok od tragedii w Łomży sąsiedzi uratowali 4-latkę. W Gliwicach areszt dla rolnika, który zaorał asfalt. Będziemy też na próbie defilady w Warszawie. Marcin Krzemiński. Chwilę grozy w Łomży na Podlasiu. 4-letnia dziewczynka spadła z balkonu na 5 piętrze. Jej życie uratowali sąsiedzi. Policja otrzymała zgłoszenie o dziecku, które wisi po zewnętrznej stronie barierki na balkonie jednego z bloków. Chwilę później spadło, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej w Łomży.
6: Jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
5: Gdy na miejsce dotarła karetka, 4-latka była przytomna. Razem ze swoją matką została przewieziona do szpitala. Policja ustaliła, że podczas niebezpiecznej sytuacji matka dziewczynki spała w mieszkaniu. Badanie alkomatem wykazało u niej 0,7 promila alkoholu. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Drogowcy oszacowali straty na 400 tysięcy złotych. 60-letni rolnik w piątek ciągnikiem wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że cała droga należy do miasta. 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro sprzedano wczoraj na aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę, 160 tysięcy euro, osiągnęła klacz Pila z janowskiej stadniny. Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego ogiera. Nabyli je kupcy m.in. z Belgii, Iraku, Kataru, Arabii Saudyjskiej czy też Szwecji. 6 węzłów na dolnośląskim odcinku A4 idzie do remontu. Stan nawierzchni się pogarsza, a nadal nie ma daty startu wyczekiwanej przebudowy całej autostrady. Stąd przetarg drogowców na pilne remonty węzłów w najgorszym stanie, których nawierzchnia jest po prostu spękana.
7: Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie.
5: Wylicza Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kiedy dolnośląski odcinek A4 powiększy się o pas awaryjny i 3 pasy w każdym kierunku, nie wiadomo. Najbliżej realizacji jest odcinek od Legnicy do Krzyżowej w perspektywie najbliższych 5 lat. To był głośny niedzielny poranek w Warszawie. Wczoraj o świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która zaplanowana jest na 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, to nie zabrakło widzów.
8: To było wcześniej wstać, natomiast było warto.
9: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
10: Od oddziały smoci!
5: Święto Wojska Polskiego, do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35. Na Zatoce Gdańskiej przedefiluje zaś 20 okrętów marynarki wojennej.
11: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Do zwycięstwa zabrakło minuty i 18 sekund. Katarzyna Niewiadoma Pini na drugim miejscu kończy kolarski wyścig Tour de France. Licząc niespełna 100 km, ostatni etap na trasie wokół Nicei wygrała po ucieczce Holenderka Demi Vollering. Jako pierwsza kobieta zwycięża w wielkiej pętli drugi raz. To niesamowite. Ludzie, których mam wokół siebie, dają mi marzenia o posiadaniu żółtej koszulki czy wygraniu drugiego Tour de France, ale także marzenie o życiu w ten sposób, o ciężkiej pracy, by na swojej drodze spotykać ludzi pełnych pasji. Dla niewiadomej to też wyjątkowy wyścig, bo pierwszy raz jest na drugim stopniu podium. Jej podjazd pod Mont Ventoux zapisał się w historii kolarstwa i sprawił, że Polka pojawiła się na okładce francuskiego L'Équipe, mówi Maja Włoszczowska, która relacjonowała te zawody.
3: To była naprawdę historyczna jazda. Nawet niektórzy mówią, że najmocniejszy podjazd w historii kobiecego kolarstwa w ogóle.
11: Polka nigdy nie wypadła poza podium tej imprezy, podobnie jak jej najgroźniejsza rywalka, Demi Vollering. A trochę w cieniu kobiecego ścigania kończył się 83. Tour de Pologne. Wygrał go Niemiec Marco Brenner dzięki świetnej czasówce. Zaatakował z czwartego miejsca i wygrał cały wyścig. W klasyfikacji generalnej Brenner wyprzedził o 10 sekund Nowozelandczyka Fina Fischera-Blacka oraz o 16 sekund Hiszpana Iwana Romeo. Najwyżej sklasyfikowany z Polaków Filip Gruszczyński kończy tę imprezę na 25. miejscu. O pierwszej w nocy z poniedziałku na wtorek na kort w Toronto wyjdzie Iga Świątek. Po kapitalnym meczu z Ukrainką Martą Kostiuk apetyty na półfinał są spore, ale rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider. Panie grały do tej pory ze sobą tylko raz i wówczas górą była Polka. Maciej Kot zajął 13 miejsce w konkursie letni Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel. Z Polaków do najlepszej 30 wskoczył jeszcze Aleksander Zniszczą, który był 25. Wygrał Austriak Daniel Czofenik.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Sołtys wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
6: Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, mobile. Mam nadzieję, zainteresują Was tematy dzisiejszego programu. Jaki jest zasięg fotoradaru? Szef Mercedesa mówi, że klient, a nie państwo decyduje o napędzie auta. Trzęsienie ziemi uderza w japońskich producentów i 56 tysięcy rejestracji osobówek w lipcu to u nas. Arek Włodarski, ruszamy.
2: Autoradio.
1: W sumie, jak wynika z danych CEPiK-u, w ubiegłym miesiącu w naszym kraju zarejestrowano blisko 62,5 tysiąca osobówek i dostawczych aut do 3,5 tony, czyli o 12% więcej niż rok temu. To lipcowy rekord w ogóle w XXI wieku. Rośnie udział też chińskich producentów na rodzimym rynku, który wyniósł rekordowe ponad 15% w lipcu. Za to w tymże miesiącu spadł udział w sprzedaży elektryków, który wyniósł 4,2%. A propos ekspansji producentów z państwa środka, w Jeleniej Górze Cieplicy oficjalnie otwarto salon sprzedaży Omoda JQ. To kolejny etap w rozwoju znanej jeleniogórskiej firmy Ultima Auto, czyli partnera naszego programu. Nowoczesny salon to ukłon w stronę klientów, którzy w komfortowych warunkach będą mogli wybierać swój ulubiony model Omoda JQ.
2: Aktualności.
1: Teraz Japonia i trzęsienie ziemi. W Europie kryzys energetyczny związany z upałami uderza w przemysł motoryzacyjny, a w Japonii pojawił się inny problem. Trzęsienie ziemi o magnitudze 7 ponad stopni w skali Richtera nawiedziło ten kraj pod koniec lipca, nawiedziło głównie zachodni region Kyushu w Japonii i spowodowało ofiary śmiertelne oraz rozległe zakłócenia w przemyśle także motoryzacyjnym. Łączne straty produkcyjne Toyoty, Nissana, Mitsubishi i Hondy osiągnąć mogą około nawet 20 tysięcy pojazdów. I kolejny temat to klient, a nie państwo decyduje o napędzie auta.
2: Autoradio.
1: Rzeczpospolita publikuje wywiad z prezesem grupy Mercedes-Benz. Jednym z tematów rozmowy był wolniejszy od oczekiwań rozwój elektromobilności. Cytuję, nie można układać tej transformacji bez klienta. Aby elektryfikacja stała się dominującą, trzeba spełnić potrzeby każdego z nich i zbudować pełną infrastrukturę ładowania. Opowiadamy się za elastycznością zależną od popytu konsumentów i rozwoju infrastruktury. Główną drogą przyszłości jest elektryfikacja, ale państwo nie może i nie powinno dyktować klientowi, co ma kupować, uważa szef Mercedesa. I na koniec, jaki jest zasięg fotoradaru?
2: Aktualne przepisy.
1: Przypomnę, według prawa każdy stacjonarny fotoradar musi być poprzedzony znakiem informującym o kontroli prędkości. Kierowca dostaje więc wyraźne ostrzeżenie, mając czas na dostosowanie prędkości do danych przepisów. Odległość znaku od urządzenia zależy od rodzaju drogi. Na tych z ograniczeniem do 60 km na godzinę stoi od 100 do 200 metrów przed urządzeniem. Powyżej 60 km to już odległość od 200 do 500 metrów. Z kolei na ekspresówkach i autostradach znak ustawia się od 500 do 700 metrów przed fotoradarem. To znacznie większy dystans niż rzeczywisty zasięg samego urządzenia. Odległość pomiaru zmienia się w zależności od pasa, którym jedzie auto. Na pierwszym pomiar wykonywany jest z odległości od 6 do 12 metrów od urządzenia, na drugim od 15 do 25, natomiast na trzecim od około 20 do 35. Maksymalny techniczny zasięg fotoradaru wynosi około 60 metrów. W rzeczywistych warunkach pomiar najczęściej odbywa się z odległości około 30 metrów. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Hej, z tej strony Vixen. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: 24 minuty po godzinie 7, poniedziałkowy poranek.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Przypominamy o utrudnieniach na autostradzie A18 od granicy niemieckiej w kierunku Wrocławia. Tutaj na 30 km przed Iłową pojazd osobowy uderzył w bariery. Mamy zablokowany prawy pas. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się lewym pasem. A4, odcinek śląski, 335 km na wysokości Katowic w kierunku Wrocławia. Dziś rozpoczynać się mają prace polegające na wymianie nawierzchni wraz z izolacją na obiekcie mostowym, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, i tutaj należy się spodziewać utrudnień i zajęcia prawego pasa ruchu. Prosimy o uwagę, o ostrożność także na dolnośląskim odcinku A4. U nas na odcinku kilkunastu kilometrów między 112 a 125 kilometrem, czyli między Wądrożem Wielkim a Kostomłotami w kierunku Wrocławia. Dzisiaj będzie się odbywało koszenie pasa rozdziału. Mamy zablokowany lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym. Jeżeli coś wiecie więcej z głównych dróg krajowych, prosimy o informacje pod numer telefonu 757-646-646. Muzyczne Radio.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo. gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo. Realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: No i mamy dobrą pogodę i czyste powietrze. Na Dolnym Śląsku słoneczny poranek, słoneczny będzie cały dzień. Niewielkie zachmurzenie tylko lokalnie. Lokalnie też późniejszą porą, wieczorową porą mogą się pojawić opady deszczu. To głównie w północnej części regionu. Na termometrach teraz do 20 stopni, a po południe upalne z temperaturą od 30 do 33. Ciśnienie optymalne 1013 hektopaskali będzie się utrzymywać. Wieczorem ma zacząć się spadać. Na Śnieżce teraz 15 stopni i silniejszy wiatr niż w ostatnich dniach.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: W studiu Muzycznego Radia jest już Jacek Rogulski, który od Śnieżki zacznie.
6: Dzień dobry. I wszystko się zgadza, bo dzisiaj na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór. Jak co roku uroczystości zgromadzą uczestników nie tylko z Polski, a ich ważnym elementem jest tradycyjna msza o charakterze ekumenicznym. Potem ratownicy i przewodnicy górscy zejdą do kotła Łomniczki, by na symbolicznym cmentarzu Ludzi Gór zapalić znicze, mówi Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
7: W tym roku 10 przypada w poniedziałek, więc można się spodziewać troszeczkę mniejszej frekwencji, bo wiemy, że zdecydowanie więcej zawsze turystów jest w sobotę, w niedzielę. My też jako pracownicy świętujemy tego dnia i też się spotykamy z naszymi przyjaciółmi różnych stron Polski i zagranicy, ale też pracujemy i w tym dniu szczególną uwagę zwracamy na to, że może być więcej ludzi, musimy pomagać, edukować i być przygotowani na różne wydarzenia, również takie kryzysowe, które w górach zawsze mogą być. Zmienne warunki atmosferyczne, jakie panują w naszych górach, mogą spowodować, że może być potrzeba udzielenia pomocy osobom i na pewno będziemy do tego przygotowani.
6: Z okazji święta Karkonoski Park Narodowy nie pobiera dzisiaj opłat za wstęp na teren parku. I pozostajemy w temacie. Za nami półmetek wakacji. Karkonosze dzięki niepowtarzalnym krajobrazom każdego roku przyciągają tłumy turystów. Niestety odnotowujemy wiele przypadków niewłaściwego zachowania się podczas górskich wycieczek. Mówi Bogumił Kotowski, komendant Straży Karkonoskiego Parku Narodowego. Przypomina też, że grożą za to wysokie kary, a podobne działania mogą szkodzić przyrodzie i stwarzać zagrożenie dla samych turystów.
8: Turystów jest bardzo dużo. Pogoda sprzyja ruchowi turystycznemu. Najczęstsze grzechy turystów to, tak jak co roku, jest to schodzenie poza wyznaczone szlaki, psy puszczane bez smyczy, bez uwięzi. Przechodzenie również poza wyznaczone barierki, siatki, które zakładaliśmy właśnie po to, aby chronić te cenne obszary przyrodniczo. A te najcięższe już takie wykroczenia nakładamy mandaty, większość turystów pouczamy. Do końca lipca nałożyliśmy 100 mandatów karnych. Zapraszamy w góry jak najbardziej, ale apelujemy o stosowanie się do zasad, które regulowane są w ustawie o ochronie przyrody, w okresie tej suszy, która panuje w górach. Apelujemy o niepalenie papierosów na szlakach.
6: A jaka jest wartość tych mandatów? Od 500 nawet do 1000 zł, a więc trzymajmy się przepisów i też za własną kieszeń. Budynek ratusza w Jeleniej Górze ma nową iluminację. Siedziba władz miasta będzie oświetlona, tak jak zdecydowali w internetowej ankiecie mieszkańcy. Nowoczesny system pozwala też na płynną regulację i komponowanie kolorów dopasowanych do konkretnych okazji i świąt państwowych. Mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
3: Zdecydowali mieszkańcy, że będzie biały, ciepły i będziemy tak w ten sposób podświetlali w każdy dzień, wtedy, kiedy nie będzie uroczystości jakichś oficjalnych. Jak będą oficjalne, to będzie oczywiście flaga Polski, biało-czerwona, a jeżeli będzie na przykład święto Unii Europejskiej, to będzie żółto-niebieska, jeżeli będzie na przykład naszego miasta partnerskiego czerwia, to będzie oczywiście barwa Włoch, także będziemy starali się tak wykorzystywać tą iluminację, jaka jest przygotowana.
9: To ostatni etap projektu, w ramach których to było wszystko przeprowadzane?
3: Tak, całe centrum Jeleniej Góry, czyli te wszystkie ulice dochodzące w trakcie przebudowy, mieliśmy możliwość właśnie też wymiany oświetlenia, bądź budowę całkowicie oświetlenia, tak jak chociażby na ulicy Mrocznej. Tam były dwie lampy postawione i powiem szczerze, trochę humorystycznie zabrzmiało, jak usłyszałem postulat od mieszkańców niektórych ulicy Mrocznej, a może byście tam nie stawiali, bo to nazwa przecież Mroczna, a tu oświetlenie będzie.
6: No i dodajmy, że nikt nie przewiduje zmiany nazwy ulicy Mrocznej na Jasną, tym bardziej, że zupełnie niedaleko od Mrocznej Jasna już jest. Ale Jasno na pewno będzie i jest na ulicy Mrocznej w Jeleniej Górze. Kolejny raport o 8.30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hello Poland, my name is Carsten and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
9: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: Ach, według danych cytowanych przez Rzeczpospolitą w pierwszym półroczu policja zarejestrowała niewiele ponad 90 tysięcy wykroczeń, czyli prób wyniesienia towaru o wartości do 800 zł. To o ponad 20% mniej niż przed rokiem. Wolniej zmniejsza się liczba przestępstw, czyli przypadków, gdy łup wart jest więcej niż 800 zł. W pierwszej połowie roku było ich 17 400, o niecałe 5% mniej niż w roku 2025. Według ekspertów złodzieje najczęściej grasują w dużych markach. Interesują ich głównie towary, które następnie można szybko sprzedać. Pracodawcy i związkowcy nie dogadali się w sprawie wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Wszystko wskazuje na to, że obowiązywać będzie kwota zaproponowana przez rząd. Rada Ministrów chce, by od 1 stycznia zatrudnionym na etatach trzeba było płacić co najmniej 4950 zł brutto miesięcznie, czyli o 144 zł więcej niż dziś. Zdaniem związkowców to stanowczo za mało, proponowali oni 5200 zł, ale pracodawcy powiedzieli twarde nie. Stawka godzinowa obowiązująca w przypadku umów cywilnoprawnych od stycznia wyniesie najprawdopodobniej 32 zł i 30 groszy, o 90 groszy więcej niż obecnie. Według szacunków przepisy o najniższym wynagrodzeniu dotyczą prawie 1 600 000 Polaków. A skoro mowa o rynku pracy, warto zajrzeć do najnowszych danych GUS. Mimo iż prace sezonowe w pełni, rośnie bezrobocie rejestrowane. Pod koniec lipca w pośredniakach figurowało ponad 907 tysięcy osób poszukujących zatrudnienia, o prawie 6 tysięcy więcej niż miesiąc wcześniej. Najgorzej jest na południowym Mazowszu. W powiecie szydłowieckim stopa bezrobocia sięga prawie 23%. Najmniej problemów z zatrudnieniem mają mieszkańcy Warszawy i Poznania. Inaczej sytuację na rynku pracy mierzy Eurostat, który bierze pod uwagę tylko tych, którzy faktycznie są gotowi podjąć obowiązki. W tym rankingu jesteśmy w europejskiej czołówce.
1: Pora dla inwestora.
0: W piątek na giełdzie w Warszawie akcje małych i średnich spółek drożały, ale WIG20 dostał lekkiej zadyszki. Najważniejszy wskaźnik giełdy stracił 0,54% i ledwo utrzymał się na poziomie 4000 punktów. Indeks w dół pociągnęło polkowickie Modivo, wycena sieci sklepów spadła aż o 7,8%. Na rynku walutowym stabilnie, w internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,31 zł, dolar 3,74 zł, funt 5,04 zł. Za franka w kantorach zapłacimy zwykle 4,62 zł, a za 100 czeskich koron 17,80 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Wakacje 2026. Polscy politycy chwalą się wakacyjnymi, egzotycznymi zdjęciami, fotkami z jachtów. A jak spędza wakacje taki prezydent Czech na przykład? Otóż wybrał się incognito na polsko-czeskie pogranicze, postanowił zwiedzić region na motocyklu. Choć czeski prezydent Petr Pavel oficjalnie zapowiadał urlop we własnym kraju, to prywatna podróż motocyklowa szybko wyszła na jaw. Głowa sąsiedniego państwa odwiedziła Dolny Śląsk, Opolszczyznę, gdzie pan prezydent chętnie próbował lokalnej kuchni i pozował do zdjęć z mieszkańcami. Taki dyskretny urlop jednak w blasku reflektorów. Oficjalny komunikat Kancelarii Prezydenta Republiki Czeskiej z końca lipca zapowiadał, że sierpniowy wypoczynek Petra Pavla będzie miał charakter ściśle prywatny, a gabinet nie będzie ujawniał jego szczegółów. Ale powszechna rozpoznawalność prezydenta oraz jego znana od lat motocyklowa pasja sprawiły, że trasa przejazdu na bieżąco była odtwarzana przez internautów, lokalne biznesy. Pavel postanowił odwiedzić przygraniczne miejscowości na motocyklu w towarzystwie grupy znajomych oraz dyskretnie towarzyszącej mu ochrony. Zawitał m.in. w Kudowie Zdroju, gdzie według komentujących w internecie na początku sierpnia zjadł obiad w popularnej smażalni ryb. Z relacji świadków wynika, że polityk robił zakupy w jednym z lokalnych marketów w Kudowie, nie odmawiał przy tym wspólnych fotografii osobom, które go rozpoznały. Kolejnego dnia już był widziany w czeskim Jaworniku, tuż przy granicy z polskim Paczkowem. Najprawdopodobniej pokonał trasę z Kudowy drogą krajową numer 46, przejeżdżając przez Kłodzko, zahaczając o województwo polskie. No, mimo prywatnego charakteru podróży, taka otwartość, myślę, taka bezpośrednia postawa prezydenta Czech i brak zbędnego dystansu mogły wzbudzić bardzo pozytywne reakcje i pewnie wzbudziły takie reakcje mieszkańców po obu stronach granicy. Muzyczne Radio, 10 sierpnia, rozpoczynamy kolejny tydzień lata, kolejny tydzień wakacji.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Zachęcamy, zapraszamy na kawkę z polsko-czeską artystką, z Haliną Mlynkową.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
5: Upały, ale i burze. Za chwilę komplet ostrzeżeń pogodowych. Potem o cenach paliw. W tym tygodniu ma być taniej. Będzie też o manifestacjach pod hasłem Nie bądź obojętny. Marcin Krzemiński. Cały kraj prócz północy z ostrzeżeniami przed upałami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego drugiego. Generalnie jednak na termometrach nie powinno dziś być więcej niż 33 stopnie. Są też nowe ostrzeżenia przed burzami. Zaczną obowiązywać późnym popołudniem. Dotyczą 8 województw. To generalnie obszar, który na zachodzie zaczyna się w rejonie Kartuz i Leszna. Na kończy przy wschodniej granicy, na obszarze od Suwałk po Białą Podlaską, w Warmińsko-Mazurskim i sąsiadujących z tym województwem powiatach Mazowsza, Podlasia i Pomorza. To ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam możliwe podmuchy wiatru do 100 km na godzinę. Burzom będą towarzyszyły deszcz i miejscami grad. Tankowanie będzie w tym tygodniu tańsze. Analitycy biura Reflex prognozują, że spadki obejmą wszystkie rodzaje paliw. Cena litra oleju napędowego powinna w tym tygodniu spaść średnio o 10 groszy, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Podobnie w przypadku benzyn spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze, a więc wtedy ten średni poziom cen spadłby do poziomu 7,30 zł.
5: Autogaz również będzie tańszy, choć obniżka wyniesie według prognoz analityków zaledwie 2 grosze na litrze. Protestowali przeciwko hejtowi i nienawiści wobec imigrantów. W 22 miastach w Polsce odbyły się manifestacje pod hasłem Nie bądź obojętny. Uczestnicy protestów wyrażali sprzeciw wobec rosnącej przemocy skierowanej przeciwko Ukraińcom oraz przedstawicielom innych mniejszości. A wśród nich była Natalia Panczenko z Euromajdanu.
7: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Ostatnio bardzo często dostaję pytanie od moich znajomych. Natalia, skoro jest ci tak ciężko, spotyka się z tak ogromnym hejtem, z prześladowaniem, z groźbami, to dlaczego po prostu nie wyjedziesz? Przecież możesz. Mogłabym, ale nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
5: Manifestacje mają być początkiem szerszej społecznej akcji. Ryszard Czarnecki, były europoseł PiSu, zawieszony w prawach członka partii za współpracę z Grzegorzem Braunem. W ugrupowaniu toczy się postępowanie o wykluczenie z niego Czarneckiego. Zwrócił się o to sam prezes Jarosław Kaczyński, mówi rzecznik dyscyplinarny w PiSie Karol Karski.
8: Było to związane z tym, że taka konferencja międzynarodowa, w której uczestniczył jednocześnie Grzegorz Braun i Ryszard Czarnecki jako osoby współprowadzące.
5: To już drugie postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec Czarneckiego. Pierwsze dotyczy afery w Collegium Humanum. Naukowcy proponują, aby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Dzięki temu może się on stać dodatkowym źródłem białka w diecie, informuje pismo ACS Food Science Technology. Dodatek białka pojawia się w wielu produktach spożywczych, ale na razie raczej nie dotyczył przypraw.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polscy lekkoatleci odliczają już minuty do startu Mistrzostw Europy. Rywalizacja na stadionie w Birmingham zacznie się jeszcze przed południem. W pierwszej eliminacyjnej sesji zobaczymy łącznie 16 polskich sportowców, a uwagę kibiców skupią młociarze oraz sprinterki na czele z Ewą Swobodą i Krystyną Cimanowską.
4: Po igrzyskach, że chciałam już kończyć karierę, bo tak trochę było mi trudno, że no, nie miałam takich wyników, które chciałabym mieć. W tych ostatnich 2 latach to bardzo zmieniliśmy moich treningów. No i mi się wydaje, że to coś mi daje w tym sezonie, bo miałam bardzo szybkie biegi na 100 metrów.
3: Po eliminacjach sprinterki powalczą jeszcze dziś w półfinałach oraz finale, podobnie jak kulomioci na czele z Konradem Bukowieckim. Jego żona Natalia będzie bronić w Birmingham złotego medalu Mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów. Rywalizację ma jednak zacząć od startu w sztafecie mieszanej 4x400.
9: Na pewno jestem gotowa na walkę. Wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowana. Chciałam po prostu pokazać się na bieżni, dobrze wystartować. No ale też cieszę się na pewno tymi startami. Wydaje mi się, że to jest ważne i jakby wydaje mi się, że to też pozwala mi pozostać w tym sporcie i osiągać sukcesy.
3: Finały sztafet mieszanych 4x400 metrów oraz 100 metrów kobiet zamkną sesję wieczorną pierwszego dnia mistrzostw. Za to z amerykańskiego Eugene polscy juniorzy z lekkoatletycznych mistrzostw świata wywożą tylko jeden, za to złoty medal. A to wszystko za sprawą Anastazji Kuś, która była najszybsza w biegu na jedno okrążenie. Polka jest już w Birmingham i będzie wspierać nasz zespół w biegach sztafetowych. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner wycofał się z turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati z powodu kontuzji prawego kolana. To drugi turniej z rzędu, który Włoch opuści. Łukasz Gutkowski i Hanna Jakubowska zajęli w Stambule 8 miejsce w Mistrzostwach Europy w pięcioboju nowoczesnym w rywalizacji sztafet mieszanych. W ostatniej konkurencji tej imprezy triumfowali Węgrzy przed Rosjanami i Brytyjczykami.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 16 minut po godzinie 8, poniedziałkowy poranek z Muzycznym Radiem.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Z informacji z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrady wynika, że dzisiaj na A4 na 335 km na wysokości Katowic w kierunku Wrocławia mają się rozpocząć prace polegające na wymianie nawierzchni na obiekcie mostowym i tam trzeba się liczyć z zajęciem prawego pasa ruchu. Trzeba się też liczyć z utrudnieniami na A4, gdzie prowadzone są dzisiaj roboty polegające na koszeniu pasa rozdziału. Między innymi między 112 i 125 kilometrem w kierunku Wrocławia, to jest między Wądrożem Wielkim i Kostomłotami. Tutaj zablokowany jest lewy pas, ruch odbywa się pasem prawym, a nieco bliżej granicy jest odwrotnie. Zajęcie prawego pasa ruchu między 56 a 73 kilometrem, czyli między węzłami Krzyżowa i Chojnów w kierunku Wrocławia. Tutaj także koszenie. Autostradowa obwodnica Wrocławia lekko korkująca się przed węzłem z A4 w stronę Kudowy, Legnicy. Zdaje się, że bez problemu jedzie się już A18 w kierunku Wrocławia, gdzie na 30 km dzisiaj wczesną porą przed Iłową pojazd osobowy uderzył w bariery. Przez kilka godzin był jeden pas zablokowany, jeden pas w kierunku Wrocławia. Jeżeli wiecie coś więcej i możecie się tym podzielić z słuchaczami Muzycznego Radia, to zachęcamy do wykręcenia numeru telefonu 757-646-646 lub skorzystania z naszej aplikacji i z nagrania głosowego.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Ja miałam

0: Muzyczne Radio.
1: 21 minut po godzinie 8 to 10 dzień sierpnia, mamy poniedziałek 10 sierpnia roku 1947, czyli 79 lat temu. W Szkocji na świat przyszedł Ian Anderson, wokalista, flecista rockowej grupy Jethro Tull, z którą wydał kilkanaście płyt, z których niektóre uznane są za przełomowe w rozwoju rocka progresywnego. Dokładnie tego samego dnia, co Ian Anderson w 1947 roku, urodził się niejaki Giampiero Anelli, znany jako Drupi, który bardzo dużą popularnością cieszył się w Polsce, szczególnie pod koniec lat 70. Ta szczyt tej popularności przypadł na rok 1978, kiedy to wystąpił na festiwalu w Sopocie z przebojem Serenoe. Cały czas aktywny zawodowo, wciąż daje koncerty. Na koniec września koncert w Gdańsku w Polsce, a 1 października zdaje się w Warszawie.

0: Drupi, 79. urodziny, Sereno jest 8.26.
1: Muzyczne radio.
0: Dzisiaj, 10 sierpnia, będziemy wracać do szczególnego święta kojarzonego z górami. Wróćmy na początek do daty 10 sierpnia roku 1681, od której rozpoczynaliśmy poniedziałek. Wspominaliśmy o tym, że 345 lat temu opat klasztoru w Krzeszowie, Bernard Rosa, poświęcił kaplicę świętego Wawrzyńca na Śnieżce. Jest ona najwyżej położonym zabytkiem barokowym w Polsce, choć jej barokowe wyposażenie przeniesiono w połowie XIX wieku do kaplicy świętej Anny w Sosnówce. Jak przypomina Karkonoski Park Narodowy, w swojej historii kaplica była okradana, uderzały w nią pioruny, pełniła także rolę schroniska, ale przetrwała. W 1981 roku, a więc 45 lat temu, 10 dzień sierpnia ustanowiono świętem przewodników sudeckich i przywrócono odpustową mszę na Śnieżce, która dziś odbędzie się w samo południe zgodnie z tradycją. Wtedy w 81 roku stało się to dokładnie w 300. rocznicę poświęcenia kaplicy. No, obecnie 10 dzień sierpnia jest uznawany, o czym przypominamy od rana, za święto wszystkich ludzi zawodowo i emocjonalnie też związanych z górami. Msza święta w samo południe. Dzisiaj nie są pobierane opłaty za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego. Po mszy na szczycie Śnieżki uroczystości przeniesione zostaną do kotła Łomniczki, gdzie znajduje się symboliczny cmentarzyk ofiar gór. I jak z kolei informuje GOPR Karkonosze, wczoraj ratownicy zamontowali na symbolicznym cmentarzyku w kotle Łomniczki tabliczkę, kolejną tabliczkę pamiątkową poświęconą tym razem Danielowi Chojnackiemu. Wybitny ratownik był prezesem grupy karkonoskiej GOPR. Zginął tragicznie 23 listopada roku 2023 pod lawiną w austriackich Alpach. Dzień świętego Wawrzyńca, 10 sierpnia, Muzyczne Radio, mamy poniedziałek.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
0: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
4: Jak ktoś lubi opalanko, jak ktoś lubi pływanko, no to dziś idealny dzień na takie czynności. Dzisiaj bardzo ciepło i bardzo ładnie. Temperatura na Dolnym Śląsku po południu ma wynosić od 30 do 33 stopni. Teraz dochodzi do 24 stopni. Umiarkowany i silny wiatr będzie może dzisiaj dawał leciutkie odczucie takiego kojącego chłodu. Będzie wiało z zachodu. Ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Słonecznie przez cały dzień.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Słuchajcie się koniecznie w informacje na koniec naszego raportu regionalnego. Informacje z gór o tym, czego się spodziewać dzisiaj na szczytach karkonoskich, szczególnie na Śnieżce, jeżeli wybieracie się na obchody Dnia Świętego Wawrzyńca. Ale to na końcu raportu regionalnego, który rozpoczyna już Jacek Rogulski.
5: No, na początek powracamy do dramatycznego wydarzenia. W całej Polsce opinią publiczną wstrząsnął fakt ataku nożem na 15-letniego Kacpra w Kamiennej Górze. Chłopiec walczył o życie w szpitalu, a koledzy z klubu sportowego Kontender w Kamiennej Górze zorganizowali z rodzicami zbiórkę krwi. Krwiobóz stanął dzisiaj przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Kościuszki w Kamiennej Górze, a krew można będzie oddawać do godziny 13.
6: Oni najlepiej wiedzą, jak to wszystko wyglądało, jak to było, bo to byli koledzy, którzy byli gdzieś tam w okolicach, więc no stan psychiczny dzieci myślę, że ciężko przeżywają. Byli pod szpitalem, płakali, więc nie było to fajne do zobaczenia, po prostu było, no było źle. Wioletta Rzepka, jestem z Kamiennej Góry. Pierwszy pomysł wpadli koledzy, najbliżsi przyjaciele Kacpra, żeby zorganizować taki apel po prostu w telewizji do osób, wysłali do osób znanych, między innymi do Mameda Kalidowa prośbę o to, żeby udostępnił post czy relacje na swojej stronie. O taki apel, że potrzebna jest krew. Krew generalnie nie jest potrzebna dla samego Kacpra, ponieważ Kacper ją otrzymał, natomiast ta krew jest potrzebna chyba w całej Polsce, żeby to wszystko tak ruszyło, bo widzieliśmy tą tragedię, z którą zmagali się lekarze. Tej krwi było naprawdę bardzo dużo potrzebne i wiem, że są braki w bankach, stąd ta cała akcja. Natomiast rodzina, rodzice też włączyli się w to i mieli taką prośbę o to, żeby kto może poszedł po prostu, oddał tą krew, bo w inny sposób nie mogą oni sami podziękować, a chcieliby się jakoś odwdzięczyć też szpitalowi i lekarzom za pomoc, tak? Więc stąd ten apel o to, żeby po prostu iść do tego punktu i oddać krew.
5: I przypomnijmy, krwiobóz stoi przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Kościuszki w Kamiennej Górze. Krew można oddawać do godziny 13. Dalsze informacje. Polkowicki rower miejski ponownie wystartował. Tegoroczną nowością w aplikacji jest to, że każdy rower ma własne imię. Zainteresowanie systemem jest duże. Jak mówią użytkownicy, lepiej późno niż wcale.
2: To późno wcale nie zmniejszyło zainteresowania wyborem takiego środka przemieszczania się po mieście. Mieszkańcy dość ochoczo postanowili skorzystać z ciekawej miejskiej oferty. Szósty sezon funkcjonowania rowerów miejskich wspiera japońska firma Sanden. W pierwszym tygodniu akcji ujeżdżania miejskich rowerów zanotowano 1,5 tysiąca wypożyczeń jednośladów i prawie 3,5 tysiąca przejechanych kilometrów. System obejmuje 50 rowerów i 23 stacje na terenie miasta. Pierwsze 10 minut jazdy jest bezpłatne, a każda kolejna minuta kosztuje 10 groszy. Trudno więc mówić, że ceny zwalają z nóg, a właściwie z siodełka. Oprócz rowerów miejskich, polkowicki samorząd oferuje bezpłatną komunikację gminną. Wielu może tego pozazdrościć, choćby w Legnicy. Wracając do rowerów, nowością w aplikacji jest to, że każdy pojazd ma własne imię. Na inaugurację burmistrz Polkowic Wiesław Wabik i prezes firmy Sanden Marek Korzeniowski na miejskich rowerach pokonali trasę sprzed ratusza do siedziby firmy, sprawdzając w praktyce nowe jednoślady. Źródła nie donoszą, jakie imiona miały rowery, na których się poruszali. Może rower burmistrza Polkowic Wiesława Wabika miał na imię Wiesław. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Świętoszowie odbyły się uroczyste obchody święta 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Była to okazja do uhonorowania żołnierzy i pracowników jednostki, wręczenia awansów, odznaczeń i wyróżnień oraz przekazania chorągwi Wojska Polskiego, jednego z najważniejszych symboli polskich sił zbrojnych. Uroczystości towarzyszyły pokaz lotniczy, występ szkockiej orkiestry oraz defilada pododdziałów i sprzętu wojskowego.
7: Dowódca jednostki generał brygady Mirosław Downar podkreślał, że święto jest szczególnym dniem dla wszystkich żołnierzy.
8: Czas, kiedy na chwilę zdejmujemy z ramion ciężar codziennych, intensywnych trudów szkoleniowych i poligonowych, aby uroczyście, z podniesionym czołem celebrować naszą wspólną służbę, podsumować osiągnięcia i z dumą spojrzeć w przyszłość.
7: Dowódca przypomniał, że współczesna brygada czerpie swoją siłę z tradycji żołnierzy generała Stanisława Maczka i legendarnej Czarnej Brygady. Jak zaznaczył, ostatnie miesiące były dla jednostki czasem intensywnej modernizacji.
8: Konsekwentnie zdobywamy nowe zdolności operacyjne. Przyjęcie na wyposażenie nowoczesnych armatochaubic Krab diametralnie zwiększyło naszą siłę ognia i precyzję rażenia. Równolegle z pełną determinacją i profesjonalizmem realizujemy proces rozwijania 2. Batalionu Czołgu.
7: Generał Downar podkreślił również, że brygada przygotowuje się do kolejnych ćwiczeń międzynarodowych, a jej żołnierze nadal będą pełnić służbę poza granicami kraju oraz na wschodniej granicy Polski.
8: Jesteśmy silni, nowocześni i doskonale zorganizowani. Naszą gotowość potwierdzamy nie tylko na krajowych poligonach, ale i na arenie międzynarodowej, biorąc odpowiedzialny udział w misjach pokojowych i sojuszniczych.
7: Na zakończenie dowódca podziękował żołnierzom, pracownikom wojska i ich rodzinom za codzienną służbę, podkreślając, że to właśnie ludzie są największą siłą 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Kolejny raport już o 9.30, a teraz wybieramy się na wycieczkę w góry. No chyba na Śnieżkę być może, bo dzisiaj obchody świętego Wawrzyńca. Ale sprawdźmy, jaka tam dzisiaj czeka nas. Pogoda, o tym ratownik GOPR.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
10: Pogoda w górach.
11: W stacji centralna grupy karkonoskiej GOPR, ratownik dyżurny Piotr Kosz. Zacznę oczywiście od Śnieżki. Temperatura 17 stopni na szczycie Śnieżki, wiatr południowo-zachodni 7 metrów na sekundę, ale w porywach do 16, także już temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Widzialność mamy za to przepiękną, ponad 50 km, no i zachmurzenie mamy duże. Ciśnienie atmosferyczne na szczycie Śnieżki 840,8 hektopaskali i spada. Stacje w górach w Karpaczu mamy 24,5 stopnie, wiatr południowo-zachodni 2 metry na sekundę, bardzo dobra widzialność. W Szklarskiej Porębie mamy 16 stopni, bezwiecznie i bardzo dobra widzialność. Wybierając się dzisiaj w góry, dobrze wziąć też coś przeciwdeszczowego, tak na wszelki wypadek. Oczywiście nakrycie głowy i jakieś jeszcze dodatkowe napoje w plecaku jak najbardziej wskazane. Gorąca prośba, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o granie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dzisiaj jest święto świętego Wawrzyńca, patrona przewodników i ratowników. Także dzisiaj na szczycie Śnieżki spotkają się wszyscy ludzie gór. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
9: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Hey, hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Portfel.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Spada liczba kradzieży w polskich sklepach. Według danych cytowanych przez Rzeczpospolitą w pierwszym półroczu policja zarejestrowała niewiele ponad 90 tysięcy wykroczeń, czyli prób wyniesienia towaru o wartości do 800 zł. To ponad 20% mniej niż przed rokiem. Wolniej zmniejsza się liczba przestępstw, czyli przypadków, gdy łup wart jest więcej niż 800 zł. W pierwszej połowie roku było ich 17 400, o niecałe 5% mniej niż w roku 2025. Według ekspertów złodzieje najczęściej grasują w dużych marketach, interesują ich głównie towary, które następnie można szybko sprzedać. Pracodawcy i związkowcy nie dogadali się w sprawie wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Wszystko wskazuje na to, że obowiązywać będzie kwota zaproponowana przez rząd. Rada Ministrów chce, by od 1 stycznia zatrudnionym na etatach trzeba było płacić co najmniej 4950 zł brutto miesięcznie, czyli o 144 zł więcej niż dziś. Zdaniem związkowców to stanowczo za mało, proponowali oni 5200 zł, ale pracodawcy powiedzieli twarde nie. Stawka godzinowa obowiązująca w przypadku umów cywilnoprawnych od stycznia wyniesie najprawdopodobniej 32 zł i 30 groszy, o 90 groszy więcej niż obecnie. Według szacunków przepisy o najniższym wynagrodzeniu dotyczą prawie 1 600 000 Polaków. A skoro mowa o rynku pracy, warto zajrzeć do najnowszych danych GUS. Mimo iż prace sezonowe w pełni, rośnie bezrobocie rejestrowane. Pod koniec lipca w pośredniakach figurowało ponad 907 tysięcy osób poszukujących zatrudnienia, o prawie 6 tysięcy więcej niż miesiąc wcześniej. Najgorzej jest na południowym Mazowszu. W powiecie szydłowieckim stopa bezrobocia sięga prawie 23%. Najmniej problemów z zatrudnieniem mają mieszkańcy Warszawy i Poznania. Inaczej sytuację na rynku pracy mierzy Eurostat, który bierze pod uwagę tylko tych, którzy faktycznie są gotowi podjąć obowiązki. W tym rankingu jesteśmy w europejskiej czołówce.
1: Pora dla inwestora.
2: W piątek na giełdzie w Warszawie akcje małych i średnich spółek

Drożały, ale WIG20 dostał lekkiej zadyszki. Najważniejszy wskaźnik giełdy stracił 0,54% i ledwo utrzymał się na poziomie 4000 punktów. Indeksy w dół pociągnęło polkowickie Modivo. Wycena sieci sklepów spadła aż o 7,8%. Na rynku walutowym stabilnie. W internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,31 zł, dolar 3,74 zł, a funt 5,04 zł. Za franka w kantorach zapłacimy zwykle 4,62 zł, a za 100 czeskich koron 17,80 zł. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia. Portfel.

0: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
1: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Znów gorąco, ale i też burze. O tym za chwilę. Będzie też o możliwej wysokiej karze za zaoranie asfaltu. Powiemy też, jak na pewną ważną inwestycję wpłynęli fani Harry'ego Pottera. Marcin Krzemiński. Znowu będzie gorąco. Nad niemal cały kraj napływa przejściowo gorące powietrze, które na przeważającym obszarze Polski zafunduje nam dziś upały, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
6: Miejscami do około 33 stopni. Najchłodniej będzie w pasie województw północnych.
5: Do 28 stopni. Fale upału w wielu miejscach w kraju mogą zakończyć gwałtowne burze i wichury.
6: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze silnymi porywami wiatru,
5: które mogą rozwijać prędkość 90 km na godzinę. Wtorek i środa mają być już chłodniejsze. Upały mają wrócić w weekend. A skoro o wysokich temperaturach mowa, w Portugalii, Hiszpanii oraz USA i Kanadzie trwa sezon pożarowy. Walkę z żywiołem utrudniają właśnie upały. Tomasz Orchowski.
7: W Stanach Zjednoczonych od soboty odnotowano ponad 180 nowych pożarów. Ogień szaleje w zachodniej części kraju, walczy z nim 30 tysięcy ludzi. W zachodniej Kanadzie pożary bardzo szybko się rozprzestrzeniają. Od wykrycia w piątek ogień podwoił swoją powierzchnię, ewakuowano tysiące osób. Sezon pożarowy trwa w najlepsze w Europie. Portugalscy i hiszpańscy strażacy walczą z kilkunastoma dużymi skupiskami ognia w strefie przygranicznej. Hiszpanię i Francję pod koniec lipca dotknęły ogromne pożary, w których spłonęły dziesiątki tysięcy hektarów roślinności.
5: Ważne nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale i też turystów. Od dziś zwiększa się obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski. Nowe fragmenty strefy obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoni. Aresztowany na 3 miesiące rolnik, który w piątek zaorał blisko 200 metrów świeżo położonego asfaltu w gliwickiej Ostropie. 60-latkowi grozi nawet 10 lat więzienia, bo usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich szacuje straty na blisko 400 tysięcy złotych. Prezydentka miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że to nie pierwszy raz, gdy 60-latek zniszczył własność publiczną. Zamieściła też nagranie ze zdarzenia. Według rolnika miasto buduje drogę częściowo na jego ziemi, urzędnicy jednak dementują te informacje. Ciągnik 60-latka został odholowany na policyjny parking. Maszyna nie miała bowiem opłaconego OC. Projektanci łączącego Irlandię i Wielką Brytanię węzła energetycznego ujawniają, że musieli zmienić plany z powodu wielbicieli z Gretka. Chodzi o grupę Skrzata z powieści o Harrym Potterze na walijskiej plaży Freshwater West. Przez to fikcyjne miejsce miała przebiegać trasa węzła, no ale po między innymi setkach telefonów fanów projektanci się ugięli. Konektor omija więc grób z Gretka, choć w rezultacie zahacza o pochówek z epoki brązu.
2: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Po trzech kolejkach piłkarskiej ekstraklasy nie ma jak na razie drużyny, która wygrałaby wszystkie mecze. W tabeli prowadzi aktualny mistrz Polski Lech Poznań, który wygrał na własnym boisku z Piastem Gliwice 3-0. Gole dopiero w drugiej połowie zdobywali kolejno Mikael Isak, Karol Delikat i Alahjar Sayed Manesz. Postawa cieszy trenera kolejorza Nilsa Fredriksena, tym bardziej, że w drugiej części spotkania zdecydował się na zmiany.
4: Demonstrowaliśmy wysokie tempo gry. Warto wspomnieć, że wszystkie trzy bramki zdobyli zmiennicy. Muszę też podkreślić, że zachowaliśmy czyste konto, co jest równie ważne.
2: Tak wysoka porażka nie oddaje stylu gry na boisku, mówił po meczu trener Piasta, Daniel Myśliwiec.
8: Moi piłkarze mimo wszystko na za wiele akcji, wiele sytuacji wytworzonych zasługują na umiarkowaną pochwałę. Na sam koniec oczywiście najważniejszy jest rezultat, a uważam, że był zbyt dotkliwy jak na to, jak pracował mój zespół.
2: A w innym spotkaniu rozgrywanym wczoraj Jagiellonia niespodziewanie u siebie przegrała 0-2 z Widzewem, a Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. Robert Lewandowski za to znów strzela w barwach strażaków z Chicago. Polski napastnik zdobył decydującego gola w meczu Pucharu Ligi przeciwko meksykańskiemu Santos Laguna. Tym samym Chicago Fire wygrało 3-1 i jest o krok od awansu do fazy pucharowej i turnieju. Musi jednak wygrać w czwartek z Cruz Azul. Wtedy Polak będzie mógł na przełomie sierpnia i września powalczyć o pierwsze trofeum z nowym zespołem. 32-osobowa reprezentacja Polski rozpoczyna zmagania w Mistrzostwach Europy w pływaniu, które startują właśnie w Paryżu i są częścią mistrzostw Starego Kontynentu w sportach wodnych. Połowa naszej kadry rywalizowała przed 2 laty na historycznych mistrzostwach w Belgradzie, gdzie Polacy wywalczyli aż 15 medali. Powtórka tego dorobku, mając na uwadze listy startowe, może być niemożliwa. Dziś w eliminacjach popłynie m.in. Mateusz Chowaniec na 50 metrów motylkiem, a także Dawid Wiekiera na 100 metrów stylem klasycznym.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Ja myślałem, że to jest jakaś nowość, że ten utwór ktoś odświeżył, bo on tak fajnie brzmi, a to się okazuje jest oryginał, który ma lat mniej więcej 30, a w zasadzie to nawet i więcej. Salome de Baia i Outro Lugar, tudzież Outro Lugar, jak to czytać, jak człowiek jedyny język jaki zna, to swój własny, ewentualnie dwa w butach. 10 po 9, kłaniamy się nisko, jest poniedziałek, jest doskonale, jest też 10 sierpnia, jest Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Zapraszamy i polecamy, bądźcie z nami.
3: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Summer of 19 i człowiek tak sięga pamięcią, jakie to było lato roku 19, o którym to zapewne śpiewają Pelican, Sherry i Anne Christine. I wydaje nam się, że to było fajne i pełne beztroski lato, ciepłe, sympatyczne, oczywiście z wichrami, burzami i deszczami, bo to też jest standard teraz, ale to było to lato, które było jeszcze przed pandemią i człowiek się nie zastanawiał nad milionem różnych rzeczy. A dzisiaj się będzie zastanawiał, jaki ten dzień będzie.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: A zatem, jeśli chodzi o ten poniedziałek, 10 sierpnia, to obowiązujący horoskop jest taki. Barany, jest szansa na udany dzień pod jednym warunkiem. Trzeba większego zapału i chęci. Byki, uwaga na konflikty. Nieżyczliwa osoba kopie przysłowiowe dołki i obgaduje za plecami. Bliźnięta z uśmiechem spojrzą na świat. Obowiązków sporo, ale nie zabraknie energii. Raki, warto unikać rozmów o uczuciach, lepiej ochłonąć i wtedy dopiero wrócić do tematu. Lwy będą bronić swoich interesów. Ktoś dotknie w najczulszym miejscu. Może to zaboleć. Pannom przyda się większa stanowczość w działaniu. Brak pewności przyniesie kłopoty. Wagi, zalecana kontynuacja obranej drogi. Im dalej, tym mniej niejasności i niedomówień. Skorpiony spojrzą na sprawy zawodowe chłodniej, bardzo na chłodno. Wszyscy na tym zyskają. Strzelce, trzeba likwidować zaległości. Sporo się nazbierało, a tydzień zapowiada się pracowicie. Koziorożce mogą czuć się nie najlepiej. Ktoś nieoczekiwanie zmieni plany na kolejne dni. Wodniki, uwaga na złośliwych krytyków. Nie oglądając się na nich, trzeba iść do przodu. No i wreszcie ryby. W tym tygodniu trzeba wcielić w życie nowy pomysł. Pomocny okaże się także zodiakalny byk. A dzisiaj, jak już wiecie, poniedziałek jest, 10 sierpnia też jest, 143 dni do końca roku też są i mamy Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego, oczywiście w Dzień Patrona tych, czyli Świętego Wawrzyńca. Imieniny zaś mają Bernard, lojalny, poczciwy, o silnej osobowości, Bogdan, uparty, posiada logiczny umysł i zdolności naukowe, no i wreszcie Wawrzyniec, niekoniecznie święty, wrażliwy, o dużej intuicji i kapryśny człowiek. A osoby urodzone 10 sierpnia są sympatyczne i mają talent artystyczny. Chętnie kierują się intuicją. Mają bujną wyobraźnię, a często prorocze sny. Lubią ruch i działanie, nie boją się niekonwencjonalnych metod i pomysłów. Mają powodzenie w miłości, lubią zabawę i towarzystwo. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny cytryn, a sprzyjający znak zodiaku ryby.
2: Witam pięknie, Andrzej Krzywy, zespół Demono, muzyczne radio, oni naprawdę kochają muzykę.
3: ¿Qué estación te trae la mejor de música latina y americana?

Pić lemoniadę, tak zdecydowanie, ewentualnie jakieś bezalkoholowe piwa, co ostatnio jest modą wielką, bo nawadniają lepiej niż woda i ogólnie są zdrowe i są idealne i człowieka później nie suszy jak po słodkich napojach. Andrzej Krzywy to był z piosenką Chcemy Tańczyć. Do tego wszystkiego teraz R.I.O. serwujemy wam, może już nie da śniadanie, ewentualnie, a nie, wakacje są, to część z was dopiero teraz wstała. Headlong, taki tytuł tej piosenki.

0: Gibbs, Ego, Formally, ostatni dzień lata, a to nie jest ostatni dzień lata, zdecydowanie do końca lata to jeszcze trochę i trochę, chociaż zawsze za mało.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Na wakacjach.
0: Raport regionalny, prognoza pogody za moment.
3: Reklama.
4: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros, Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
5: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
6: Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Jest 9.30, a o godzinie 9.00 termometry pokazywały oficjalnie w naszym regionie od 21 na ziemi kłodzkiej aż do 25 stopni w Legnicy, a także na ziemi lubuskiej. Jeśli chodzi o późniejszy czas, to 31-33 stopnie przewidywane na dzisiaj temperatury maksymalne. Dzień będzie słoneczny, ale chmury na niebie też się pojawią, tyle że z tych chmur będzie padać owszem, ale dopiero wieczorem. Jeśli chodzi o wiatr, to ten jest słaby i umiarkowany, a wieje z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie. To jest niskie, 1011 hektopaskali. Na tym poziomie dzisiaj zostanie przez cały dzień, aż do wieczora. A jeśli chodzi o biometr, to ten teraz mamy niestety niekorzystny. Za to jakość powietrza jest wręcz idealna, z wyjątkiem Trzebnicy, a także dwóch punktów pomiarowych we Wrocławiu, gdzie odczyty informują, jest dobrze, ale bywało lepiej. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
7: Na początek powracamy do dramatycznego wydarzenia, do którego doszło w ostatni piątek. W całej Polsce opinią publiczną wstrząsał fakt ataku nożem na 15-letniego Kacpra w Kamiennej Górze. Chłopiec walczył o życie w szpitalu, a koledzy chłopaka z klubu sportowego Kontender zorganizowali z rodzicami zbiórkę krwi. Krwiobóz stanął dzisiaj przy zespole szkół zawodowych i ogólnokształcących przy ulicy Kościuszki, a krew można oddawać do godziny 13.
8: Oni najlepiej wiedzą, jak to wszystko wyglądało, jak to było, bo to byli koledzy, którzy byli gdzieś tam w okolicach, więc stan psychiczny dzieci myślę, że ciężko przeżywają. Byli pod szpitalem, płakali, więc nie było to fajne do zobaczenia, po prostu było źle. Wioletta Rzepka, jestem z Kamiennej Góry. Pierwszy pomysł wpadli koledzy, najbliżsi przyjaciele Kacpra. Taki apel po prostu w telewizji. Wysłali do osób znanych, między innymi do Mameda Kalidowa, prośbę o to, żeby udostępnił post czy relacje na swojej stronie. O taki apel, że potrzebna jest krew. Krew generalnie nie jest potrzebna dla samego Kacpra, ponieważ Kacper ją otrzymał. Natomiast ta krew jest potrzebna chyba w całej Polsce, żeby to wszystko tak ruszyło, bo widzieliśmy tą tragedię, z którą zmagali się lekarze. lekarze. Tej krwi było naprawdę bardzo dużo potrzebne i wiem, że są braki w bankach, stąd ta cała akcja. Natomiast rodzina, rodzice też włączyli się w to i mieli taką prośbę o to, żeby kto może poszedł po prostu, oddał tą krew, bo w inny sposób nie mogą oni sami podziękować, a chcieliby się jakoś odwdzięczyć też szpitalowi i lekarzom za pomoc, tak? Więc stąd ten apel o to, żeby po prostu iść do tego punktu i oddać krew.
7: Przypomnijmy, krwiobóz parkuje dzisiaj przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Kościuszki w Kamiennej Górze i będzie czekał na krwiodawców do godziny 13. Krew można oddawać ze wskazaniem na nastolatka także w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przy ulicy Bolesława Chrobrego 31.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Dobiega końca budowa ponad 40 mieszkań komunalnych w formule TBS na osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach. Wartość zadania wynosi blisko 26 milionów złotych. Część środków pochodzi z programu popowodziowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W planach mamy kolejne inwestycje mieszkaniowe, mówi Elżbieta Zakrzewska, burmistrzyni Kowar.
2: Wszystkie mieszkania już są prawie gotowe. W tej chwili trwają prace wykończeniowe. Firma mnie poinformowała, że na grudzień chciałaby mi przekazać klucze od mieszkań i można by było zasiedlać te mieszkania, więc ruszyła akcja. W tej chwili zbieramy wszystkich chętnych, którzy chcą w tych mieszkaniach zamieszkać. Na naszej stronie ukazała się już informacja i przez najbliższe 2 tygodnie zbieramy chętnych do zamieszkania w tych mieszkaniach. Oczywiście pierwszeństwo mają powodzianie, później mieszkańcy Kowar, a później ci, którzy ewentualnie chcieliby spoza Kowar zamieszkać w mieszkaniach kowarskich. Mieszkania są piękne, jedno, dwu i trzy pokojowe. Mieszkanie jest w pełni przygotowane. Wchodzisz ze swoimi meblami. I tylko. Budynek jest pasywny, więc nie będzie wysoki w kosztach utrzymania. Każda klatka ma windę, każde mieszkanie ma miejsce parkingowe. Także takie super komfortowe.
7: I kończymy sportem. W meczu drugiej kolejki Betclic trzeciej ligi Karkonosze i Jelenia Góra ponownie wystąpiły przed własną publicznością. Rywalem był ROW Rybnik, który po pierwszej kolejce był liderem grupy. Jeleniogórzanie po remisie ze słynnym Zagłębiem Sosnowiec ponownie dobrze zagrali w obronie, a w 65. minucie jedynego gola w meczu zdobył Piotr Delner, dając biało-niebieskim cenne zwycięstwo. Po końcowym gwizdku doszło do zadymy na murawie, w której starli się piłkarze i trenerzy. W efekcie bramkarz gości ujrzał czerwoną kartkę. Rozegraliśmy solidny mecz, mówi Patryk Szymik, trener Karkonoszy.
9: Uważam, że solidny start sezonu w naszym wykonaniu. 4 punkty po 2 meczach. Dzisiaj mecz walki, przede wszystkim wygrany. To cieszy, że 2 mecze u siebie, bez porażki. Jedziemy dalej. Teraz czeka nas wyjazd, później gramy kolejny mecz w środę, więc to jest taki intensywny okres. Wierzę, że będzie bardzo udany dla nas.
10: Rzeczywiście, dzisiaj to nie było ta gra, którą żeśmy sobie zaplanowali.
7: Jacek Trzeciak, trener piłkarzy ROW Rybnik.
10: Dzisiaj troszeczkę byliśmy skryci, cofnięci. Niepotrzebnie żeśmy czekali jak gdyby na wyrok i ten wyrok gdzieś tam się stał. Myśmy przez większość meczu dzisiejszego nie stworzyliśmy sobie aż tak klarownych sytuacji, jakbyśmy sobie to mogli wyobrazić. Szkoda, że to się tak skończyło, bo rzeczywiście mecz wyrównany mogłoby się skończyć 0-0. Niepotrzebnie straciliśmy tak dziwną bramkę.
7: Gratulujemy piłkarzom Karkonoszy, oczywiście nie samego faktu tej zadymy na murawie, ale czasami tak się dzieje, emocje biorą górę. Oby jak najmniej takich zdarzeń. Kolejny raport o 10.30, teraz sprawdzamy pogodę w górach.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
12: W istocie Centralna Grupy Karkonoskiej GOP, ratownik dyżurny Piotr Kosznia. Zacznę oczywiście od Śnieżki. Temperatura 17 stopni na szczycie Śnieżki. Wiatr południowo-zachodni 7 metrów na sekundę, ale w porywach do 16, także już ta temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Widzialność mamy za to przepiękną, ponad 50 km. No i zachmurzenie mamy duże. Ciśnienie atmosferyczne na szczycie Śnieżki 840,8 hektopaskali i spada. Stacje w górach w Karpaczu mamy 24,5 stopnie, wiatr południowo-zachodni 2 metry na sekundę, bardzo dobra widzialność. W Szklarskiej Porębie mamy 16 stopni, bezwiecznie i bardzo dobra widzialność. Wybierając się dzisiaj w góry, dobrze wziąć też coś przeciwdeszczowego, tak na wszelki wypadek. Oczywiście nakrycie głowy i jakieś jeszcze dodatkowe napoje w plecaku jak najbardziej wskazane. Gorąca prośba, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o granie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dzisiaj jest święto świętego Wawrzyńca, patrona przewodników i ratowników, także dzisiaj na szczycie Śnieżki spotkają się wszyscy ludzie gór.
13: Dzień dobry, grupa Sudecka GOP, ratownik dyżurny Tomasz Walusiak. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą się przelotne opady deszczu pojawić, a nawet burze. Prognozowane opady w czasie burz to jest około 15 mm. Temperatura maksymalna 32 stopnie, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich. Oczywiście w czasie burz, jeżeli one wystąpią, wiatr będzie porywisty. W szczytowych partiach Sudetów również przelotne opady deszczu, również mogą się pojawić burze. Temperatura do 18 stopni, wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich i również w czasie burz może być porywisty. Stan szlaków na terenie działania grupy tych czynny dobry, lecz należy zwrócić uwagę na prace leśne prowadzone w ich pobliżu. Dziękuję.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki Koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hi guys, what's up? We're Infernal.
15: And you're listening to Muzyczny Radio.
14: They really love music.

0: Słońca bez końca.
1: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
4: Po reklamie.

0: To jest Cegiel, to jest formacja dolnośląska, podkamiennogórska, Mila Melodia Małżeństwo i ich towarzysze niedoli artystycznej. Niektórzy mówią, dobrze, że jesteś, szkoda, że jesteś kim jesteś i też w sobie mają rację. Jest 12 minut przed godziną 10, pozwólcie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Nic tak człowieka za kierownicą nie obudzi jak klakson, dlatego on znajduje się w dźwięku tego dżingla, który usłyszeliście przed momentem. A dzisiaj może być naprawdę sennie, bo temperatury wysokie, bo słońce palące i ostre, bo biometr niekorzystny, bo możemy czuć się nie najlepiej, bo jesteśmy po weekendzie, jeszcze się nie wdrożyliśmy w 100% naszych zajęć normalnych, codziennych. Mimo to na drogach bez większych utrudnień i bez dzwonów, bez wypadków, bez stłuczek. Przynajmniej nic na ten temat nam nie wiadomo. Może wy wiecie. To dajcie znać wtedy. 757-646-646. Droga z Dolnego Śląska nad morze? Czysta, bez większych utrudnień. Jeśli chodzi o drogę na Warszawę, na stolicę czy na wschód, to też bez większych utrudnień. Jadąc A4 musicie wiedzieć między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku na Katowice. Tam prowadzone są prace i jest zwolniony ruch do 80 km na godzinę. No i uważajcie też na punktach pomiaru prędkości PPP, to się ładnie nazywa, odcinkowy pomiar prędkości, czyli OPP. Uważajcie tam na siebie bardzo, bardzo mocno. 110 tam obowiązuje, wiadomo, w wielu miejscach na A4. Jadąc w drugą stronę, będziecie mieli kłopot tylko w okolicach Wrocławia, od Wrocław wschód, aż w kierunku na Kostomłoty, jak zwykle spowolnienie, autostradowa obwodnica Wrocławia na czarno, zanim się wbijecie na A4. Wiecie więcej? Dajcie znać, nagrajcie głosówkę, zadzwońcie, będzie nam miło.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: jest Pretty Please, piosenka, która brzmi z tyłu troszkę tak, jakby była piosenką gdzieś z dalekiej Arabii Saudyjskiej, czy też innych krajów, takich jakichś tureckich, nie naszych, ale ciepłych, słonecznych, fantastycznych i od razu człowiekiem buja, nawet jak jest się facetem nieumiejącym tańczyć, zdecydowanie. 9.40, nie, 9.55 już, czyli 5 minut przed 10.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Yes, owner of a lonely hearts.

0: Tylko jeden moment ma w pamięci pan śpiewający w tym utworze jakże ładnym, pan Spektusa. Jeden moment, ciekawy jaki to moment.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Albo lepiej nie wiedzieć, bo człowiek będzie miał twarz w kształcie kota. Za chwilę wiadomości u nas.
3: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
4: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
3: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
4: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
3: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
7: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
8: Zbiórka krwi dla nastolatka zaatakowanego w Kamiennej Górze. Dramatycznie niski poziom Wisły w Warszawie. Kończą się żniwa. Jest ważny apel policji do rolników w sprawie dzieci. Marcin Krzamiński, 16-latek, który miał w piątek nożem zaatakować rok młodszego chłopca w Kamiennej Górze, trafi na razie do schroniska dla nieletnich. Na 3 miesiące, tak zdecydował sąd rodzinny. To na czas prowadzonego postępowania. Ranny 15-latek jest po operacji ratującej życie, stracił bardzo dużo krwi. To młody zawodnik MMA. Lokalny klub w Kamiennej Górze zorganizował na dziś akcję oddawania krwi. W mieście podstawiono specjalny krwiobóz. Na razie nie wiadomo, czy 16-latek będzie odpowiadał za swój czyn jako nieletni, czy jak dorosły. Nieznane są motywy ataku. Wiadomo, że chłopcy się znali. Wisła na warszawskim odcinku prawie wyschła. Wodowskaz na bulwarach pokazuje obecnie 104 cm. To tylko o centymetr więcej od najniższego poziomu w historii pomiarów, który został ustanowiony w ostatni czwartek. Promy turystyczne nie kursują. Mimo prognozowanych w stolicy burz z deszczem, szansa na poprawę sytuacji jest niewielka, bo do podniesienia poziomu Wisły potrzebne są długotrwałe opady na południu Polski. To już kolejny rok z niskim stanem Wisły w stolicy, a sytuacji nie poprawiła nawet mroźna zima, mówi warszawski pełnomocnik do spraw Wisły Jan Piotrowski.
9: Mogło nam się wydawać, że tego śniegu było więcej, natomiast to był śnieg, który spadł, a potem utrzymywał się bardzo długo mróz. Nam potrzebne są roztopy, nam potrzebne są opady śniegu stałe, które pojawiają się, potem one topnieją i dostarczają tej wody.
8: Z niskich stanów cieszą się jedynie archeolodzy, bo Wisła odsłania przed nimi artefakty i zabytki, które przez lata były ukryte. Fatalna sytuacja rzeczna nie tylko w Polsce. Niski poziom wody grozi wstrzymaniem w tym tygodniu ruchu towarowego na kluczowym odcinku Renu, poinformowało niemieckie Federalne Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej. To samo dotyczy jednodniowych rejsów i rejsów wycieczkowych. Kończą się tegoroczne żniwa. Dla rolników to czas wzmożonych prac polowych, dla ich dzieci czas wolny od szkoły i nauki. Dlatego służby apelują, by szczególnie zadbać teraz o ich bezpieczeństwo, bo spiętrzenie sezonowych prac w gospodarstwie zwiększa ryzyko wypadków.
10: Gospodarstwo rolne to miejsce pracy, w którym występuje wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci, które nie zawsze dostrzegają niebezpieczeństwo. Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
8: Przypomina młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Najbliższa środa przyniesie dwie astronomiczne atrakcje. Jedną będzie zaćmienie Słońca, a drugą maksimum meteorów z roju Perseidów. Zaćmienie całkowite będzie można oglądać z Hiszpanii i Islandii. W Polsce Księżyc zasłoni tarczę Słońca w 80%. Na koniec jeszcze ciekawa filmowa kartka z kalendarza. 139 lat temu, w 1887 roku, w Krasnosielcu, znajdującym się w województwie mazowieckim, urodził się Sam Warner, współzałożyciel i dyrektor wytwórni filmowej Warner Bros.
3: wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Air Lovers i Love Night, ale zanim pokochamy noc, no to my musimy pokochać ten dzień, który jest upalny, który jest słoneczny, który jest gorący, który jest co prawda z błękitem nieba, ale na którym od czasu do czasu będą się pojawiały chmury. Jutro będzie chłodniej, jutro będzie przyjemniej, jakieś 23 czy 24 stopnie, ale dzisiaj się szykujcie na prawdziwy upał. Czy macie ze sobą wodę? Tak, mamy, dziękuję. Czy mamy czapkę z daszkiem? A po co w biurze nam czapka z daszkiem? A, to wy nie macie wakacji. Biedni. Ściskamy was mocno i pozdrawiamy. To Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio Lato. Na wakacjach.
0: 7 po 10.
2: Reklama. Sołtys Wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata. siepomaga.pl/tymek-kalata.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla was

Lunacy Mind i Summer Nights, letnie noce, tak, letnie noce to i teraz będą, dzisiaj przynajmniej z fajną temperaturą, jutro to, jak mówiliśmy, już chłodniej ma być, a my sobie spojrzymy, coś to mamy właśnie dzisiejszej nocy. Stopni 19, 20, 21. Takie to temperatury mają być dzisiejszej nocy właśnie. A póki co to u nas Natalia Schroeder i Lustra, 14 po 10.

0: City z takim oto ładnym kawałkiem Deliriously Good. 20 po 10. Dzień dobry raz jeszcze w ten jakże piękny, słoneczny poniedziałek. Propozycję dla was. Mamy teraz taką, która może wywołać ciary na rękach.
1: Muzyczne radio. Klasycy rocka w najlepszym wydaniu.
0: Bowiem teraz zjawia się In Excess z utworem Never Tear Us Apart, klasyce rocka w najlepszym wydaniu, a to dlatego, że John Faris, perkusista tej formacji, kończy dzisiaj 65 lat. Jak gra? Posłuchajcie.

0: To ciekawe, facet śpiewa, zespół nazywa się Kobiety. Kobiety w tym utworze są jedynie wyśpiewywane przez podmiot liryczny i do tego wszystkiego występują w chórkach kobiety, a w zasadzie pewnie jedna kobieta nagrana 5 razy, żeby było taniej. Takie to życie jest, przewrotne jakże. 8:30 poniedziałek jest 10 sierpnia, jest dzisiaj. Wspominajcie dobrze tych wszystkich, którzy pilnują bezpieczeństwa w górach, czyli ratowniczki i ratowników górskich. Jest dzień patrona świętego Wawrzyńca, spotkanie specjalne na Śnieżce i Mysza i to spotkanie tych ratowników z jednej i z drugiej strony granicy. Drodzy goprowcy, karkonoscy, sudeccy, wszelacy, wszystkiego najlepszego wam życzy Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
0: Prognoza pogody, raport regionalny za moment.
2: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
4: Jest 10.30, a na naszych termometrach, no rekordowo jeśli chodzi o Polskę, jest w tej chwili w Legnicy ponad 29 stopni, aż się człowiekowi język od tego upału plącze, a najniższa temperatura na ziemi kłodzkiej 22 stopnie, zazdrościmy. Później od 31 do 33 ma być całe mnóstwo słońca na niebie, ale chmury też się pojawią, wraz z nimi deszcz, ale to dopiero wieczorem i prawdopodobnie w nocy. Jeśli pytacie, jaki wiatr, to my mówimy, on nas nie ochłodzi, on jest słaby i umiarkowany i będzie nam wiał z zachodu i południowego zachodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Ciśnienie jest niskie, 1011 hektopaskali teraz na barometrach w stolicy regionu i na tym poziomie pozostanie. Biometr niekorzystny, a jeśli chodzi o jakość powietrza, tu się nic nie zmieniło. Przeważająca część mapy w tej chwili w kolorach zielonych, oznaczających jest idealnie. Jedynie w Trzebnicy i dwóch punktach pomiarowych we Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, ale bywała lepsza. Tak to jest opisane przez twórców systemu pomiarowego. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny.
6: A ja mam taką propozycję, żebyśmy biometrem dzisiaj się nie przejmowali, bo zapowiedź letniej pogody pewnie wprawi nas w dobry humor. Czas na raport. Na początek Wałbrzy, gdzie policjanci podsumowali pierwszy miesiąc wakacji. Było wyjątkowo spokojnie pod kątem zdarzeń kryminalnych i wypadków nad wodą. Policjanci odnotowali jednak ponad 180 kolizji oraz pierwsze groźne wypadki z udziałem rowerzystów. Materiał Jacka Zycha.
7: Tak, z tego podsumowania pierwszego miesiąca letniego wypoczynku na terenie Wałbrzycha i powiatu, bo to ważne, wynika, że od 27 czerwca na lokalnych drogach doszło do ponad 180 kolizji drogowych. Odnotowano tylko 4 wypadki drogowe, jednak aż 3 z nich dotyczyły rowerzystów.
8: No i tutaj już możemy od razu zaapelować o to bezpieczeństwo na jednośladach i do tych, którzy jeżdżą na tych rowerach, na motocyklach, na motorowerach, ale także do kierujących innymi pojazdami, ponieważ no jednak, jak się okazuje, to bezpieczeństwo jednośladów no jest tutaj poważnie zagrożone.
7: Powiedział mi nadkomisarz Marcin Świeży, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Wałbrzychu. Nie było poważnych incydentów nad wodą ani groźnych przestępstw kryminalnych. Najczęstsze interwencje dotyczyły drobnych kradzieży sklepowych oraz zakłócania ciszy nocnej. W związku z obowiązującymi od czerwca nowymi przepisami dotyczącymi obowiązku jazdy w kaskach na rowerach i hulajnogach trwa też akcja kontroli osób poruszających się na jednośladach.
8: Sprawdzamy i stan trzeźwości kierujących jednośladami, weryfikujemy, czy młodzież jeździ w sposób właściwy i teraz też prowadziliśmy specjalne akcje typu hulajnoga elektryczna, rower elektryczny i no faktycznie pod tych chyba 2 czy 3 akcji, które mieliśmy podczas tych wakacji, doszło do nieprawidłowości. Ujawniliśmy nieprawidłowe urządzenia, na których poruszały się takie osoby.
7: Policjanci przypominają, że w tym przypadku za wykroczenia dzieci odpowiadają opiekunowie. W przypadku rażącego niestosowania się do obowiązujących przepisów policjanci kierują wnioski o ukaranie do sądu rodzinnego. Dorosłym łamiącym przepisy grożą wysokie mandaty karne. Kontrole na ulicach miasta potrwają do końca wakacji. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: A dzisiaj na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór. Jak co roku uroczystości zgromadzą uczestników nie tylko z Polski, a ich ważnym elementem jest tradycyjna msza, która rozpocznie się o godzinie 12. Potem ratownicy i przewodnicy górscy zejdą do kotła Łomniczki, by na symbolicznym cmentarzu Ludzi Gór zapalić znicze. Mówi Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
9: Dzień szczególny, wyjątkowy, szczególnie dla osób związanych
3: tak zawodowo z górami, ratowników górskich, przewodników górskich, pracowników parków narodowych, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie. Jest to dzień, w którym się spotykają ludzie zjeżdżający nie tylko z regionu Karkonoszy, ale z całej Polski. Spotykają się na Śnieżce. Temu oczywiście też towarzyszy msza, często mająca taki wymiar ekumeniczny. My też jako pracownicy świętujemy tego dnia i też się spotykamy z naszymi przyjaciółmi, ale też pracujemy i być przygotowani na różne wydarzenia. Zmienne warunki atmosferyczne, jakie panują w naszych górach, mogą spowodować, że może być potrzeba udzielenia pomocy i na pewno będziemy do tego przygotowani.
6: Dodajmy, że z okazji święta Karkonoski Park Narodowy nie pobiera dzisiaj opłat za wstęp na teren parku. Na koniec ostre granie. W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach blisko Jeleniej Góry pojawili się fani cięższego brzmienia w młodym wydaniu. Wszystko za sprawą rokowiska organizowanego przez Huberta Kozielskiego, wokalisty grupy Black Crow. Oprócz Czarnych Kruków na scenie wystąpili także Szczyle z Mają Leśków oraz Hedwig, mówi organizator imprezy Hubert Kozielski.
9: Chcieliśmy zorganizować koncert zaznajomionymi zespołami, czyli Szczylami z Kamiennej Góry oraz Hedwigiem ze Strzegomia. Znaleźliśmy miejsce bardzo fajne, bardzo, bardzo dobrze nam się tu działa z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mysłakowicach. Chcieliśmy po prostu sobie pograć. Jeżeli się uda, to na pewno nawet może wcześniej niż za rok będziemy organizować takie koncerty z różnymi zespołami, jak się uda, a jak nie, to z tymi samymi.
10: Wydaliśmy niedawno demówkę, którą będziemy teraz prezentować. Jestem Wojtek, Kostak,
11: Mateusz
10: i naprawdę, jeżeli nam chociaż jednej osobie spodoba się utwór, to już jesteśmy zadowoleni.
12: Maja Gozowska, wokalistka i basistka zespołu Hedwig ze Strzegomia. Zaczynaliśmy wiadomo od coverów, no ale w końcu udało nam się kilka dni temu wydać naszą pierwszą demówkę, którą można już teraz posłuchać na Spotify'u i innych platformach. Głównie to gramy heavy power metal i mam nadzieję, że jak najdłużej będziemy iść w tym kierunku. Planujemy za niedługo wydać album, no i iść coraz wyżej. Każdy koncert jest ważny, nieważne ile osób przyjdzie, liczy się to, że zagramy od początku do końca.
6: I to wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Przez nami piękny, słoneczny dzień. Oby deszcz nie popsuł nam humorów, ale w górach prawdopodobnie może pokropić, więc lepiej być na taką sytuację przygotowanym. A na kolejne raporty regionalne zapraszamy po południu.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi, I'm Riel, and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca. Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Tak sobie człowiek słucha dziewcząt z formacji Lor i Kati i one tam śpiewają, że boso po zimnej rosie chciałyby wykroczyć. I słuchajcie, gdzie teraz znaleźć zimną rosę, to ja bym też sobie pokroczył w ten jakże upalny dzień. To jest sposób na spędzanie wakacji na łonie natury. Kroczyć sobie tak po trawce chłodnej, a nie, że po biurze z jednego kąta w drugi. Dobrze, tym co muszą pracować, mamy dla was też coś przeznaczone.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wasza strefa komfortu nazywa się teraz Deep End i Sunset. Oni pojawiają się właśnie z piosenką Comfort Zone. Polecamy.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to jeśli chodzi o jazdę we wszystkich możliwych kierunków z naszego pięknego regionu, no to tak, na Pomorze bez żadnych problemów większych, ruch nawet mniejszy niż zwykle. Podobnie do stolicy. Podobnie będzie do Rzeszowa, ale będziecie stali w dwie strony i wjeżdżając do Krakowa i z niego wyjeżdżając. A jeśli chodzi o inne utrudnienia, no to jadąc A4 w kierunku na Zgorzelec, aglomeracja wrocławska, jeszcze przed wjazdem na węzeł Wrocław Wschód też spowolnionko i ono jest do kątów wrocławskich, ale to już jest taka nasza nowa świecka tradycja, że tam trzeba swoje postać, zanim się pojedzie. Dodatkowo wjazd z autostradowej obwodnicy Wrocławia na A4, tam niewiele się zmieniło po zdarzeniu, po kolizji, w której to dwie osobówki ucierpiały. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał, zatem straty tylko w mieniu i w czasie tych, którzy będą musieli odstać swoje, zanim wjadą z autostradowej obwodnicy Wrocławia z S8 czy też z A8, nawet w zależności od tego, jak to nazywać, w zależności od tego, który ciąg sobie wybierzemy, no to tam trzeba rzeczywiście odstać swoje, ale to dosłownie kilka chwil i później pędzi się w kierunku granicy. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, dajcie znać koniecznie. 757-646-646, metoda tradycyjna, no i jest jeszcze metoda modernistyczna, która brzmi: nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Gabby Forty, Kingston Town, kolejna z letnich, fajnych, delikatnych piosenek płynących gdzieś tam niczym Bałtyk daleko. Ale w życiu nie ma letko, wiadomo.
1: Tu Monika Lewczuk, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Chyba że jesteście Moniką Lewczuk, to wtedy nie jest letko, ale przynajmniej jest lekko. To jest tytuł tej piosenki, która pojawiła się u nas na 3,5 minuty przed 11 i 3,5 minuty przed wiadomościami. Słońca.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 11.
5: Czas na wiadomości.

0: Burze i susza hydrologiczna, od tego zaczniemy. Potem tysiące wakatów w szkołach, a nowy rok tuż, tuż. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania. Marcin Krzemiński. Rekordowo niska Wisła, wysunięte rowy melioracyjne, alarmy w 15 województwach. Susza hydrologiczna w Polsce nie daje za wygraną. Ratunkiem mogą być rozwiązania oparte na naturze. Renaturyzacja rzek i mokradeł, czyli odtwarzanie ich naturalnego, meandrującego kształtu, mówi doktor inżynier Ilona Biedroń z IMGW.
1: Mówimy o renaturyzacji rzek, o odbudowie rzek, przywracaniu ich naturalnych funkcji, kształtów, ponieważ my, przekształcając krajobraz, pozbawiamy się naturalnych funkcji tych ekosystemów, które nam regulują obieg wody w przyrodzie.
0: Przypomnę, że dziś cały kraj, prócz północnej jego części, z ostrzeżeniami przed upałami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego, drugiego. Generalnie jednak na termometrach nie powinno być więcej niż 33-34 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami, zaczną obowiązywać po południu, dotyczą 8 województw. To generalnie obszar, który na zachodzie zaczyna się w rejonie Kartuz i Leszna, a kończy przy wschodniej granicy na obszarze od Suwałk po Białą Podlaską. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wyrozębski.
2: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
0: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów, którzy 14 lipca wkroczyli do siedziby Trybunału w czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego. Powodem wezwania policji było niedopuszczenie do obrad Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy, których w marcu Sejm wybrał na sędziów Trybunału. Poszerza się krąg polityków PiSu w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Do byłego premiera Mateusza Morawieckiego dołączył senator Ryszard Majer. Zapewnia, że to nie jest rozstanie z Prawem i Sprawiedliwością, a tylko, tu cytat, poszerzenie pola. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu albo do samochodu. Ubezpieczenie od kradzieży ma tylko co piąty. Zabezpieczamy się inaczej, mówi Grzegorz Dymczyszak z Rankomat.pl.
3: 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodzeniem lub bramą, a 21% korzysta z monitoringu. Drzwi antywłamaniowe ma 19% respondentów, natomiast alarmy domowe tylko 9%.
0: Najczęściej kradzione są pieniądze, narzędzia budowlane i ogrodowe, i rowery.
4: To były wiadomości.
5: Muzyczne radio.
4: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Billie Jean, Michael Jackson, jeden z tych niezapomnianych hitów wszechczasów, proszę bardzo, w jakim remiksie? Od Boba Sheparda i The Club Masters, czyli mistrzów nad mistrzami, którzy nadają nowy sznyt starym numerom. Zresztą starym numerom nie można tak powiedzieć w wypadku tego kawałka, bo ten kawałek jest nieśmiertelny, zatem jest wiecznie młodym numerem. I obiecujemy swoją drogą, że to jest nasze ostatnie słowo w tym programie.
1: Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Tak jest, za chwilę kolejny będzie Katy Perry, będzie formacja Nieżywych Schabów i wielu innych. Polecamy, zapraszamy, bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
4: Najlepszy wojownik to Cezaro.
5: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
5: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
5: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Cezaro!
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Niezapomniane hity wszechczasów i obiecana przez nas Katy Perry w towarzystwie kogo? Skipa Marleya, Chain to the Rhythm. Patrzymy na zegarek, jest 14 minut po godzinie 11. Patrzymy też na mapę.
1: Drogi na gorąco.
0: Bielany Wrocławskie, kilometr z numerem 155. Tam doszło do zdarzenia z udziałem trzech pojazdów, informują kierowcy z Dolnośląskie Alarmowo, nasi przyjaciele. Tam możecie spodziewać się utrudnień i to poważnych, bo już za zjazdem na Żurawinę za czwórki. Tam korkuje się już autostrada i stoi się na Dębowo. Później kolejny korek aż za Kąty Wrocławskie sięga. Cały czas jedzie się albo powoli, albo stoi. Podobnie jest na autostradowej obwodnicy Wrocławia na A8, przedłużeniu S8. Wjeżdżając na A4 będziecie mieli kłopoty już od Mokronosa Górnego. Od tego zjazdu stoi się na Dębowo albo jedzie się bardzo powoli. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, dajcie koniecznie znać. 7576446 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.

0: To wcale nie jest wesoła piosenka, to jest piosenka o umieraniu. Taka to prawda jest z tym numerem. Zakopały Rybosso to jeden z niezapomnianych hitów wszechczasów. I kto zabroni nam zagrać go w poniedziałek 10 sierpnia na 11:30 do 12:00. Za moment sprawdzimy, jaka pogoda dzisiaj nas czeka. Chociaż pogoda jaka jest, to każdy widzi. Niczym tego słynnego konia.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.
1: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, Infree oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
4: Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
5: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
5: Pogoda.
0: 11.32, najcieplej o 11.00 w Polsce było we Wrocławiu. Tam termometr oficjalnie pokazał 30,5 stopnia Celsjusza, a temperatura maksymalna na dziś to od 31 w Wałbrzychu i Jeleniej Górze do 33 w Legnicy i Wrocławiu właśnie. Jeśli chodzi o to, co na niebie, to mnóstwo słońca i trochę chmur. Opady wieczorem są niewykluczone, ale raczej mało prawdopodobne. Wiatr dzisiaj może nas delikatnie tylko ochłodzić, bo albo jest słaby, albo umiarkowany, a wieje z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Jeśli chodzi o ciśnienie, nie jest najwyższe. 1011 hektopaskali na barometrach w stolicy regionu, to ciśnienie na tym poziomie przez jakiś czas pozostanie, a biometr dzisiaj mamy niekorzystny. Rzut oka jeszcze na mapę smogową regionu. Tutaj jest pod względem wszystkich czynników, łącznie z ozonem, bardzo dobrze, wręcz idealnie w ciągu ostatniej godziny. Liczba żółtych punktów na mapie uległa zmniejszeniu i dosłownie teraz to jest Trzebnica, 2 punkty we Wrocławiu i Kłodzko.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
6: Hi, I'm Arash and you're listening to Muzyczne Radio.

Dokąd ty jedziesz, dokąd ty idziesz, moja śliczna, śpiewa formacja No Mercy, ona tak śpiewa już mniej więcej 30 lat. Nieważne dokąd ona jedzie, ważne, żeby jechała trzeźwa, ewentualnie jest druga opcja, że jak już ma być nietrzeźwa i dokąd jechać, to musi być tego typu historia.

0: Niezapomniane hity wszechczasów. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
4: He's psycho.
3: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
5: Hello?
3: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
8: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
9: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
10: I to jaki? W strefie komfortu teraz będziemy przebywać. Comfort Zone i Deep End i Sunsets. Prosimy bardzo.

wszystko, jaką wysoko te dźwięki łapał. Jakże to było zaśpiewane kiedyś. Aha, Take On Me, wersja symfoniczna, czyli ze smyczkami. Bardzo fajna wersja u nas na 7 minut przed godziną 12. Teraz zaś pojawia się, proszę bardzo.

0: bardzo.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Śmigacie nad morze S trójką bez większych utrudnień. To będzie aż do Szczecina, później zjazd na A6. Tam kłopoty w okolicach Goleniowa, ale to jest standard. To was trochę spowolni, ale nie jakoś strasznie. Jeśli chodzi zaś o drogę krajową, która zwie się... Zaraz, gdzież to było? S5, no to tutaj też bez większych utrudnień, chyba że będziecie jechali A1, wysokość miejscowości Warlubie też stoi się na Dębowo. Poza tym do Warszawy dojedziecie bez większych utrudnień, natomiast A4 mamy... A, właśnie, S5 miała być jeszcze, do Piewo. Jadąc S5 w kierunku na Poznań i dalej, no to będzie kłopot właśnie na wysokości do Piewa, tam stoi się też na Dębowo przed skrzyżowaniem z A2. Jeśli zaś chodzi o A4, no to musicie wiedzieć, okolice Krakowa, jadąc w jedną i w drugą stronę, no to głównie kłopot jest w dolnej, południowo w zachodniej części obwodnicy autostradowej Krakowa. Tam spowolnienie znaczne w kierunku Wrocławia. Później sam węzeł Wrocław Wschód, też spowolnienie i później wolniutko tradycyjnie jedzie się aż za kąty wrocławskie. Jak wygląda granica w Zgorzelcu? Stoi się. Tutaj tradycją jest kontrola drogowa i tak to dzisiaj najprawdopodobniej również wygląda. Jeśli chodzi o 18? Nie, tu na bieżąco. A jeśli wy wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Niezapomniane hity wszechczasów. Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania, do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest specjalistyczny zakład optyczno-optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze. Już w czwartek, 13 sierpnia, po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Upały i burze, znów są ostrzeżenia od synoptyków. Problemy ze stroną i aplikacją ZUS-u, trwa usuwanie awarii. Policja na Podhalu apeluje do turystów, by przy lasach jeździli wolniej. Miriam Lipińska. Wraca niebezpieczna pogoda. Upały znów przyniosą gwałtowne burze, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
5: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradu, a także z silnymi porywami wiatru.
4: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami synoptycy wydali dla województwa warmińsko-mazurskiego, a także dla części kujawsko-pomorskiego, Pomorza, Podlasia i Mazowsza. Wszędzie tam w czasie burz będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Z kolei dla reszty tych regionów, a także dla części Lubelszczyzny, Łódzkiego i Wielkopolski są ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie, ale cieplej zrobi się już w okolicach weekendu, a w sobotę i niedzielę możliwy powrót upałów. Awaria w ZUS-ie. Od rana nie działa strona ZUS.pl. Są też problemy z aplikacją zakładu i z logowaniem do PUE ZUS. Zakład zapewnia, że pracuje już nad usunięciem awarii. Deportacja niepracujących Ukraińców w wieku poborowym byłaby działaniem niezgodnym z prawem polskim i europejskim, mówi senator KO Krzysztof Kwiatkowski, bo jak dodaje, są to ludzie, którzy dostali prawo pobytu w Polsce i są tu legalnie. Deportacje to pomysł PiS-u.
6: Wszyscy wiemy, po co to mówią. Próbują rywalizować z Grzegorzem Braunem na tej nucie antyukraińskości.
4: Mówi senator Kwiatkowski. Prawnicy podkreślają, że w przypadku obywateli Ukrainy, którzy zyskali prawo do pobytu w Polsce na mocy specustawy wprowadzonej po agresji Rosji na Ukrainę, działają zasada ochrony praw nabytych oraz braku działania prawa wstecz. Kolejny tatrzański niedźwiedź zginął pod kołami samochodu. Do zdarzenia doszło wczoraj w Zakopanem. Młode zwierzę wbiegło pod nadjeżdżające auto i zginęło na miejscu. Dlatego policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność i nogę z gazu na drogach biegnących w pobliżu lasów, zwłaszcza w godzinach między zmierzchem a świtem. Zagranica. Erupcja wulkanu Etna zamknęła lotnisko w Katanii we wschodniej części Sycylii. Samoloty nie wylądują tam dziś do 17. Wszystko przez pył wulkaniczny, który przedostał się do przestrzeni powietrznej wokół portu. I na koniec wracamy do kraju. Polaków jest coraz mniej, a to może zmienić rynek mieszkaniowy. Rośnie liczba singli, którzy mieszkają sami. W 2006 roku takie gospodarstwa domowe to było 22%, a w zeszłym roku już 35%. Ale nie wszędzie Polacy będą chcieli mieszkać, zwraca uwagę Anton Bubiel z Sonar Home.
7: Prognozy wskazują, że do grona długoterminowych beneficjentów należą przede wszystkim Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Znacznie większe ryzyko stagnacji lub realnych spadków cen dotyczy ośrodków pozbawionych silnych funkcji akademickich i gospodarczych.
4: Rosnąć będzie popyt na małe mieszkania, spadać na te duże, potrzebne rodzinom z dziećmi.
2: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio. Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Jennifer Page i Crash, no właśnie, są tacy, którzy z was mają swojego, są tacy z was, którzy mają swojego crasha. W wakacje to taki crash to rzecz obowiązkowa o przynajmniej połowy populacji. Wiadomo, jak jest latem, a proszę bardzo, to podmiot liryczny śpiewa krótko, że to tylko małe zauroczenie. To nie jest tak, że mdleje za każdym razem, kiedy się dotykamy, to tylko mała rzecz. To nie tak, że każda rzecz, którą robię, zależy od ciebie. Czyli jesteś takim crashem, ale generalnie sobie tam za dużo nie wyobrażaj, crashu mój, to tylko zauroczenie, to minie i wszystko będzie po jakimś terminie już zupełnie do zapomnienia. Tak, tak też bywa w wakacje. A jeśli chodzi o ten numer, to oprócz tego, że przetłumaczyliśmy wam fragmencik za tekstowo.pl, to jeszcze chcemy powiedzieć krótko, to jest jeden z niezapomnianych hitów wszechczasów, a takich nie zabraknie przynajmniej do godziny 13 u nas.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: 7 po 12. Dzień dobry dziewczętom, dzień dobry chłopcom.
3: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C plus E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Sołtys Wsimilików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata. siepomaga.pl/tymek-kalata.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Zapomniane hity wszechczasów. W Muzycznym Radiu.
1: Być może o tej porze to już dzień dobry usłyszeliście wiele razy, ale czy słowa kocham cię padły w waszym kierunku dziś w jakikolwiek sposób? Jeśli nie, to padają ze strony Muzycznego Radia, a także Libera i Barbary Kurdej Szatan.

0: Modern Talking, Eric Singleton i Sexy Sexy Lover. Taki numer od Modern Talking pojawił się gdzieś w latach 2000 na początku. A teraz posłuchajcie czegoś takiego. Ach, najdroższa moja miłości, spragnion jestem twego dotyku. Przez długi czas samotności, a czas płynie tak powoli i tak wiele może się wydarzyć. Czy wciąż należysz do mnie, bo ja potrzebuję twojej miłości? No tak, muzyczne radio, stacja, która łączy pokolenia z jednej strony Modern Talking, a z drugiej...
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: Righteous Brothers Unchained Melody, a to ze sprawą tego, że gdyby żył, to Bobby Hatfield, wokalista tego duetu, kończyłby dzisiaj 86 lat. Whoa.

0: Lady Punky, słońce ją opętał i to słońce do dzisiaj daje nam mocno w kość tym, którzy pracują na zewnątrz zwłaszcza i apelujemy: słońce, rzuć to palenie, bo bardzo palące dzisiaj jesteś i słońce wysłucha naszego apelu, ale dopiero jutro. Więcej o pogodzie będzie u nas za moment, będzie również raport regionalny.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: 12.31 teraz na termometrach, o godzinie 12 najcieplejsze miejsce w Polsce to był Wrocław, 31,4 stopnia Celsjusza, a maksymalne temperatury na dzisiaj to 33 stopnie. Na niebie mnóstwo słońca, ale chmury też się mogą pojawić, wieczorem możliwe są opady, ale możliwe, przy czym nie są jakoś specjalnie prawdopodobne, mile widziane za to. Wiatr słaby i umiarkowany, wieje z zachodu i południowego z zachodu, ale jakoś specjalnie nas dziś nie ochłodzi.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Ciśnienie jest stałe, ono wynosi 1011 hektopaskali, tyle pokazują barometry w stolicy regionu. Biometr mamy niekorzystny, a jakość powietrza jest albo bardzo dobra, albo dostateczna w Trzebnicy. A teraz o 12.32 raport regionalny Jacek Rogulski.
6: Na początek zbiórka krwi. Jak już informowaliśmy w całej Polsce, opinią publiczną wstrząsnął fakt ataku nożem na 15-letniego Kaspra w Kamiennej Górze. Chłopiec walczył o życie w szpitalu, a koledzy z klubu sportowego Contenders w Kamiennej Górze zorganizowali z rodzicami zbiórkę krwi. Krwiobóz stanął dzisiaj przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Kościuszki i będzie czekał na krwiodawców jeszcze przez niecałe pół godziny, do godziny 13.
7: Oni najlepiej wiedzą, jak to wszystko wyglądało, jak to było, bo to byli koledzy, którzy byli gdzieś tam w okolicach, więc stan psychiczny dzieci myślę, że ciężko przeżywają. Byli pod szpitalem, płakali, więc nie było to fajne do zobaczenia, po prostu było źle. Wioletta Rzepka, jestem z Kamiennej Góry. Pierwszy pomysł wpadli koledzy, najbliżsi przyjaciele Kacpra. Taki apel po prostu w telewizji. Wysłali do osób znanych, między innymi do Mameda Kalidowa, prośbę o to, żeby udostępnił post czy relacje na swojej stronie. O taki apel, że potrzebna jest krew. Krew generalnie nie jest potrzebna dla samego Kacpra, ponieważ Kacper ją otrzymał. Natomiast ta krew jest potrzebna chyba w całej Polsce, żeby to wszystko tak ruszyło, bo widzieliśmy tą tragedię, z którą zmagali się lekarze. Tej krwi było naprawdę bardzo dużo potrzebne i wiem, że są braki w bankach, stąd ta cała akcja. Natomiast rodzina, rodzice też włączyli się w to i mieli taką prośbę o to, żeby kto może poszedł po prostu, oddał tą krew, bo w inny sposób nie mogą oni sami podziękować, a chcieliby się jakoś odwdzięczyć też szpitalowi i lekarzom za pomoc, tak? Więc stąd ten apel o to, żeby po prostu iść do tego punktu i oddać krew.
6: Krew można także oddawać ze wskazaniem na nastolatka w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przy ulicy Bolesława Chrobrego 31.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Dobiega końca budowa ponad 40 mieszkań komunalnych w formie TBS na osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach. Wartość zadania wynosi blisko 26 milionów złotych. Część środków pochodzi z programu popowodziowego, a część z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W planach mamy kolejne inwestycje mieszkaniowe, mówi Elżbieta Zakrzewska, burmistrzyni Kowar.
8: Wszystkie mieszkania już są prawie gotowe. W tej chwili trwają prace wykończeniowe. Firma mnie poinformowała, że na grudzień chciałaby mi przekazać klucze od mieszkań i można by było zasiedlać te mieszkania, więc ruszyła akcja. W tej chwili zbieramy wszystkich chętnych, którzy chcą w tych mieszkaniach zamieszkać. Na naszej stronie ukazała się już informacja i przez najbliższe 2 tygodnie zbieramy chętnych do zamieszkania w tych mieszkaniach. Oczywiście pierwszeństwo mają Powodzianie, później mieszkańcy Kowar, a później ci, którzy ewentualnie chcieliby spoza Kowar zamieszkać w mieszkaniach kowarskich. Mieszkania są piękne, jedno, dwu i trzy pokojowe. Mieszkanie jest w pełni przygotowane. Wchodzisz ze swoimi meblami i tylko. Budynek jest pasywny, więc nie będzie wysoki w kosztach utrzymania. Każda klatka ma windę, każde mieszkanie ma miejsce parkingowe, także takie super komfortowe.
6: Na koniec zmieniamy temat. W Świętoszowie odbyły się uroczyste obchody święta 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Była to okazja do uhonorowania żołnierzy i pracowników jednostki, wręczenia awansów, odznaczeń i wyróżnień oraz przekazania chorągwi Wojska Polskiego, jednego z najważniejszych symboli polskich sił zbrojnych. Uroczystości towarzyszyły pokaz lotniczy, występ szkockiej orkiestry oraz defilada pododdziałów i sprzętu wojskowego.
2: Dowódca jednostki, generał brygady Mirosław Downar, podkreślał, że święto jest szczególnym dniem dla wszystkich żołnierzy.
9: Czas, kiedy na chwilę zdejmujemy z ramion ciężar codziennych, intensywnych trudów szkoleniowych i poligonowych, aby uroczyście, z podniesionym czołem, celebrować naszą wspólną służbę, podsumować osiągnięcia i z dumą spojrzeć w przyszłość.
2: Dowódca przypomniał, że współczesna brygada czerpie swoją siłę z tradycji żołnierzy generała Stanisława Maczka i legendarnej Czarnej Brygady. Jak zaznaczył, ostatnie miesiące były dla jednostki czasem intensywnej modernizacji.
9: Konsekwentnie zdobywamy nowe zdolności operacyjne. Przyjęcie na wyposażenie nowoczesnych armatochaubic Krab diametralnie zwiększyło naszą siłę ognia i precyzję rażenia. Równolegle z pełną determinacją i profesjonalizmem realizujemy proces rozwijania 2. Batalionu Czołgów.
2: Generał Downar podkreślił również, że brygada przygotowuje się do kolejnych ćwiczeń międzynarodowych, a jej żołnierze nadal będą pełnić służbę poza granicami kraju oraz na wschodniej granicy Polski.
9: Jesteśmy silni, nowocześni i doskonale zorganizowani. Naszą gotowość potwierdzamy nie tylko na krajowych poligonach, ale i na arenie międzynarodowej, biorąc odpowiedzialny udział w misjach pokojowych i sojuszniczych.
2: Na zakończenie dowódca podziękował żołnierzom, pracownikom wojska i ich rodzinom za codzienną służbę, podkreślając, że to właśnie ludzie są największą siłą 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Kolejny raport o 13.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: What up? We're Portugal the Man and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo. gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo. Realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Nie, nie, to jest tak, że zawsze to jest cud, a dokazywać trzeba. No jak zabronisz kobiecie, żeby nie dokazywała, no to przecież się skończy jakąś awarią, klęską, trudnościami komunikacyjnymi i jeszcze innymi rzeczami, które mogą wskazywać na tragedię, która może nawet wymagać interwencji służb odpowiednich. Mezo, nie dokazuj, na zegarze kwadrans przed godziną pierwszą, a to są niezapomniane hity wszechczasów. Tyle, że teraz to my idziemy w przyszłość.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Polecamy do słuchania, polecamy do nucenia i do gwizdania. Deep End i Sunset i Comfort Zone.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No właśnie, jedź bezpiecznie, a Biamet dzisiaj niekorzystny, więc może się jechać trochę sennie. Może się jechać czując zmęczonym, można mieć opóźniony czas reakcji, a nasz wzrok może być zmęczony od słońca. Polecamy okulary, które mają w sobie polaryzację, najlepiej kołową, bo wtedy odblasków nie widać. No dobrze, zaczynamy od S5, a nas w kierunku na Poznanie będziecie stali w Dopiewie, na tym węźle przed A2, tutaj korka kilometrów kilka. Jadąc nad morze S3 bez większych utrudnień aż do zjazdu na A6, później A6 tradycyjnie przed Goleniowem też przytkana, albo się jedzie, albo się stoi. W drugą stronę na Goleniowej jest gorzej, to od razu powiemy, tam się stoi na Dębowo. Jeśli chodzi o A4, to tradycja ludowa niezmienna jest taka, że Kraków zakorkowany w każdym z możliwych stron, chociaż dzisiaj nie jest najgorzej, ale postoicie kilka chwil na zjeździe na A4 właśnie w Krakowie, w kierunku na Zgorzelec. A dalej, na wysokości Żurawiny, tego zjazdu na A4 przed Wrocławiem Wschód, będziecie już spowolnieni i tak będzie aż za Kąty Wrocławskie, aż do Kostomłotów, tam nie jedzie się najszybciej, ale do tego już przywykliśmy. Również zjazd z A8 na A4 przykorkowany, a następny korek na A4 to stanie na Dębowo tuż przed granicą, bo tam wiadomo, kontrole drogowe i trzeba swój kawałeczek czasu odstać. Jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646 albo wysyłajcie głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

i One Last Time, a razem w noc gorąco, zatem życzę wam odrobiny chłodu tego dnia i to niech, że nie będzie chłód w relacjach międzyludzkich, zdecydowanie nie. Bądźcie dla siebie mili, jak zwykle pożyczajcie sobie pieniądze, a jak nie macie, to przynajmniej dobrego dnia sobie życzcie. Radek Bajor, do usłyszenia za moment, Arek Włodarski, trzymajcie się, pa!

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: Najlepszy wojownik to Cezaro.
5: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
5: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
5: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Cezaro!
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina. Czas na wiadomości.
7: Jest 13.
8: Cyberatak na ZUS. Nie działa strona i platforma PUE ZUS. Niski poziom Wisły w Warszawie, blisko do zeszłorocznego rekordu. Patostreamer Crowley z zakazem wjazdu do strefy Schengen, w tym do Polski. Miriam Lipińska. ZUS na celowniku hakerów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że trwające od rana problemy z dostępem do strony internetowej ZUS.pl oraz platformy PUE ZUS to efekt cyberataku, a nie zwykłej awarii. Jak przekazał rzecznik ZUS-u, celem ataku jest przeciążenie serwerów, routerów i łączy internetowych instytucji poprzez wysyłanie do atakowanego ogromnych ilości danych. Dodał, że trwają już prace nad przywróceniem normalnego działania strony i aplikacji. Tak źle w tym roku jeszcze nie było. Polskie rzeki wysychają. Poziom wody na ponad 340 stacjach pomiarowych spadł poniżej normy dla niskiego przepływu. Wody brakuje m.in. w Wiśle, Warcie i Bugu. W Warszawie poziom Wisły wciąż jest alarmująco niski. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 104 cm, a niepokoją też same przepływy, mówi warszawski pełnomocnik do spraw rzeki Jan Piotrowski.
9: 150 metrów sześciennych na sekundę to świadczy o tym, że faktycznie tej wody jest w całej zlewni i we wszystkich rzeczach po prostu bardzo mało.
8: Susza dotknęła też inne ważne europejskie rzeki, m.in. Dunaj, Ren i Loare. Patostreamer Crowley nie wjedzie do Polski. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jego skargę kasacyjną. Dwa lata temu Władysław O., bo tak naprawdę nazywa się mężczyzna, został na wniosek ABW deportowany na Ukrainę. Dostał też 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Według NSA służby wystarczająco udowodniły, że obawa przed prowadzeniem przez niego działalności szpiegowskiej jest uzasadniona, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
10: Istniało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
8: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zdania, że działalność patostreamera może doprowadzić do ujawnienia wrażliwych informacji dotyczących bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. ABW zarzuciła mu też brak poszanowania zasad obowiązujących w państwie przyjmującym. 16-latek z Kamiennej Góry, podejrzewany o napaść z nożem na 15-latka, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu spędzi tam 3 miesiące. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Zaatakowany 15-latek w poważnym stanie trafił do szpitala. I na koniec zmieniamy temat. Choć kalendarzowe lato wciąż trwa, są już pierwsze oznaki zbliżającej się zimy. To bocianie sejmiki, czyli ptaki zbierające się w grupy na łąkach i zaoranych polach. Bocianie sejmiki to coroczny rytuał przed odlotem do ciepłych krajów, mówi przyrodnik Jacek Słupek.
11: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
8: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią, prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor, Dolinę Jordanu i Nilu, omijając szerokim łukiem otwarte wody Morza Śródziemnego.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: słońca bez końca. Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
9: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
11: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy do...

0: Czy możecie sobie wyobrazić Music News bez muzycznych nowości? Na pewno nie, zatem sięgamy po nie codziennie, mając nadzieję, że spodobają Wam się już po pierwszym przesłuchaniu. Dziś na rozpisce mamy najnowsze single od Kasi Klich, Marcina Maciejczaka i nowy album Rehaba. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Pamiętacie Kasię Klich? Tak, tak, to ta sama artystka, która dawno, dawno temu zamieniała facetów na lepszy model. Teraz Kasia zapowiada nadchodzący autorski album Cytrynowy Stół, niezwykle szczerym i dojrzałym utworem o prawdziwej relacji. Po entuzjastycznie przyjętym otwarciu nowego rozdziału w karierze Kasi Klich, a wszystko to za sprawą tytułowego singla, artystka powraca z drugim zwiastunem nadchodzącej płyty. Utwór Przewidywalnie to poruszająca, refleksyjna kompozycja traktująca o uczuciu pozbawionym sztucznego poklasku, spektakularnych rekwizytów i pusto brzmiących obietnic. Nadchodzący album Cytrynowy Stół, którego premierę zaplanowano na jesień, jest pierwszym solowym wydawnictwem artystki sygnowanym jej własnym nazwiskiem od 2008 roku. O ile pierwszy singiel wprowadzał słuchaczy w przestrzeń wokalnej swobody i muzycznego eklektyzmu, o tyle nowa piosenka przewidywalnie kieruje uwagę na głęboką warstwę liryczną oraz dojrzałość emocjonalną. Pozostajemy przy nowościach. Marcin Maciejczak i jego nowa piosenka Jak się masz? To muzyczna opowieść o rozstaniu, po którym codzienne wspomnienia i niewypowiedziane emocje wciąż nie pozwalają o sobie zapomnieć. Powracające pytanie jak się masz staje się symbolem tęsknoty i poszukiwania odpowiedzi na to, czy ktoś naprawdę zdoła zastąpić dawną miłość. W nowym singlu Marcin daje słuchaczom to, za co tak pokochali album 8 piosenek o miłości. Chwytliwe melodie, emocjonalny wokal i dosadny, romantyczny tekst. Wygląda na to, że artysta nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii piosenek o miłości. Music News. I na koniec pora dawka elektronicznej muzy. Znany Wam dobrze z fal muzycznego radia, holendersko-marokański DJ i producent Rehab prezentuje swój trzeci album Dream Inside a Dream, który jest najbardziej osobistym wydawnictwem w jego dotychczasowej karierze. Rehab prowadzi słuchaczy przez emocjonalną podróż pełną miłości, samotności, wdzięczności, samopoznania i akceptacji, zapraszając ich do świata swoich myśli, wspomnień i doświadczeń, które ukształtowały jednego z najbardziej rozpoznawalnych obecnie twórców muzyki elektronicznej. Dream Inside a Dream to coś więcej niż tylko zbiór piosenek. To refleksja nad tym, co dzieje się wtedy, gdy marzenia, za którymi kiedyś się goniło, stają się rzeczywistością. Jako nastolatek Fadil marzył, by muzyka umożliwiła mu podróżowanie po świecie. Półtorej dekady później, po niezliczonych występach na największych festiwalach, wielu globalnych hitach i współpracach z artystami z całego świata, zaczął zadawać sobie inne pytanie. Co się dzieje, gdy marzenie już się spełni? Na nowym albumie Rehab porusza tematy obecności tu i teraz, wrażliwości, tożsamości i wdzięczności, łącząc euforyczne elektroniczne brzmienia z intymnymi tekstami i bardzo osobistymi historiami. Efektem jest wciągające doświadczenie muzyczne, ukazujące zarówno wzloty, jak i niepewność towarzyszącą osobistemu rozwojowi. Album celebruje nie tylko przełomowe momenty życia, ale również ciche chwile refleksji pomiędzy nimi. Najnowszy singiel z tego wydawnictwa, tytułowy utwór Dream Inside a Dream, już do posłuchania w muzycznym radiu. Co jeszcze mamy dla Was w premierowej ofercie? Proszę bardzo, Swedish House Mafia i ich nowy singiel Happiness is So Sad. Michael Falls z propozycją To The Beach Ibiza i Blanka z najnowszym singlem Jejejo. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

właśnie wybrzmiała nasza piosenka dnia, Cheat Codes, Lily Fifth, River. No, chętnie niektórzy wskoczyliby do jakiejś rzeczki, nawet niecałościowo oczywiście, zresztą w takich miejscach trzeba bardzo uważać, niestrzeżonych, może być bardzo płytko, ostrzegamy, ale nie chcemy was tylko straszyć, bo fajnej wody do chłody bezpiecznej też nie brakuje i to jest miłe, jeżeli ktoś może się wybrać właśnie gdzieś nad wodę, w szuwarki. Basenów nie za wiele takich pełnoskalowych na Dolnym Śląsku. Część osób korzysta z kąpielisk położonych za naszą czeską granicą, na przykład jeżeli mieszkają blisko lub nawet w Niemczech. Oczywiście w naszym regionie i kraju też można coś wybrać. No to ochłody życzę River. Ten numer powróci do nas za niecałą godzinkę. Przed nami do 13.30 w południowym programie Muzycznego Radia w poniedziałek 10 sierpnia. Fajne dźwięki, Music Sounds od Fast Boy za chwilę, później Meghan Trainor i jeszcze pani Sylwia Grzewczak z nowym numerem Mango. No to gramy i powrócę do was tuż przed 13.30, aby zaprezentować prognozę pogody. Dzisiaj upalnie. Arek Wodarski, witajcie.

0: Takie letnianki bardzo lubimy. Sylwia Grzeszczak, Mango, za chwilę prognoza pogody, minęła 13.30.
1: Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminów zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Najcieplejsze miejsce o godzinie 13 w Polsce to Wrocław Dolnośląski, według oficjalnych danych IMGW, 32,1 stopnia Celsjusza. Najchłodniej na drugim biegunie, no i na drugim biegunie Polski, tak to można powiedzieć, 18,3 stopnia na Helu. Do końca dnia pogodnie, wieje silny miejscami wiatr, temperatury maksymalne 31-33 stopnie Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Czas na raport regionalny. Anna Tarkota.
4: Dzień dobry. W tym raporcie na początek kolejna ofiara kąpieli. 21-letni mężczyzna stracił życie na niestrzeżonym akwenie w Rokitkach w powiecie legnickim. Dzięki szybkiej akcji ratunkowej służbom udało się przywrócić mu funkcje życiowe, jednak nie na długo. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Relacjonuje Anna Tersa z legnickiej policji.
5: Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy. Gdy przybyli, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzili już reanimację mężczyzny. Policjanci ustalili, że 21-letni obywatel Ukrainy nie potrafił pływać.

0: bezpieczeństwem czuwa ratownik, nie wchodzić do wody po alkoholu, nie skakać do nieznanej wody i reagować, gdy widzimy osobę znajdującą się w niebezpieczeństwie.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Czy branża beauty może pomagać odciążać system ochrony zdrowia? To jedno z pytań, na które odpowiada nowe porozumienie podpisane przez Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu oraz Sektorową Radę do Spraw Kompetencji Usługi Rozwojowe i branża beauty.
3: Rynek beauty coraz mocniej łączy zdrowie, nowe technologie i przedsiębiorczość, a jego rozwój wymaga lepszego dopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Dbanie o siebie to dziś nie tylko kwestia wyglądu, ale także zdrowia, dobrostanu i jakości życia. Posłuchajmy fachowców.
4: Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Rynek pracy zmienia się szybciej niż programy nauczania. I dzięki współpracy z Sektorową Radą do Spraw Kompetencji będziemy mogli szybciej identyfikować nowe potrzeby przedsiębiorców i przekładać je na konkretne działania. Branża beauty pozostaje jednym z obszarów, w których powstaje wiele mikroprzedsiębiorstw. Własne gabinety otwierają teraz setki specjalistów i dlatego obok wiedzy zawodowej coraz większego znaczenia nabierają kompetencje zarówno z obszaru zarządzania, jak i komunikacji, promocji czy też finansów. Dobrze przygotowani kosmetolodzy mogą śmiało przejmować część zadań związanych z profilaktyką, pielęgnacją czy opieką pozabiegową, a tym samym stanowić bardzo mocne wsparcie dla systemu ochrony zdrowia.
5: Artur Mazurkiewicz, prezes pracodawców beauty. Pracodawcom beauty zostało powierzone prowadzenie Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Usługi Beauty przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Branża beauty to dzisiaj bardzo dynamicznie rozwijający się rynek, składający się z m.in. kosmetologii, kosmetyki, fryzjerstwa, ale też wizażu. Ten rynek szacuje się na wielkość 30 miliardów złotych. Tendencja od wielu lat jest rosnąca w granicach 5-8% rocznie. W związku z tym powstała Sektorowa Rada do Spraw Kompetencji Usługi Beauty. W związku z tym wskazana jest współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu w celu nie tylko wymiany informacji, ale też przekazywania pewnych badań i pewnych analiz, które Sektorowa Rada poczynia. Dlatego też podpisaliśmy porozumienie i liczymy na owocną, dynamiczną współpracę.
3: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Na koniec Świdnica, gdzie rozpoczynają się zapisy na kolejną już darmową wycieczkę do Czech. W programie wycieczka, transport i obiad. To wakacyjna oferta tylko dla mieszkańców. Materiał Jacka Zycha.
6: Tak, rzeczywiście tym razem miejscy urzędnicy we współpracy z Czechami zabierają Świdniczan w góry, a dokładnie na szczyt jednej z najbardziej znanych gór w Czeskiej Republice, czyli górującego nad Libercem Jesztedu. Zapisy na tę wycieczkę właśnie się rozpoczynają.
7: Najważniejszym punktem programu będzie zwiedzanie charakterystycznego szczytu górującego nad Libercem, jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli Czech. Na uczestników czeka przejazd kolejką linową z otwartymi czteroosobowymi kanapami, a następnie czeka dwukilometrowy spacer prowadzący do górnej stacji kolejki na sam szczyt tego wzgórza.
6: Powiedziała Magdalena Dzwonkowska ze Świdnickiego Urzędu Miasta. Wycieczka na górujący nad Libercem Jesztet to kolejna już z kilku takich wycieczek, na jakie świdniccy urzędnicy zabrali mieszkańców tego miasta. W tym roku Świdniczanie byli już w Wiczynie i w Ratibożicach.
7: W tym roku z wyjazdów skorzystało 135 osób, mieszkańców Świdnicy. W zeszłym roku było to prawie 100 osób. Najbliższy wyjazd planowany jest na 26, a zapisy już od wtorku 11 od godziny 16. Tradycyjnie prowadzimy je w Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Rynku.
6: Ja na koniec uzupełnię, że Jesztet jest miejscem o tyle wyjątkowym, że na jego szczycie stoi futurystyczny, przypominający niektórym zabawkowego bączka, a innym iglicę czy statek kosmiczny budynek. Mieści się w nim restauracja, hotel i stacja przekaźnikowa. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Czech. Świdnica, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Dziękuję i to wszystkie informacje w tym raporcie. Kolejne za niespełna godzina. Zapraszamy o 14.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hi, this is Meek, and you're listening to My Single Fabulous on Muzyczne Radio.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfekta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Po reklamie.

0: Jak ktoś potrzebuje, to proszę bardzo. Terapia dla par Świeżynka, Polska, Wiktor Waligura i grupa LOR. 13 minut dzieli nas od godziny 14.
1: Muzyczne radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Deep End and Sunsets, Comfort Zone.

0: Kolejny miły letniak, barometr od Bowskiej. Dzisiaj warunki biometeo no mogą być i są takie średnie lub niekorzystne ze względu na upał. Za chwilę u nas wiadomości z kraju i ze świata, ale zanim...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Mamy informację dotyczącą aktualizacji utrudnienia na DK4, kierunek Wrocław, 21 kilometr, węzeł Godzieszów. Tutaj trwają roboty drogowe, naprawa nawierzchni, zablokowany jest prawy pas ruchu, ruch odbywa się lewym pasem, to wszystko jest wyświetlone na tablicach informacyjnych dla kierowców i prosimy się do nich stosować, do tychże informacji i obserwować te tablice. Natomiast za nami koniec utrudnienia na Ausence, 20 km, kierunek Kudowa, węzeł Wrocław Północ. Tam niedawno doszło do awarii pojazdu, ale na szczęście to już za nami. Naszym udziałem na A4, na której pozostajemy, jest spowolniony ruch na węźle Bielany Wrocławskie i na węźle Wrocław Południe, zjeżdżający z AOW właśnie w stronę na przykład Legnicy. Tutaj to muszą chwilkę odstać swoje. Węzeł jest przykorkowany, mówimy o węźle Wrocław Południe. Wcześniej ten spowolniony ruch w czasie przejazdu od strony Opola w stronę Bielan Wrocławskich. Tutaj także roboty drogowe przed Bielanami i stąd na pasach w kierunku Wrocławia mamy też spowolnienie i mały zator. Plus do tego oczywiście mamy korki w tych większych wszystkich dolnośląskich miastach związane albo z robotami, albo z dużym natężeniem ruchu. W Strzegomiu oczywiście korkuje się piątka z drogą 382 w Jeleniej Górze. No to też mamy utrudnienia związane z robotami, ale nie tylko. Duże natężenie ruchu na alei Jana Pawła II, skrzyżowanie z ulicą Grunwaldzką.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
0: 14.
4: Czas na wiadomości.
5: Pieniądze dla firm poszkodowanych przez powódź pod lupą CBA. Puma zauważona na Mazowszu, jest apel lokalnych władz. Książka Olgi Tokarczuk na liście książek wszechczasów. Miriam Lipińska. CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez wielką wodę w 2024 roku. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy, powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką KO. Na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
5: Działaczka KO została już zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński. Nie ma już problemów z dostępem do strony ZUS-u i platformy PUE ZUS. Zakład poinformował, że udało mu się uporać z cyberatakiem, którego ofiarą padł dziś rano. Puma na Mazowszu w powiecie ciechanowskim. Zwierzę zauważono w okolicach wsi Osiek Wólka. Lokalne władze apelują do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność i niewchodzenie do lasów, a także by pilnowali dzieci. W razie zauważenia pumy trzeba jak najszybciej pojechać. powiadomić służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Władze apelują jednocześnie, by nie próbować samodzielnie łapać zwierzęcia, ani go przepłaszać. Krakowski sanepid ostrzega przed kąpielami w miejskich fontannach. W trakcie upałów korzystają z nich głównie dzieci, ale to bardzo ryzykowne. Woda w miejskich fontannach krąży w obiegu zamkniętym, nie jest chlorowana, wygląda na czystą, ale w upale namnażają się w niej bardzo groźne drobnoustroje, wyjaśnia Dominika Łatak z krakowskiego sanepidu.
3: Paciorkowce, gronkowce, legionella, escherichia coli, czyli kałowe bakterie, no różne rodzaje grzybów, tam może być naprawdę wszystko.
5: Sanepid radzi schładzać się w miejskich kąpieliskach. Listę tych dopuszczonych do użytku, gdzie woda jest na bieżąco badana, można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Inspekcji Sanitarnej. Książka Prowadź swój pług przez Kości Umarłych Olgi Tokarczuk na liście 50 książek wszechczasów opublikowanej przez Daily Telegraph. Brytyjski dziennik przygotował subiektywną listę dzieł, które jego zdaniem każdy powinien mieć na swojej półce i oczywiście przeczytać. To m.in. Iliada Homera, Metamorfoza

wystartowaliśmy z kolejną godziną naszego programu. Poniedziałek, 10 sierpnia, w naszym kraju oczywiście Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego, w Dzień Patrona Świętego Wawrzyńca.

0: dzisiaj słowa miłe płyną pod adresem ludzi gór, przewodników górskich, ale także pamiętamy o tych pracujących na zewnątrz na przykład, bo mnóstwo takich osób, między innymi drogowcy, ale także oczywiście rolnicy. I telefonował nasz słuchacz Mariusz z okolic Jeleniej Góry, pracujący właśnie w tak zwanym rolnictwie, no już praktycznie po żniwach, niektórzy jeszcze przed, ale już powolutku ten czas żniw będzie się pewnie kończył. Praca ciężka, ale pan Mariusz, jak mi powiedział, nie narzeka nawet na temperaturę i warunki biometeo, chociaż niektórzy po tym całym dniu w ciągniku, ciągnącym różne maszyny, no to mogą narzekać. Muzyczne. Trzymajcie się, kochani. Dzięki i odpoczynku po pracy.
1: Reklama. Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski.

0: numer 1 na Dolnym Śląsku.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: I tak troszkę niespodziankowo pojawiło nam się nagranie, które gramy dzisiaj po południu co godzinkę. Nasza piosenka dnia, Cheat Codes i Feet River. A propos utworów promowanych u nas codziennie, bo to tak pod szyldem raz, że piosenki dnia to po południu, a przez cały dzień hit typ od godzin przedpołudniowych. Dzisiaj hit typ to Deep End z numerem Comfort Zone, już niedługo. A piosenka dnia River. Jutro naszym hit typem będzie ten utwór w roli głównej, Margaret.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Nowy singiel od Margaret nosi tytuł Prima Ballerina. 18 minut po 14:00.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata siepomaga.pl/tymek-kalata
2: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: O, miejscami niektórzy dolnoślązacy odpoczywają od gorąca słońca, bo pojawiają się chmury, ale są raczej niegroźne, dają tylko chwilę oddechu. Dzisiaj upał 31-33 stopnie Celsjusza maksymalnie, do końca dnia zachmurzenie małe, pogodnie. Jutro nieco chłodniej niż dzisiaj.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A stolica Dolnego Śląska została zdetronizowana a propos najcieplejszego miejsca w Polsce. O tym mówiłem godzinę temu. Obecnie to Opole, 32,7 stopnia Celsjusza. We Wrocławiu niewiele mniej, według oficjalnych danych IMGW, 32,4. Dalej na Helu najchłodniej, niecałe 20 stopni Celsjusza. Czas na raport regionalny. 14.30 już minęła. Dzisiaj wiadomości przedstawia Anna Tarkota.
6: W tym raporcie Świdnica, groźby pod adresem premiera w sieci, także lądowisko dla dronów, oświadczenie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w związku z medialnymi publikacjami oraz Święto Wojska Polskiego w Legnicy. Zapraszam na szczegóły. Prokuratura rejonowa w Kłodzku prowadzi postępowanie w sprawie gróźb karalnych, jakie kierowano pod adresem premiera Donalda Tuska w sieci internetowej. Tematem złudnej animowości w sieci zainteresował się nasz reporter Jacek Zych.
7: Na ślad gróźb kierowanych pod kątem premiera Donalda Tuska natrafili policjanci monitorujący ruch w sieci. Na jednym z forów internetowych zamieszczane były treści znieważające szefa rządu oraz wysuwano tam wobec niego groźby karalne. Wbrew obiegowej opinii o internetowej anonimowości śledczy nie mieli problemu z ustaleniem źródła tych wiadomości.
8: Na podstawie ustalonego adresu IP przeprowadzono przeszukanie jednego z mieszkań na terenie powiatu kłodzkiego. Zabezpieczono sprzęt komputerowy oraz też ujawniono przy okazji przechowywane w tym mieszkaniu atrapy broni oraz kilka sztuk amunicji.
7: Powiedział mi prokurator Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy. Amunicja została poddana ekspertyzie, na której wyniki trzeba jednak poczekać, a policja i śledczy pracują teraz nad ustaleniem osób korzystających z zabezpieczonego sprzętu komputerowego.
8: Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Jest wytypowana jedna osoba, która tutaj prawdopodobnie mogła być tutaj autorem tych wypowiedzi, ale na razie nie jest znane jej miejsce pobytu, więc na razie tu jeszcze nikomu w sprawie zarzutów nie przedstawiono.
7: Jak dodają śledczy, za znieważenie organu konstytucyjnego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. A ja przypomnę, że to nie pierwsza tego typu sprawa prowadzona przez świdnicką prokuraturę w sprawie znieważenia premiera Donalda Tuska. W 2024 roku zatrzymano mężczyznę, który wypisywał równie wulgarne hasła na murze Kościoła Pokoju. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Gmina Prochowice dołączyła do ogólnopolskiego projektu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W miejscowości Lisowice powstało profesjonalne lądowisko dla dronów, tak zwane Drone Point. To część programu budowy sieci 10 ośrodków wspierających rozwój bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania ich ruchem w Polsce.
9: Lądowisko jest już gotowe. To wydzielony i ogrodzony teren z oświetleniem oraz specjalnie oznaczonym polem do lądowania o wymiarach 10 na 10 metrów. Jak podkreśla burmistrz Prochowice Alicja Sielicka, to inwestycja z myślą o przyszłości.
10: Jest to projekt, który wybiega mocno w przyszłość i który uwzględnia rozwój technologiczny. Mamy ten zaszczyt, że projekt, który realizuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jest realizowany na naszym terenie.
9: Lokalizacja nie jest przypadkowa. Drone Point powstał w Lisowicach, w sąsiedztwie ścieżki rowerowej. W przyszłości ma służyć nie tylko testom nowych technologii, ale także praktycznym zastosowaniom.
10: W takiej długoterminowej perspektywie może się bardzo przydać, bo może się przyczynić do rozwoju na przykład usług. Można dostawy robić dronami, ale wydaje mi się, że szczególnie ważne to jest przedsięwzięcie ze względu na to, że może służyć to lądowisko dla służb ratowniczych, porządkowych, dla Państwowej Straży, dla policji, szczególnie teraz, kiedy mamy do czynienia z wojną u sąsiadów.
9: Budowa lądowiska jest częścią projektu pod nazwą Rozwój rozbudowa i wyposażenie centrów kompetencji oraz infrastruktura do zarządzania ruchem pojazdów bezzałogowych jako ekosystem innowacji. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych jest kilka samorządów z regionu, a liderem projektu jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Lubinie. Całość ma przygotować Dolny Śląsk na rozwój nowoczesnych usług wykorzystujących drony oraz zwiększyć możliwości ich wykorzystania między innymi przez służby ratownicze. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Teraz oświadczenie wydane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze w związku z opublikowanymi w mediach informacjami dotyczącymi pomocy udzielonej firmom poszkodowanym w wyniku powodzi. Brzmi ono następująco. KRSA informuje, że przyjęto około 1000 wniosków, podpisanych zostało blisko 800 umów, a działalność spółki była kontrolowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Radę Nadzorczą. Pragniemy nadmienić, iż cały proces odbywał się w oparciu o złożone wnioski obowiązkowo zawierające zaświadczenia wydane przez właściwego wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzające poniesioną szkodę oraz szacunki szkód dokonane przez biegłych sądowych lub rzeczoznawców majątkowych. Od kilku miesięcy trwają czynności kontrolno-sprawdzające innych instytucji. Do czasu ich zakończenia spółka nie będzie zajmowała stanowiska w sprawie.
5: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Na koniec Legnica, która ponownie będzie gospodarzem dolnośląskich obchodów Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia rynek wypełnią żołnierze i pojazdy wojskowe.
2: Na mieszkańców czekać będą koncerty i pokazy. Kulminacją będzie wieczorna potańcówka w klimacie lat 20. Ale zanim do niej dojdzie, odbędą się uroczysta msza święta oraz apel pamięci, prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego, w tym pojazdów pancernych i transportowych, ruszy militarne miasteczko dla najmłodszych i wystawy historyczne poświęcone dziejom Polski i Wojska Polskiego, odbędzie się koncert dobrze w Legnicy znanej orkiestry Huty Miedzi Głogów oraz pokaz mażoretek oraz koncert amerykańskiego wojskowego zespołu Big Red One Band, czyli po prostu Wielkiej Czerwonej Jedynki, to od znaku dywizji. Później nastanie czas plenerowej, rynkowej potańcówki, których cykl coraz bardziej wpisuje się w weekendowe miejskie plany, przynajmniej do jesieni. Tym razem potańcówka będzie się wiązać z warszawską orkiestrą sentymentalną, która przeniesie uczestników w klimat lat 20. Organizatorami Święta Wojska w mieście są miasto Legnica, 10. Brygada Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa oraz 23. Śląski Pułk Artylerii. To jedna z największych plenerowych imprez wojskowo-patriotycznych na Dolnym Śląsku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję za uwagę w tym raporcie. To wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzina. Do usłyszenia.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hi, we are Jubel and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Wakacyjne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Tom Sul, Jelenia Góra, profesjonalny warsztat samochodowy, poleca następujące usługi. Od ręki serwis klimatyzacji, mechanika ogólna, wulkanizacja, remonty silników, diagnostyka komputerowa, wymiana rozrządów. Tom Sul, ulica Pijarska 21, teren byłego podziemnego parkingu. Telefon kontaktowy 601-71-40-64. 601-71-40-64. Tom Sul, Jelenia Góra. Mechanika od A do Z.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania, do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
2: Po reklamie.

0: Mrozu wciąż nam się bardzo, bardzo podoba, chociaż już bardzo dobrze znamy ten numer. Mrozu nie ma miejsca jak dom. Kwadrans dzieli nas od 15. Teraz jesteśmy w domu po to, by zaprezentować ten numer.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Comfort Zone, Deep End, Sunsets.

0: Tango!
1: Pitbull niedawno z koncertami w Polsce. Free to Tango za 9 minut, godzina 15 minie. Powolutku zbliżamy się do wiadomości z kraju, ze świata. Po 15, kilka chwilek później, premierowy odcinek programu Autoradio. Ale zanim...
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Znacie pana Radka Bajora? Znacie pewnie, bardzo go lubimy. Człowiek energią wypełniony od stóp do głów. Jedzie tej chwili w Polskę, między innymi DK5. No i informuję, bardzo dziękujemy za te informacje. Na DK5 mamy zator w obu kierunkach, przed miejscowością Osiek, jeżeli jedziemy od strony Jeleniej Góry, oczywiście Strzegomia, i w drugą stronę także. Tam auto wpadło do rowu, no i mamy między tym żerądkiem na wysokości miejscowości Mielęcin i Osiekiem korek w jedną i w drugą stronę. DK5, spore utrudnienie, uważajcie na siebie. Tam bardzo często dochodzi do przeróżnych zdarzeń drogowych. Wąska droga, taki płaski, prosty odcinek. No i niestety tutaj fantazja niektórych ponosi bardzo, bardzo, bardzo często. Co jeszcze do przekazania mamy naszym słuchaczom na chwilę obecną? S8, 53 km, kierunek Warszawa, węzeł Oleśnica Zachód, kolizja. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne na tym pasie rozdziału. Służby na miejscu, na pasach ruchu. Trzeba uważać, bo ruch odbywa się pasem awaryjnym w obu kierunkach. Zaraz to sprawdzę. Tak jest, cały czas to utrudnienie jest aktualne, czyli tylko ruch pasem awaryjnym w kierunku Warszawy. S8, 53 km, węzeł Oleśnica Zachód. Auto wyleciało z drogi, uderzyło w bariery energochłonne. No jak nic się nie dzieje, to tak jakoby ruchu w ogóle nie było na Dolnym Śląsku, ale niestety są spory. Utrudnienie cały czas też na A8, zjazd na węzeł Wrocław Południe z północy właśnie na południe i włączanie się do ruchu na A4 w kierunku na Legnicę. Przejazd przez Bielany Wrocławskie także z utrudnieniami. No i taki chyba też samoistny zator. Dalej na wysokości węzła Kąty Wrocławskie, spowodowany dużym natężeniem ruchu.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Alama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku nastolatka na Jeziorze Jagodne. Afera wokół działaczki KO i pomocy dla poszkodowanych powodzian, a potem obiecujące wyniki testów szczepionki nowej generacji. Miriam Lipińska. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 16-latka na skuterze wodnym na Jeziorze Jagodne w Warmińsko-Mazurskim. Wszczęła je prokuratura w Giżycku. Wszystko wydarzyło się wczoraj. Płynący skuterem wodnym chłopak zderzył się z motorówką, którą płynęło małżeństwo. Wiadomo, że 47-latek miał patent sternika motorowodnego, był trzeźwy. Jest kontrola Ministerstwa Rozwoju i śledztwo CBA w sprawie wydatkowania pożyczek dla powodzian. Wirtualna Polska opisała rzekome nieprawidłowości i pożyczki dla męża i sąsiadów wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczki Koalicji Obywatelskiej na nieruchomości, które miały w ogóle nie być zalane. Kobieta została zawieszona w partii. Zleciłem kontrolę wszystkich pożyczek, mówi Michał Jarus, wiceminister rozwoju.
6: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, no przykryli całą tą i pomoc. Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
5: Kontrola ministerstwa obejmuje decyzje o pożyczkach i operatorów rzeczoznawców, które były podstawą do wypłat pożyczek. Te pożyczki to były pieniądze z Ministerstwa Rozwoju, rozdysponowane właśnie przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, umarzalne nawet w 90%. Procesy wytaczane bankom przez frankowiczów mają iść sprawniej. Tak zakładają nowe przepisy, które właśnie weszły w życie. Zmiany obejmują zarówno procedury w sądach, konsumentów, jak i instytucje finansowe. I jak zapewnia Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta, klienci banków wyraźnie na tym skorzystają.
7: To stanowi rok szybciej i to jest założenie, na którym została oparta ustawa. Umożliwić sądom szybsze procedowanie. Czyli ustawa wychodzi z założenia, że szybkie otrzymanie wyroku, rozstrzygnięcie sprawy jest takim dobrym interesem prawnym konsumenta, który zasługuje na ochronę.
5: Chociaż szczyt nowych tego typu spraw wpływających do sądów już minął, to wciąż poważnie obciążają one wymiar sprawiedliwości. W tej chwili 7 na 10 spraw cywilnych w sądach apelacyjnych to właśnie procesy o kredyty frankowe. W Warszawie i Gdyni trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia okręty wojenne przepłyną przez Zatokę Gdańską, a na stołecznej Wisłostradzie zobaczymy sprzęt wojskowy i maszerujących żołnierzy. Mimo że defilada odbędzie się w sobotę, pierwsze utrudnienia na warszawskich ulicach już są, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: Jest zamknięty prawy pas Wisłostrady w kierunku Wilanowa od ulicy Sanguszki do ulicy Boleść. Kierowcy będą mogli powrócić na Wisłostradę w obu kierunkach od 20 sierpnia. Zamknięty też jest chodnik i droga do rowerów po stronie multimedialnego parku Fontan.
5: A w związku z samą defiladą zamknięta zostanie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Kiri do Gagarina od piątku od godziny 16 do 16 w sobotę. To może być rewolucja w szczepieniach. Mowa o szczepionce w proszku, której pierwsze testy na ludziach wypadły pomyślnie. Na razie badaniom poddano preparat skojarzony przeciwko tężcowi i błonicy. Preparat nie musi być przechowywany w chłodziarkach. Zachowuje swoje właściwości w temperaturze od minus 20 do plus 40 stopni Celsjusza. A to oznacza, że może trafiać i w tropiki, i w warunki polarne.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku. Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla

0: FM zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie mobile, ruszamy w drogę. Nadzieja na tańsze tankowanie, nowe stawki za odholowanie pojazdu i chińskie marki zwiększają udział w sprzedaży w Europie. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz narastające problemy z przerobem ropy i dostępnością gotowych paliw zepchnęły nie tylko polskich kierowców ostatnio na skraj niemalże wytrzymałości portfeli. Cytujemy za e-petrol.pl. Efektem tych zawirowań były niedawne historyczne rekordy na stacjach. Popularna 95 osiągnęła poziom nawet w Polsce 7,55 za litr. Olej napędowy kosztował średnio w wielu miejscach 8,22 i więcej za litr. Na szczęście z rynku hurtowego na pływają wreszcie jakieś optymistyczne wieści. W tym tygodniu możliwa jest ulga przy dystrybutorach. Średnia krajowa cena zwykłej benzyny ma wynieść według e-petrol.pl 7,20-7,36 za litr. Popularna ropa 7,99-8,19 za litr. Tanio dość za autogaz 2,93 zł 5 groszy za litr. Teraz nowe stawki za odholowanie pojazdu.
0: Aktualności.
1: Ministerstwo Finansów i Gospodarki ogłosiło właśnie nowe maksymalne stawki za odholowanie pojazdu i dobę przymusowego postoju na parkingu strzeżonym. Następnie Rada Powiatu lub Miasta na prawach powiatu ustala faktycznie obowiązujące stawki na swoim terenie, które nie mogą przekroczyć limitów ogłoszonych przez ministerstwo, ale oczywiście mogą być niższe, czyli nie są te stawki obowiązujące dla każdego. Odholowanie auta najczęściej wynika z faktu niewłaściwego parkowania, w miejscu, gdzie pojazd zagraża bezpieczeństwu lub poważnie utrudnia ruch, gdy zaparkuje na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami, bez odpowiednich uprawnień, czy po prostu w miejscu oznaczonym znakiem z tabliczką informującą o możliwości odholowania. Dla zwykłego zmotoryzowanego Kowalskiego najważniejsze są dwie kwoty. Odholowanie auta, maksymalnie 770 zł, mówimy o pojazdach do 3,5 tony. Opłata za postój na strzeżonym parkingu, maksymalnie 67 zł za każdą rozpoczętą dobę. I na koniec chińskie marki zwiększają udział w Europie kosztem tradycyjnych brandów.
0: Autoradio.
1: Automotive News publikuje artykuł o rozwoju sprzedaży chińskich aut w Europie, które mają obecnie 9,5% udziału na starym kontynencie. 5 lat temu było to 0,5%. Przez ten okres straciły m.in. europejskie marki takie jak Stellantis, spadek o 6,4 punktu procentowego. Grupa Mercedes-Benz 0,7 punktu. Grupa Volkswagen spadek o 0,6 punktu procentowego, a Hyundai Kia o 0,4. Mimo że południowo-koreańskie marki nieznacznie zwiększyły sprzedaż, czytamy w artykule. Co ciekawe, chińscy producenci największe wzrosty notują w Wielkiej Brytanii i krajach południowej Europy. Dobrze radzą sobie także w Polsce, gdzie według danych mają ponad 13% udział w rynku. Eksperci szacują dalszy wzrost sprzedaży aut zza muru w Europie. Według prognoz w ciągu kilku lat będzie to co najmniej 20% udział w rynku, a według bardzo optymistycznych zapowiedzi nawet 30%. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Igor Herbut, grupa Lemon. Słuchacie muzycznego radia

0: muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Dzisiaj po południu po głowie nam chodzi ten utwór Cheat Codes, Lily Fitz, River.

Born Again, Lisa, Doja Cat, Ray, a teraz też nasze trio Sobel, Francis Deems. Kochacz i wybije 15.30 i będzie kolejny raport regionalny i prognoza pogody. Chmur przybywa miejscami na Dolnym Śląsku. To w ogóle taka strefa zachmurzenia obejmująca północ, północno-zachodnią część kraju. Zresztą na Pomorzu przechodzą opady deszczu. Te deszcze chyba nas nie dosięgną, chociaż będzie padać lub pada już na nie tylko Pomorzu Zachodnim, ale również na ziemi lubuskiej częściowo.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
0: Free Time w Muzycznym Radiu.
2: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: 15.30 już minęła, zatem czas na prognozę pogody. Temperatury maksymalne 30-33 stopnie Celsjusza na Dolnym Śląsku, gdzieniegdzie pojawiło się troszkę więcej chmur, ale raczej padać z nich nie będzie. Do końca dnia pogodnie, zachmurzenie małe i lokalnie tylko umiarkowane. Jutro aura podobna do dzisiejszej, z tym, że będzie zdecydowanie chłodniej, bo na południu regionu temperatury już nie męczące 23-24 stopnie. Miejscami wciąż może wiać nieco silniejszy wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na raport regionalny. Anna Tarkota.
7: Pociąg na lotnisko, dodatkowa emerytura dla stulatków oraz weekendowe wypadki z udziałem motocyklistów. To tematy tych doniesień. Na początek jednak Kamienna Góra. Wczoraj do tamtejszego sądu rejonowego doprowadzono 16-letniego Bartosza, który w sobotę zaatakował nożem swojego znajomego 15-letniego Kacpra.
8: Pół godziny przed godziną 12:00 tylnym wejściem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze wprowadzili młodego chłopaka w celu wysłuchania go przez sąd do spraw nieletnich. Wcześniej policjanci sporządzili obszerną dokumentację z miejsca ataku, łącznie z monitoringiem, na którym widać moment uderzenia ostrym narzędziem. Po chwili dwójka napastników ucieka, a ranny 15-latek przeszedł jeszcze kilka metrów i usiadł na chodniku. Tam udzielono mu pierwszej pomocy. Teraz przebywa w szpitalu we Wrocławiu w ciężkim stanie. W niedzielę po blisko 2 godzinach sędzia zdecydował o zastosowaniu wobec 16-letniego napastnika środka zapobiegawczego w postaci umieszczenia go na okres 3 miesięcy w ośrodku dla nieletnich, gdzie będzie czekał na sprawę. Dzisiaj w Kamiennej Górze można było oddać krew na rzecz Kacpra. Do sprawy powrócimy, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
7: Teraz nowa koncepcja, która zakłada budowę naziemnej linii kolejowej łączącej trasę z Legnicy z kierunkiem na Wałbrzych, prosto na lotnisko.
9: Informacje są na tyle ciekawe, że warto je przytoczyć. Podobno inwestorzy rezygnują z pierwotnego pomysłu budowy podziemnego dworca bezpośrednio pod wrocławskim terminalem. Ma go zastąpić naziemny, przelotowy łącznik wykorzystujący istniejącą sieć kolei regionalnej, co pozwoli powiązać nową infrastrukturę z liniami kolejowymi z kierunków Legnica i Wałbrzych. Wrocławskie lotnisko zyskałoby bezpośrednie połączenie z dworcem głównym we Wrocławiu i kluczowymi miastami Dolnego Śląska. Nowe tory odciążyłyby ulicę Graniczną, główną dojazdówkę do lotniska. Takie połączenia mają stać się elementem kompleksowej przebudowy wrocławskiego węzła kolejowego. Ale no właśnie, bez tego ale się nie obędzie. Aby prace ruszyły z miejsca, konieczne jest porozumienie władz Wrocławia z samorządem województwa i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. Podobno przygotowania do podpisania dokumentu są na ukończeniu. Jeżeli papierologia się dopełni, prace projektowe mogą ruszyć w przyszłym roku. Realizacja robót ma potrwać około 6-7 lat, a to daje szansę na dojazd pociągiem pod samolot we Wrocławiu gdzieś około roku 2033 lub nieco później. No i po drodze są jeszcze wybory. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Dodatkowa emerytura dla stulatków to świadczenie honorowe, które wypłaca ZUS osobom po ukończeniu 100 lat. To świadczenie przysługuje niezależnie od własnej emerytury lub renty i co roku rośnie jej wysokość wraz z marcową waloryzacją. Obecnie stulatkowie otrzymują dodatkowo blisko 7000 zł brutto, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku.
4: Jeżeli ktoś dostaje własną emeryturę lub rentę, to my widzimy w naszym systemie, że ten ktoś skończył 100 lat. Wtedy naliczamy mu świadczenie, tą dodatkową emeryturę z tak zwanego automatu, jeżeli jednak ktoś przez całe życie nie odprowadzał żadnych składek do ZUS, więc my nie wiemy nic o jego istnieniu, wtedy konieczne jest złożenie wniosku.
1: Muzyczne Radio.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Miniony weekend pokazał, jak ważne jest przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Na terenie powiatu karkonoskiego doszło do 3 zdarzeń z udziałem motocyklistów. Apelujemy zarówno do motocyklistów, jak i kierowców samochodów o zachowanie szczególnej ostrożności i zdjęcie nogi z gazu, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
11: Jedno ze zdarzeń miało miejsce na drodze krajowej nr 5 pomiędzy Szklarską Porębą a Jakuszycami. Jak ustalili policjanci, 49-letni obywatel Czech, kierując motocyklem marki BMW, nie zachował należytej ostrożności. W pewnym momencie gwałtownie zahamował, w wyniku czego stracił panowanie nad jednośladem i przewrócił motocykl na jezdnię. W wyniku zdarzenia obrażeń doznała pasażerka motocykla. Do kolejnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 366 pomiędzy Kowarami a Kamienną Górą. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 41-letnia obywatelka Czech kierująca motocyklem na łuku drogi nie dostosowała prędkości do panujących warunków. Kobieta zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadziła do bocznego zderzenia z jadącym z naprzeciwka samochodem marki Peugeot. Kierująca motocyklem doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala. Tego samego dnia w godzinach wieczornych w Wojanowie doszło do kolejnego zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Jak wynika z ustaleń policjantów, 49-letni kierujący samochodem marki Audi podczas nieprawidłowego wyprzedzania doprowadził do zdarzenia z 43-letnim motocyklistą. Na szczęście tym razem uczestnicy nie odnieśli poważnych obrażeń. Przypominamy, aby motocykliści zawsze dostosowali prędkość nie tylko do obowiązujących ograniczeń, ale przede wszystkim do warunków na drodze. Zachowali bezpieczny odstęp od innych pojazdów, zachowali szczególną ostrożność na łukach dróg, skrzyżowaniach i podczas wykonywania manewrów.
7: Na koniec film Pod chmurką. Przed nami kolejne projekcje w ramach cyklu Letnie kino pod gwiazdami organizowanego przez Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze Cieplicach. Dzisiaj na placu przy teatrze w Parku Uzdrowiskowym wyświetlać będziemy 2 atrakcyjne filmy. Jeden dla dzieci, drugi dla dorosłych widzów, mówi Andrzej Bartnikowski, dyrektor teatru.
12: Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na Letnie kino pod gwiazdami w Cieplicach, czyli cykl pokazów filmowych na świeżym powietrzu organizowany w samym sercu uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, a konkretnie na Polanie za Zdrojowym Teatrem Animacji. Co zagramy?
13: 10 sierpnia o 19.30 Sekretne życie zwierzaków domowych, o 21.30 Apollo 13. 11 sierpnia o 19.30 Sekretne życie zwierzaków domowych 2, o 21.30 Zakochany Szekspir.
12: Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Cieplicach.
7: Dziękuję. Zapraszam na ostatni dziś popołudniowy raport regionalny za niespełna godzinę. Usłyszymy się ponownie o 16.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hi, I'm Alice Chater and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Autopromocja. Muzyczne radio. Więcej o nas. O naszej muzyce i pasmach programowych.
1: O wydarzeniach w regionie.
0: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
1: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Tom Sul Jelenia Góra, profesjonalny warsztat samochodowy, poleca następujące usługi. Od ręki serwis klimatyzacji, mechanika ogólna, wulkanizacja, remonty silników, diagnostyka komputerowa, wymiana rozrządów. Tom Sul, ulica Pijarska 21, teren byłego podziemnego parkingu. Telefon kontaktowy 601-71-40-64. 601-71-40-64. Tom Sul, Jelenia Góra, mechanika od A do Z.
2: Ogłoszenie płatne.
4: Reklama. Sołtys Wsimilików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: znowu o miłości, tym razem Carla Fernandez, przed chwilą Sobel Francis Deems, Kochasz. A 90% tekstów nagrań mówi o różnych odcieniach miłości i uczuć. No to teraz same pozytywne uczucia mamy w stosunku do tego nagrania.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Deep End Sunsets, chyba tak to powinno brzmieć. Tak, Comfort Zone ponownie.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach – ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
5: Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 16.
7: Czas na wiadomości.
9: Czy będzie nocna prohibicja w całym kraju? Prokuratorskie postępowanie w sprawie afery z pieniędzmi dla powodzian i poszukiwania dużego kota w powiecie ciechanowskim to może być puma. Miriam Lipińska. Sejmowa jedność ponad podziałami w sprawie nocnej prohibicji w całym kraju. Posłanka Wioletta Tomczak z Polski 2050 z Sejmowej Komisji Zdrowia twierdzi, że za jest także prezydent. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie objąłby jedynie stacji paliw. Maciej Kluczka.
10: To spory zwrot akcji, bo wcześniej w koalicji, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, przeważało zdanie, że zakaz wprowadzony powinien być oddolnie w samorządach, a nie przez przepisy ogólnokrajowe. Wybieramy jednak tę drugą opcję. Mówi Wioletta Tomczak z Polski 2050.
11: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, czyli wszędzie w Polsce między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
10: Nocna prohibicja obowiązuje już w wielu gminach i miastach w Polsce, między innymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
11: Mieliśmy tak wysokie poparcie społeczne dla potrzeby wprowadzenia zmian.
10: Posłowie przepisami zajmą się jesienią.
9: Prokuratura w Jeleniej Górze wszczęła postępowanie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy na usuwanie skutków powodzi sprzed 2 lat. To konsekwencja doniesień Wirtualnej Polski. Portal poinformował, że 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł twierdzi, że nie ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z odpowiedzialną za rozdzielanie wsparcia wiceprezeską agencji i działaczką KO. Władze partii już zawiesiły kobietę. Sprawie przygląda się też CBA. Trwają poszukiwania pumy zauważonej na Mazowszu w powiecie ciechanowskim w okolicy wsi Osiek Wólka. Na zwierzę natrafił myśliwy i emerytowany weterynarz. Dużego kota, który może być pumą, zaobserwował przez lornetkę termowizyjną. Leśnicy wysłali w teren pracowników.
12: Teraz służby gminne w porozumieniu ze Strażą Leśną udają się w miejsce, w którym była prawdopodobnie zaobserwowana ta puma. Będą zakładać fotopułapki, żeby potwierdzić, czy to zwierzę nadal znajduje się w tej okolicy, czy też już nie ma żadnego zagrożenia.
9: Lokalne władze apelują do mieszkańców okolicznych terenów, by zachowali ostrożność, nie wchodzili do lasów i pilnowali dzieci. Operatorzy sieci energetycznych przygotowują się na zaćmienie słońca. Spektakularne zjawisko już pojutrze. Nad Polską będzie ono częściowe i dojdzie do niego po 19, więc nie będzie miało wielkiego wpływu na pracę fotowoltaiki. Ale w całym europejskim systemie zaćmienie będzie odczuwalne, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
13: Od wielu miesięcy trwają przygotowania do tego, żeby zapewnić bezpieczną pracę połączonych systemów w czasie zaćmienia.
9: Zaćmienie będzie najbardziej odczuwalne dla sieci energetycznych na południu Europy. Wars wychodzi z pociągów i od września otwiera własny hotel w Warszawie. W obiekcie ma też działać restauracja z dobrze znanym menu, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsa.
6: Będziemy na pewno serwować to, co jest lubiane i to, co jest popularne rzeczywiście i znane z pociągów, ale będziemy też dopasowywać się do potrzeb klientów. Klienci mają różne potrzeby, różne wymagania. Jesteśmy pewnie gotowi sprostać przeróżnym wyzwaniom kulinarnym.
9: Na gości będzie czekać 50 pokoi.
7: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Wracamy na pokład Music News i zapraszamy Was po raz kolejny do świata nowości. Kolejny singiel od Margaret, powrót New Radicals i najnowsza propozycja od Benny Blanco. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, zaczynamy. Margaret ponownie udowadnia, że nie boi się artystycznych wyzwań. Po sukcesie albumu Siniak i Cekiny, który zdobył status złotej płyty jeszcze przed oficjalną premierą, wokalistka otwiera kolejny rozdział swojej twórczości. Singiel Prima Ballerina już trafił do muzycznego radia i jest to zapowiedź drugiej części ambitnego projektu Tripolar. Nowy utwór wprowadza słuchaczy do świata epki Voice, która oprócz Body i Mind stworzy spójną, trzyczęściową opowieść o kobiecości, tożsamości i emocjach. Tym razem Margaret, jak sugeruje sam tytuł, skupia się na sile głosu nie tylko jako narzędzia artystycznego, ale przede wszystkim jako sposobu wyrażania własnych myśli, potrzeb i uczuć. Prima Ballerina to popowa kompozycja z wyraźną dawką nostalgii. Piosenka opowiada o komunikacji w relacjach oraz odwadze do mówienia własnym głosem. To temat bliski wielu osobom, dlatego tekst utworu pozostawia przestrzeń do indywidualnych interpretacji, jednocześnie zachowując charakterystyczną dla Margaret muzyczną szczerość. Dalej jesteśmy w temacie nowości. Benny Blanco zaprezentował nowy singiel Te Olvido Lala, nagrany wspólnie z Selena Gomez i Becky G. To pierwsza współpraca obu wokalistek, a jednocześnie kolejna zapowiedź albumu Hermoso, którego premiera została zaplanowana na 14 sierpnia. Nowy utwór łączy pop z kumbią, tradycyjnym gatunkiem muzyki latynoamerykańskiej. Charakterystyczny rytm kumbi został połączony z chwytliwą produkcją, z której słynie Benny Blanco. Selena Gomez i Becky G wymieniają się subtelnymi partiami wokalnymi, opowiadając historię osoby, która domaga się od partnera jasnej deklaracji. Te Olvido Lala jest trzecim singlem zapowiadającym album Hermoso. Wcześniej Benny Blanco nagrał piosenkę Joven y Salvaje, nagraną z Bibi Tricks oraz De Genery, w której gościnnie wystąpił Mike Towers. Producent podkreśla, że jego nowy projekt ma być hołdem dla kultury i muzyki latynoskiej. Music News. I na koniec wielki muzyczny powrót. Po 28 latach New Radicals wracają z premierowym utworem. Zespół udostępnił piosenkę One Night Only, która jest pierwszym autorskim nagraniem grupy od czasu debiutanckiego albumu Maybe You've Been Brainwashed Too z 1998 roku. New Radicals, tworzeni przez Grega Alexandra i Daniele Brisbois, zdobyli światową popularność pod koniec lat 90. dzięki przebojowi You Get What You Give. Mimo sukcesu wydali tylko jeden album studyjny. Rok później Aleksander ogłosił zakończenie działalności zespołu. Tłumaczył wówczas, że zniechęciły go intensywne trasy koncertowe i obowiązki promocyjne związane z byciem liderem grupy. Nowy singiel powstał z myślą o filmie Tylko jedna noc i pełni rolę jego motywu przewodniego. Za kompozycję odpowiadają Greg Alexander, Daniele Brisbois i Nick Lashley. Piosenka utrzymana jest w charakterystycznym dla zespołu stylu, opartym na fortepianie i pop-rockowym brzmieniu. To jeszcze sprawdźmy kolejną dostawę wakacyjnych nowości, jakie trafiły na naszą antenę. Criss Cross Amsterdam, My Oh My, Flower Love, Kiss Kiss Kiss i Oscar Sims z nagraniem Bez końca. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. A z naszej strony dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

Rock With You, Michael Jackson, nie bez kozery ten numer dzisiaj w programie Best Of muzycznego radia, bo 10 sierpnia w roku 1979 premier miał piąty solowy album Michaela Jacksona zatytułowany Off The Wall i to jeden z hitów właśnie z tejże płyty przełomowej w jego karierze. To pierwszy album, przy którym zaczął współpracę z Quincy Jonesem i to okazało się przełomowe dla tego artysty. Quincy Jones dołożył tutaj no cudownie swoją rękę, swój talent do tego, że Michael Jackson stał się światowym gwiazdorem. Ten album rozszedł się w nakładzie około 32 milionów egzemplarzy. Kilka znakomitych utworów z tegoż właśnie albumu, między innymi Rock With You, ale nie tylko, bo także Don't Stop Till You, Get Enough, Off The Wall, Get On The Floor. No, wspaniałe lata 70., początek 80. i takie lekkie już disco, którego słucha się do dnia dzisiejszego bardzo przyjemnie. Kuba i 16:30.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata siepomaga.pl/tymek-kalata
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Ciepło nad gorąco, temperatury na Dolnym Śląsku powyżej 30 stopni Celsjusza, zachmurzenie miejscami umiarkowane, ale w zapowiedziach nie ma opadów deszczu. Jutro dużo słońca, tak jak dzisiaj, ale temperatury już będą niższe. Na południu regionu, w kotlinach górskich, to tylko 23, może 24 stopnie dzisiaj. Przypomnę, i tutaj upał powyżej 30. Najgoręcej w tej chwili we Wrocławiu i Legnicy.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny i Anna Tarkota.
3: Rozpoczynamy od wizyty w prokuraturze rejonowej w Jeleniej Górze, która wszczęła postępowanie sprawdzające dotyczące nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić podczas udzielania pomocy po powodzi.
6: Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze wdrożyła z urzędu czynności sprawdzające w związku z ukazaniem się artykułu na portalu internetowym Wirtualnej Polski w celu sprawdzenia okoliczności w nim zawartych dotyczących nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić podczas udzielenia pomocy finansowej przez KAR celem usunięcia skutków powodzi, do jakiej doszło we wrześniu 2024 roku w powiecie karkonoskim. To są czynności sprawdzające. Prokurator po ich przeprowadzeniu i zebraniu materiału dowodowego podejmie decyzję co do ewentualnego wszczęcia śledztwa. Tu bardzo istotne będą również wyniki kontroli, którą w chwili obecnej prowadzi CBA. Te czynności prowadzone są w kierunku artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego i 286 paragraf 1 kodeksu karnego. Dotyczy przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę, a także przestępstwa oszustwa. To są czynności sprawdzające, czyli prokurator w ramach tych czynności sprawdzających nie wykonuje czynności procesowych. Ma na celu sprawdzenie okoliczności zawartych w tym artykule, w treści którego wynika, że dochodziło do nieprawidłowości przy udzielaniu wsparcia finansowego przez KAR.
3: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz. W uzupełnieniu dodajmy, że oświadczenie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w związku z opublikowanymi w mediach informacjami dotyczącymi pomocy udzielonej firmom poszkodowanym w wyniku powodzi znajduje się na stronie muzycznaradio.pl. I dalsze informacje. Dzisiaj ruszył remont ulicy Klecińskiej we Wrocławiu. Prace będą prowadzone na odcinku o długości 1500 metrów pomiędzy wiaduktem nad torami PKP a estakadą gondowiarską. Jednak przez pierwsze 3-4 tygodnie nie będzie utrudnień dla kierowców.
7: Zerowy etap robót przewiduje remont dwóch zatok autobusowych na przystankach na wysokości ulic Szwajcarskiej i Duńskiej. Prace na tym etapie nie spowodują zmian w ruchu kołowym ani pasażerskim. Zasadnicze roboty na jezdni rozpoczną się po wykonaniu większych prac w zatokach za około 3-4 tygodnie. Zakres remontu przewiduje usunięcie 1500 m2 nawierzchni jezdni ze spękaniami oraz ułożenie dwóch warstw asfaltobetonu i specjalnej siatki wzmacniającej. Towarzyszyć im będzie regulacja wpustów studni oraz zaworów. Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu, roboty będą realizowane w tygodniu wyłącznie w godzinach wieczornych, czornonocnych oraz w weekendy. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
3: Legnica rozpoczęła kolejną akcję bezpłatnej sterylizacji kotów wolnożyjących. Miasto podpisało umowy z dwoma gabinetami weterynaryjnymi i zachęca społecznych opiekunów do udziału w programie. To właśnie oni mogą dostarczyć koty na zabiegi, a następnie zapewnić im opiekę w czasie rekonwalescencji. Po wyzdrowieniu zwierzęta wracają do swoich miejsc bytowania. Program potrwa do wyczerpania środków, informuje Grzegorz Koczubaj, rzecznik Urzędu Miasta w Legnicy.
8: Każda osoba przed wykonaniem zabiegu zostanie poproszona o podpisanie stosownego świadczenia, w którym zadeklaruje, że jest opiekunem zwierzęcia. Deklaruje też przyjęcie go na rekonwalescencję. Gabinety weterynaryjne będą także prowadziły podstawowe leczenie zwierząt, obejmujące m.in. badanie podstawowe, leczenie kociego kataru, leczenie świerzbowca, leczenie drobnych ran i urazów. Wartość pomocy na jedno zwierzę ustalono w wysokości 520 zł. No, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą urzędu wykonawca może tę wartość zwiększyć.
9: Grzegorz Koczubaj, rzecznik prasowy legnickiego magistratu, podkreśla, że kotów wolnożyjących nie należy mylić z kotami bezdomnymi. To zwierzęta, które od urodzenia żyją na wolności, funkcjonują w naturalnym środowisku i są częścią miejskiego ekosystemu. Choć często są dokarmiane przez ludzi, pozostają dzikie i podlegają ochronie. Program bezpłatnej sterylizacji kotów wolnożyjących będzie prowadzony w Legnicy do momentu wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych przez miasto na ten cel. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: A na koniec Wałbrzych, gdzie policjanci podsumowali pierwszy miesiąc wakacji. Było wyjątkowo spokojnie pod kątem zdarzeń kryminalnych i wypadków nad wodą. Policjanci odnotowali jednak ponad 180 kolizji oraz pierwsze groźne wypadki z udziałem rowerzystów. Więcej w materiale Jacka Zycha.
10: Tak, z tego podsumowania pierwszego miesiąca letniego wypoczynku na terenie Wałbrzycha i powiatu, bo to ważne, wynika, że od 27 czerwca na lokalnych drogach doszło do ponad 180 kolizji drogowych. Odnotowano tylko 4 wypadki drogowe, jednak aż 3 z nich dotyczyły rowerzystów.
11: No i tutaj już możemy od razu zaapelować o to bezpieczeństwo na jednośladach i do tych, którzy jeżdżą na tych rowerach, na motocyklach, na motorowerach, ale także do kierujących innymi pojazdami, ponieważ no jednak, jak się okazuje, to bezpieczeństwo jednośladów no jest tutaj poważnie zagrożone.
10: Powiedział mi nadkomisarz Marcin Świeży, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Wałbrzychu. Nie było poważnych incydentów nad wodą ani groźnych przestępstw kryminalnych. Najczęstsze interwencje dotyczyły drobnych kradzieży sklepowych oraz zakłócania ciszy nocnej. W związku z obowiązującymi od czerwca nowymi przepisami dotyczącymi obowiązku jazdy w kaskach na rowerach i hulajnogach trwa też akcja kontroli osób poruszających się na jednośladach.
11: Sprawdzamy i stan trzeźwości kierujących jednośladami, weryfikujemy, czy młodzież jeździ w sposób właściwy.
10: Policjanci przypominają, że w tym przypadku za wykroczenia dzieci odpowiadają opiekunowie. W przypadku rażącego niestosowania się do obowiązujących przepisów policjanci kierują wnioski o ukaranie do sądu rodzinnego. Dorosłym łamiącym przepisy grożą wysokie mandaty karne. Kontrole na ulicach miasta potrwają do końca wakacji. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Dziękuję za uwagę. W naszych popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
5: A podsumowanie jeszcze wydarzeń dzisiejszego dnia wieczorem po godzinie 20.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Przed nami Muza Non-Stop do 17:00, do wiadomości później startu Hit Planety, Best Of, druga część, za chwilę Beautiful Madness, później m.in. Dawid Podsiadło, Markus Martinus, będzie też Grzegorz Chyży, Arek Włodarski w tak miłym towarzystwie. Mówię Państwu, do usłyszenia.
12: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly, listen to my single on Muzyczne.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Najlepszy wojownik to Cezaro.
2: Jaki wojownik?
1: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
2: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
1: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
2: Dlaczego?
1: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
2: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
3: Cezaro!
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze. W muzycznym radiu.

0: Reklama.
1: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 17.
3: Czas na wiadomości.
5: RCB rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców 5 województw. Ważne zmiany dla chorych onkologicznie. Od jutra wchodzi w życie karta Edilo. PKP Intercity wydłuża swoje pociągi na długi weekend. Miriam Lipińska. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla 5 województw przed burzami z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. RCB ostrzega też przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. SMS-owe alerty dostali mieszkańcy i turyści w województwach warmińsko-mazurskim, a także w części kujawsko-pomorskiego, w tym w Grudziądzu, w tym Łomży i Suwałk, a także Mazowsza. W tych regionach synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. W ich trakcie będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Kolejne unijne miliardy popłyną do Polski. Komisja Europejska dała właśnie zielone światło na wypłatę blisko 8 miliardów euro w ramach piątego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku Polska kupiła też blisko 90 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Od jutra w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego Edilo. Karta istnieje już od 2015 roku, ale jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
6: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być korzyścią dla pacjenta.
5: Początkowo karty Edilo będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Rewolucja żywieniowa w szkołach. Od nowego roku zmieniają się zasady żywienia w przedszkolach i szkolnych stołówkach. Zgodnie z nowymi zaleceniami, co najmniej raz w tygodniu dzieci zjedzą posiłek z roślin strączkowych, mówi Agnieszka Nowacka z Sanepidu.
7: Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób. Pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
5: Ma być też mniej cukru i przetworzonych produktów. Z kolei ze szkolnych sklepików i automatów znikną batoniki i chipsy, a zamiast nich pojawią się świeże owoce i warzywa. Nie warto zostawiać na piątek załatwiania spraw w skarbówce. Zarówno urzędy skarbowe, jak i izby administracji skarbowej będą tego dnia nieczynne. 14 sierpnia urzędnicy odbierają wolne za święto przypadające w sobotę. Podatnicy będą natomiast mogli korzystać z serwisu e-Urząd Skarbowy, gdzie można załatwić większość spraw online. PKP Intercity wydłuża pociągi w swoich najpopularniejszych połączeniach, czyli tych nad morze i w góry. Składy z dodatkowymi wagonami będą kursować od 13 do 17 sierpnia. Jednocześnie w związku z upałami przewoźnik przedłużył do 16 sierpnia możliwość bezpłatnego zwrotu biletu.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: A po 17:00
3: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
8: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
3: Hit Planeta. Startuje na dobre.
4: 10 dzień sierpnia, no i niestety to właśnie ten dzień. Poniedziałek, ale moi drodzy, skoro się słyszymy, to znaczy, że już większa jego połowa za nami, a teraz czas na program, przy okazji którego wrócimy do wakacji, z których niestety trzeba było już także wracać. Patryk Łasica, witam Was na Hit Planecie, a dziś premierowo odwiedzą nas m.in. Olivia Socha, pojawi się także Criss Cross Amsterdam i jako trzecie duo w składzie Cheat Codes i Lily Fitz. Na liście 40 wybranych utworów, mnóstwo zmian, jak to przyjdzie. przy okazji poniedziałku. No i poczekalnia, o której zapomnieć nie można. Jako pierwszy z tego miejsca zaprezentuje się nam Tom Civic i jego cyfrowe bicie serca Digital Heartbeat, a następnie pojawi się Ellie Goulding i Four Seasons. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl, bo losy naszego programu leżą w waszych rękach. No i dajcie głośniej, bo startujemy właśnie teraz.

0: Jak w czterech porach roku, ale tym razem Ellie Goulding, nie Vivaldiego. Four Seasons to najnowsza propozycja od brytyjskiej wokalistki, a nasze spotkanie otworzył Tom Selleck i Digital Heartbeat, czyli cyfrowe bicie serca. Coś, co jest coraz częściej zauważalne, no bo moi drodzy, niedawno w Chinach rząd zakazał personalizowanych awatarów sztucznej inteligencji, które tamtejsi mieszkańcy zaczęli już traktować jako zastępstwo dla przyjaźni czy miłości. Także witamy w XXI wieku. A jeśli zależy wam na tym, aby te utwory pojawiły się na liście, no to koniecznie dajcie nam znać, pisząc do nas na Facebooku Muzyczne Radio albo na adres emisja@muzycznyradio.pl. Za moment startuje spotkanie z 40, ale najpierw jeszcze przypomnijmy sobie sobotnie podium.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim Armin van Buuren, Silver Panda, Here in My Arms, czyli absolutny klasyk Depeche Mode, zrobiony zupełnie na nowo, dostał nowe życie, no i w tej wersji również go pokochaliście. A srebro ląduje u The Bowsa, co oznacza awans o jedną pozycję. Ekipa, która jest z nami w top 3 od ponad 2 tygodni, no i tak jak widać i słychać, mają się naprawdę świetnie. I na miejscu pierwszym Brave i Tom Byrne, Lucky, absolutny szczyt, no i jednocześnie szczyt wakacyjnego brzmienia. Gratulujemy i czekamy na więcej takich numerów.
1: Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jax, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros, Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
5: Salut, c'est Antoine Clamaron.
6: Hi, we are Icona Pop.
7: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, what's up? We are Ali and Fila, and you're listening to Hit Planeta on Musician Radio. Keep it tuned.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: No i teraz uwaga, przed nami Blanka i Yeyo.

DJ Sally, Sell Me Gear in Lonely Girl. Jednocześnie pierwsze poniedziałkowe koty za płoty. No i mnóstwo zmian, ale nie aż takich złych. Na samym początku na miejscu 40 Blanka i FIFA Sound. Jej, oto nasza dzisiejsza nowość. A oprócz tego zmiany na liście i chodzi tutaj o Martynę Baranowską i DJ-a Sali, który zagrał dla nas przed momentem. Martyna w sobotę straciła 18 punktów i wylądowała na miejscu 39. DJ Sali zaraz za nią na pozycji 38. Dziś odzyskują, co prawda niewiele, bo jeden punkt, ale zawsze to coś. No i czas na kolejny mały krok, ale w wykonaniu Adriatic przed nami. Coming Home.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
3: Hello there, I'm Marco.
4: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
5: Hello, and I'm Weird Cranberries.
6: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
7: Hi, I'm Ellie Goulding.
8: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Z.

0: A to był Chromy FL Age. Jeszcze niedawno bardzo, bardzo wysoko. W sobotę stracił aż 19 punktów, wylądował na pozycji 32, no a dziś traci kolejne dwa z numerem 34. Dla odmiany przed nami sobotnia nowość, która pojawiła się na miejscu 40, no i zyskuje, a w niej Pitbull i jednocześnie ten oto pan.
1: Hey, what's up people? I'm Jason Derulo and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Top 40, the best tracks in Poland.
2: Hit Planeta. Hit Planeta. Hit Planeta. Na wakacjach.

0: To była sobotnia nowość z miejsca 40, dziś na pozycji 33, no ale nowości nigdy za wiele.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: I od razu bardzo wysoko, a w niej Benny Blanco i Telly Vio.

0: reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82% 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej.

0: Druki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
2: Hey, I'm Charlie XCX.
3: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
4: Hey guys, it's Ella Henderson.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
1: Planeta! Najnowsza lista w Polsce!

0: To było Aura Wave i Movin'. W sobotę mocno stracili, bo aż 20 punktów i wylądowali na pozycji 36. Dziś ponownie zyskują, to numer 31. Mamy 12 minut do godziny 18. No i czas na artystkę, którą pewnie świetnie kojarzycie z naszych hit planetarnych spotkań, ale nie tylko, bo pojawiała się także na innych listach przebojów muzycznego radia. A odwiedzi nas oczywiście Olivia Socha, którą możecie także kojarzyć z programu The Voice of Poland albo jako mistrzynię Polski w badmintonie. Olivia pochodzi z Jeleniej Góry, niedawno nas odwiedziła w muzycznym radiu, no i opowiedziała wam o swoich dalszych planach. Nie tylko o planach muzycznych, też o sobie, o tym, że przykładowo nie lubi rutyny, a dziewczyna jest naprawdę prawdziwym wulkanem energii. No i jest to też także coś, co na Hitplanecie lubicie najbardziej. Brak rutyny, no i to właśnie o rutynie będzie kolejny singiel i jednocześnie pierwsza dzisiejsza premiera na Hitplanecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Kygo i Max Manon na miejscu 28.
1: Hit Planeta na wakacjach.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I powracamy do utrudnienia na drodze S8E. 53 kilometrze pomiędzy węzłami Oleśnica Zachód, Północ w kierunku Warszawy. Tam o godzinie 14 doszło do wypadku. Pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne w pasie rozdziału. Obecnie przywrócono ruch w kierunku Wrocławia. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym i tak też pozostanie do godziny 20. Zakończyło się także utrudnienie na odcinku od 56 do 73 km A4 w kierunku Wrocławia. Tam koszono zieleń, przez co jeden pas był zablokowany. Zakończyła się również naprawa nawierzchni na 21 km A4 w kierunku Wrocławia na węźle Godzieszów. Prace trwały od godziny 10. Mamy korek przy granicy państwa w Zgorzelcu i Jędrzychowicach. Zator w kierunku granicy niemieckiej zaczyna się na wysokości krzyżówki A4 z krajową 30. Dość duży zator także na krzyżówce S8 z drogą E40 na wysokości Bielan Wrocławskich w kierunku Kątów Wrocławskich. Zator rozpoczyna się na drodze A8 w kierunku zjazdu na E40 już od wysokości Cesarzowic. Na drogach A5, A18, A1, S3 sytuacja stabilna, bezproblemowa mimo prowadzonych prac na niektórych odcinkach. Pozdrawiamy zmotoryzowanych, no i życzymy bezpiecznych podróży.
1: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 18.
3: Czas na wiadomości.
4: Zmiany w systemie alertów RCB zapowiada Ministerstwo Obrony. Już ponad 27 tysięcy osób chce odwołania prezydenta stolicy. Powiemy też o nowych lokatorach gdańskiego ZOO. Paulina Nawrocka. Zapraszam. Jeśli w związku z niebezpieczną sytuacją na Ukrainie podrywane zostaną nasze myśliwce, będą wysyłane o tym informacje SMS-em, zapowiada wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To reakcja na sytuację z końca lipca, kiedy w przestrzeń powietrzną Polski wleciała rosyjska rakieta. Do jej zestrzelenia wysłano wówczas F-16, jednak pocisk zanikł i spadł na terenie województwa lubelskiego. Warto informować o takich sytuacjach, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Krasiński.
5: Musimy się z tym oswoić, że te uwarunkowania bezpieczeństwa nam się zmieniają. Ja ewidentnie bym z tego powiadamiania SMS-owego nie rezygnował. Wprost przeciwnie, pokazywałbym, że to jest dobre źródło informacji. Szukajmy tych cech pozytywnych. Nie musimy się logować, nie musimy się rejestrować. Po prostu dostajemy tego SMS-a. Kwestia tylko odczytania i odpowiedniego zareagowania.
4: Wiceszefowa MONU przekazała także, że polskie służby pracują, aby cały system alertów RCB był bardziej dopracowany. Wcześniej zaś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie specjalnej aplikacji do ostrzegania ludności. Przez ponad tydzień zebrano 27,5 tysiąca podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta, poinformował inicjator akcji Maciej Wilk. Dodał, że do jego akcji codziennie dołączają nowe osoby i otwierane są kolejne punkty. Coraz więcej podpisów trafia również pocztą. Akcja zbierania podpisów potrwa do 28 września. Kraków w najbliższym czasie może mocno utknąć w korkach. Ruszył remont wiaduktu w ciągu Alei 29 listopada, jednej z najważniejszych tras prowadzących przez centrum miasta. Kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdym kierunku. Katarzyna Młynarczyk.
6: Drogowcy wymieniają nawierzchnię na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada i na dojazdach, wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
7: To jest takie miejsce dosyć istotne z uwagi na to, że sporo osób tamtędy wjeżdża do Krakowa. To jest trasa, którą się jedzie z Warszawy, żeby wjechać na Aleję i przejechać na południe Krakowa, więc dosyć ważny obiekt komunikacyjny.
6: To nie koniec utrudnień. Zamknięta jest też łącznica z ulicy Pawiej w stronę Alei 29 listopada.
7: Co oznacza to dla kierowców? No przede wszystkim dłuższy czas przejazdu przez wiadukt, bo będziemy mieli jednak tylko połowę jego przekroju do dyspozycji.
6: Całość prac drogowcy chcą zakończyć 28 sierpnia, ale termin uzależniony uzależniają od pogody.
4: 33 państwa odnotowały w tym roku najgorętszy lipiec w historii swoich pomiarów, poinformowała agencja AFP. Kilka regionów świata, zamieszkanych łącznie przez około 900 milionów ludzi, doświadczyło w tym miesiącu rekordowych temperatur. W Europie były to m.in. Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. W gdańskim ogrodzie zoologicznym na świat przyszły młode koty pustynne. Kocięta urodziły dwie samice, Maoli i Sahira. Na razie kocie mamy opiekują się młodymi w odosobnionym miejscu. Gdański ogród jest jedyną placówką w Polsce, która ma w swojej hodowli ten gatunek i od kilku lat z sukcesem go rozmnaża.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie udało się to Marcinowi Wrotyńskiemu, Dawidowi Piłatowi i Wojciechowi Nowickiemu, czyli trzykrotnemu złotemu medaliście Mistrzostw Starego Kontynentu. W eliminacjach najlepszy był reprezentant Czech Wołodymyr Mstivczuk. Fajdek miał piąty wynik. Finał jutro. Ozdobą pierwszego dnia zawodów będzie natomiast start Ewy Swobody na 100 metrów, ale na Alexander Stadium wystąpią wieczorem także państwo bukowieccy. Na rzutni kulą zobaczymy Konrada, a w sztafecie mieszanej 4x400 metrów pobiegnie najprawdopodobniej Natalia. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
9: W Birmingham będzie znów można narzekać na angielską pogodę, tym razem jednak z powodu fali upałów. Wysoka temperatura cieszy co prawda sprinterów oraz kapitan naszego zespołu Natalię Bukowiecką.
10: Myślę, że w ogóle większości zespołów taka pogoda odpowiada. No zdecydowanie większość ludzi woli biegać w ciepłym, to też pozwoli, myślę, że osiągnąć lepsze rezultaty.
9: Bukowiecka pobiegnie w finale sztafety mieszanej, ale o niespodziankę, jaką sprawiła wraz z drużyną na igrzyskach w Tokio, będzie ciężko. Skład uzupełni Maksymilian Szwed. On liczy przede wszystkim na bieg zespołowy.
11: Może być ciężko, jeżeli chodzi o indywidualny medal. Zobaczymy, co ten miks przyniesie, bo to nigdy nie wiadomo, jak w tych sztafetach.
9: W dobrej formie jest broniąca tytułu wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda, która na 100 metrów znów może dobiec na podium.
8: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwukrotny król strzelców mundialu Kylian Mbappé wrócił dziś do treningów po 3-tygodniowej przerwie. Francuz ćwiczył m.in. z dwoma nowymi piłkarzami Realu, swoim rodakiem Ibrahimą Konate i hiszpańskim mistrzem świata Markiem Kukureją. A robili to pod okiem nowego trenera Jose Mourinho, który po 13 latach pracy w różnych klubach wrócił do Realu. Hiszpański klub ma w planach rozegranie 3 meczów przedsezonowych, m.in. w środę z Deportivo La Coruña. W La Liga królewscy po raz pierwszy zaprezentują się 22 sierpnia na wyjeździe z Espaniolem.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A po 18:00
3: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: No i teraz, moi drodzy, uwaga, bo pobawimy się w fakirów. Przed nami Dancing on Fire i jednocześnie Perfect Pitch.

0: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
6: What's up everybody, this is Orange.
7: Hello, you're Ace of Base.
8: It's Christina Aguilera.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: Hi, big kisses to all listeners of Musician Radio. My name is Oceana and together we fly at Hit Planeta.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

A to była Tiffany Harris i Vertigo, jednocześnie szok i niedowierzanie, szczególnie dla fanów Tiffany, bo moi drodzy, w sobotę była na pozycji 15, a dziś gra dla nas już 26. No i bardzo podobna sytuacja w przypadku The Hitmen i Megan Ashworth, którzy zyskiwali 8 punktów, wylądowali na miejscu 16 w sobotę, no a dziś grają właśnie teraz przed nami.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: I jednocześnie dedykacja dla wszystkich tych, którzy tęsknią za weekendem, bo mimo tego, że w kalendarzu poniedziałek, to na Hit Planecie weekend, jednocześnie Meduza.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Andrew Ryle.
4: Cześć, tutaj Ewelina Jusowska.
5: Hey guys, I'm Enrique Iglesias.
6: Hi, this is Tamei from Pragma.
7: Hello Poland, this is Halion. Turn it up. This is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
9: Hi, big kisses to all listeners of Muzyczna Radio. My name is Luciana and together

Oceana i Sunshine jak zwykle nie zawodzi. W sobotę była na pozycji 23, dziś na tej pozycji pozostaje, a przed nami zyskujący Oscar Simpson bez końca.

Italico Romantico, no jednocześnie Francesco Gabbani. Summer Funk niestety traci. W sobotę był na miejscu 17, dziś na pozycji 21. Właśnie minęła godzina 18.30, a przed nami półmetek. Miejsce 20 i ogromny awans, bo wskakują tutaj dziewczyny z Flow, które w sobotę zawitały jako nowość na pozycję 34.

Jednocześnie Julian Tilde mocno stracił, bo aż 7 punktów przy okazji soboty, no ale dziś ponownie odbija i zyskuje 11 punktów. Wylądował na miejscu 19. Pozycja 18 przed nami, a na niej YouTube, no i podróż ulicą marzeń.

0: Reklama.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
4: I'm Dua Lipa.
5: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
6: Hello, this is Robin Thicke.
7: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta.

0: Coty All Summer With You. Przepiękne odbicie, niczym Fenik z popiołów, no bo byli na pozycji 35, a dziś grają dla nas już na pozycji 17. Gratulujemy. Został nam zaledwie kwadrans do godziny 19, no i będzie to moment idealny na drugą dzisiejszą premierę, a w niej bardzo ciekawy numer. Jednocześnie zacznę od tego, bo chyba każdy z was słyszał kiedyś to, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Przy tym upierał się filozof Heraklit, no ale Heraklit nie słuchał muzycznego radia i najwyraźniej nie miał okazji usłyszeć nowości od Cheat Codes i Lily Fitz, bo do tej rzeki River będziecie chcieli wskakiwać na okrągło. No i macie moje słowo, koniecznie posłuchajcie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: A to była Inna, która w tym roku postawiła na latynoskie brzmienia. Za nami najnowszy singiel Morentino, który traci jeden punkt od soboty i ląduje na miejscu 14. Przed nami propozycja z poczekalni Thomas Grey Heaven, a następnie tuż przed serwisem zagra Tanas Auštiš i sztuka odpuszczania The Art of Letting Go. Koniecznie bądźcie dziś z nami.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Zielone światło na wypłatę Polsce kolejnych miliardów z KPO. Kontrowersje wokół aresztu dla rolnika, który zniszczył asfalt, i silne trzęsienie ziemi nawiedziło Kolumbię. Paulina Nawrocka, zapraszam. Komisja Europejska dała zielone światło na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku o płatność zakupiono także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Sąd zgodził się na aresztowanie rolnika, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie. W argumentacji wskazano na zagrożenie surową karą i możliwość podejmowania prób jej uniknięcia. Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W piątek 60-letni rolnik ciągnikiem marki Ursus wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów drogi. Komenda Miejska Policji w Gliwicach poinformowała, że twierdził, iż jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Miał również zapowiedzieć, że zamierza ponownie uszkodzić nawierzchnię. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. Część polityków uważa, że mężczyzna został potraktowany jak niebezpieczny przestępca. Piotr Kładoczny z Fundacji Helsińskiej uważa, że nie ma podstaw do tymczasowego aresztu.
3: Są konkretne przesłanki określone w kodeksie postępowania karnego, które wskazują, kiedy można aresztować człowieka, i moim zdaniem one tutaj zupełnie nie zachodzą i myślę, że prokurator i sąd doskonale o tym wiedzą.
2: Rolnik był trzeźwy, ciągnik nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Co najmniej 47 osób zginęło w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. W regionie zawaliły się budynki, w których cały czas uwięzieni są ludzie. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Kolumbijska służba geologiczna podała, że wstrząsy miały magnitudę 7,4. W pobliżu Aten wybuchł kolejny pożar. Walkę z żywiołem w Grecji utrudnia wiatr. O szczegółach Tomasz Orchowski.
4: Pierwszy pożar wybuchł 10 dni temu. Zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych przez wiatr o prędkości nawet 130 km na godzinę. Ogień udało się ugasić dopiero po 5 dniach. Oprócz Attyki wysokie ostrzeżenia pożarowe obowiązują też na części Peloponezu i na Krecie. Grecja to obok Hiszpanii i Francji kraj szczególnie zagrożony pożarami w sezonie letnim. Południe Europy cierpi najbardziej na rosnących temperaturach, które są związane ze zmianami klimatu. Pożary i upały sieją spustoszenie, zabijają ludzi i zwierzęta, prowadzą do spadku dochodów z turystyki, uderzają także w rolnictwo.
2: Pożary szaleją też poza Europą, w zachodnich Stanach Zjednoczonych i zachodniej Kanadzie. Mniej plastikowych butelek i zdrowsze nawyki. Podkarpackie gminy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie będą mogły zamontować poidełka w swoich szkołach. Pieniądze trafią m.in. do gminy Dzikowiec, mówi wójt Bogumiła Kosiorowska.
5: My walczymy ciągle z tym, żeby dzieciaki nie piły kolorowych, słodkich napojów, a ponadto jeszcze nowy wymiar ekologiczny, czyli mało plastików.
2: W niektórych samorządach oprócz poidełek uczniowie dostaną własne bidony, mówi wójt Tryńczy Ryszard Jędruch.
6: I dzięki temu również na początku września będą poidełka i będą uczniowie posażani w te bidony.
2: Łączna wartość programu to niespełna 300 tysięcy złotych.
7: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Europa, Azja i Ameryka Północna znów występują przeciwko Gianniemu Infantino. UEFA razem z AFC i CONCACAF wystosowały oświadczenie, w którym skrytykowały szefa FIFA za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziału w prawach do Mistrzostw Świata. Wprawdzie Infantino po protestach na razie zrezygnował z planów częściowej prywatyzacji najważniejszych turniejów piłkarskich na świecie, ale jego krytyka nie słabnie. Tym razem trzy znaczące konfederacje piłkarskie piszą, że Infantino utracił zaufanie, tu cytat, poprzez oszustwo i postawił się ponad kolektywem. Były kapitan Barcelony Sergi Roberto będzie kontynuować karierę piłkarską w lidze MLS. 34-letni hiszpański pomocnik podpisał 2-letni kontrakt z Los Angeles Galaxy. Ostatnie 2 sezony Roberto spędził w Como, któremu pomógł zająć 4. miejsce w Serie A i awansować do Ligi Mistrzów. Tenisowe turnieje w Kanadzie wchodzą w fazę ćwierćfinału. W nocy polskiego czasu o półfinał powalczy Iga Świątek, która ma za sobą, jak mówi, najlepszy mecz w tym sezonie. Więcej o tym opowie teraz Błażej Kulesza.
1: Mając na uwadze kanadyjskie turnieje rozgrywane w Toronto, to Świątek debiutuje w gronie ćwierćfinalistek. Odwrócenie losów spotkania z wysoko notowaną Martą Kostiuk i zwycięstwo tylko uskrzydliło Raszyniankę. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy. Marta jest w dobrej formie i gra świetnie, a ja musiałam w końcu zrobić krok do przodu. No i cóż, to był chyba mój najlepszy mecz w tym sezonie. Tak mówiła Świątek po meczu z Ukrainką. Teraz jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Obie spotkały się tylko raz w Madrycie na Mączce w czerwcu ubiegłego roku. Po zaciętym trzysetowym boju lepsza była Świątek.
7: A spotkanie Świątek-Schneider o pierwszej w nocy polskiego czasu. Nairobi formalnie złożyło wniosek o organizację lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w 2029 roku. Może zostać pierwszym afrykańskim miastem, które będzie gospodarzem tej imprezy. Stolica Kenii rywalizuje z Londynem, Rzymem i Monachium.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
8: I na początek autostrada A4, 101 km w kierunku Wrocławia, pomiędzy węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie. Tam przed momentem doszło do awarii pojazdu ciężarowego. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prawy pas ruchu w tamtym miejscu zostanie zablokowany do godziny 20:30. Powracamy do utrudnienia na drodze S8E, 53 km pomiędzy węzłami Oleśnica Zachód Północ w kierunku Warszawy. Tam o godzinie 14 doszło do wypadku. Pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. Przed godziną 18 przywrócono ruch w kierunku Wrocławia. Obecnie utrudnienie zakończyło się. Droga jest przejezdna w obydwu kierunkach. Rozładował się także zator na krzyżówce S8 z drogą E40 i autostradą A8 na wysokości Nowej Wsi Wrocławskiej Bielan Wrocławskich. Nadal widać korek przy granicy państwa w Jędrzychowicach. Zator w kierunku granicy niemieckiej zaczyna się na wysokości krzyżówki A4 z krajową 30. To ze względu na kontrolę na granicy. Na drogach A5, A18, A1 czy S6, S3 poza pracami utrzymaniowymi, które nie generują większych opóźnień w ruchu, utrudnień brak i życzymy wszystkim, aby tak pozostało. Bezpiecznych podróży.
0: Autopromocja. Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
9: Autopromocja. A po 19:00
0: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
9: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
8: Jednocześnie będzie to zwiastun nadchodzącego Park Beach Festival w Iłowej. Nie może was tam zabraknąć, a usłyszycie m.in. Benego Benassi i ten oto numer.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Hello, my name is Sean Lewis.
6: Hi, this is Molina Tanasi.
7: Hello, my Polish friends. I'm Will Armix.
8: Hey, this is Bibi Rexa.
9: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. My name is Alex Parker and this is Hit Planeta, the latest radio chart in Poland. Hit Planeta.

0: zegarach 19 minut po godzinie 19, a to jest spotkanie z naszym miejscem 11 na Hit Planecie. Kasia Sienkiewicz i Tony o mnie, konsekwentnie w drodze na szczyt plus jeden punkt od soboty. No i panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, przed nami finałowa dziesiątka. Otworzy ją David Guetta, French Montana, Adrian Martin i jednocześnie on.
1: What's up Poland, this is Ugel and you're listening to Hit Planeta on Muzycznym Radio.

0: Disco Bambino, Neely Rogers, no i Sophie Ellis Baxter, Dancing Without You, dokładnie tak samo jak w sobotę na pozycji 9. Za moment zabrzmi finałowa premiera, którą musicie usłyszeć, także koniecznie bądźcie z nami, ale co by trochę podkręcić jeszcze napięcie, sięgnijmy po coś z poczekalni, a będzie to najnowszy singiel od V9 i Just a Dream.
1: Wakacje na hit planecie.

0: автопромоція. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu. Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
2: Autopromocja.
3: What's up, Holem? It's Jubal.
4: Hi, I'm Karinin.
5: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
6: Hello, people, this is Holy Molly.
7: Hello, Poland.
8: Hi, we are Blang and Jones.
7: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Even Jamie Paradise, minus jeden punkt, dziś to miejsce ósme. Właśnie minęła godzina 19.30, no i za moment wyłonimy poniedziałkowych zwycięzców, ale została nam jeszcze jedna premiera, a jak wiadomo, na Hitplanecie najlepsze rzeczy zostawiamy na sam koniec, tak jak myślę wiele osób robi z jedzeniem. Deser musi być wyjątkowy. No i jakby ktoś się z Was kiedyś zastanawiał, jak brzmi idealny przepis na międzynarodowy hit, to za moment otrzymacie odpowiedź. W teorii jest banalnie prosty, no ale wymaga w studiu prawdziwych muzycznych szefów kuchni. No i tak będzie w tym przypadku, bo przed nami holenderscy mistrzowie patelni Criss Cross Amsterdam, do tego także Will William i wokal Luisa Sonza. Ekipa taka, że można powiedzieć, o mój Boże, no i panowie chyba to przewidzieli, bo utwór się nazywa My Oh My. Coś, co będzie prawdziwą definicją wakacyjnego wieczoru, szczególnie jak poniedziałek dał wam porządnie w kość. Także usiądźcie wygodnie, no i niech wasze troski popłyną wraz z falami muzycznego radia.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Reklama. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Hi, this is Darude.
3: What's up, this is David Guetta.
4: Hey, this is ATB.
5: Hi, we are Bling and Jones.
6: Hey guys, what's up, this is Armin van Buuren and you're listening to Hit Planeta.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Kwadrans do godziny 20, no i za nami miejsce piąte, gdzie dziś zagrał BRO. W sobotę utrzymał miejsce czwarte, ale jak widać konkurencja zdobyła więcej waszego wsparcia. No i na miejscu czwartym przed nami Armin van Buuren i Silver Panda. Here in my arms, enjoy the silence. Opuszcza najlepszą trójkę i oddaje brązowy medal, a zgarniają go U2 i Martin Garrix. Fireflies, jak widać, słychać panowie oprócz tego, że powrócili, to otwierają się także na zupełnie inne gatunki. Plus 2 punkty od soboty. Ze srebrnym medalem Brave i Tom Byrne Lucky. W sobotę to był nasz numer 1. No i uwaga, uwaga, fenomen tegorocznych wakacji De Bauza i I Wanna ponownie zgarnia złoto i idealnie potwierdza to, że chcieć to móc. Patryk Łasica, dziękuję za dziś. Za moment przywita się z wami Sebastian Wysoczański. A ja wam życzę udanego wieczoru, udanej zabawy, no i do usłyszenia.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Planeta.
1: Tutaj rodzą się potężne hity.
2: Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
1: Czas na wiadomości.
4: Alert RCB dla 5 województw. Możliwe braki prądu. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii. Strefa płatnego parkowania w Krakowie znów się powiększy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Do mieszkańców 5 województw trafił alert RCB. To ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega też, że mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu. SMS-y trafiły do mieszkańców 5 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii z fotowoltaiki, jednak nie powinno to zagrozić dostawom energii. Zaćmienie widziane nad Polską będzie tylko częściowe. Najbardziej odczują je sieci energetyczne na południu Europy, ale są na to gotowe, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
5: To zaćmienie tegoroczne jest o tyle specyficzne, że będzie miało miejsce dosyć późno, po godzinie 19, kiedy generacja źródeł fotowoltaicznych i tak spada, jest już stosunkowo niska. Natomiast jak najbardziej w skali całego systemu europejskiego będzie to odczuwalne.
4: Jak podaje ekspert, operatorzy sieci energetycznych w całej Europie przygotowują się do zaćmienia od kilku miesięcy. Chińskie służby ewakuowały ponad 1 000 000 osób. Przez wschodnią część kraju przechodzi właśnie tajfun Delfin. Przyniósł ulewny deszcz i wiatr przekraczający 160 km na godzinę. W wielu miejscach doszło do powodzi. Na szczęście mieszkańcy Chin umieją sobie radzić w takich sytuacjach, mówi dr Katarzyna Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
6: Są to jakby społeczności, które są przyzwyczajone, że one jakby w trybie ciągłym ze sobą współpracują. Więc jeżeli jest na przykład zarządzenie ewakuacji na danym obszarze, to te wspólnoty, one są nawykłe do współdziałania i do wzajemnych kontaktów.
4: Tropikalny cyklon wcześniej przeszedł także przez japońską prefekturę Okinawa, gdzie przeszło 50 tysięcy budynków zostało pozbawionych prądu. Wczoraj dotarł do Chin i według prognoz meteorologów utrzyma się do czwartku. Kraków zaciska parkingową pętlę. Od dziś obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski jest większy. Za postój trzeba płacić już w kolejnych częściach miasta, m.in. w rejonie Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego i Błoń. Katarzyna Młynarczyk.
7: Nowe granice strefy oznaczają przede wszystkim 3 nowe sektory C i powiększenie sektora B, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
8: Najbardziej charakterystyczna ulica, która została w tym aktualnym poszerzeniu strefy płatnego parkowania włączona do tego obszaru, to jest Aleja 3 Maja.
7: Do tej pory była jedną z ulic, gdzie za darmo można było parkować najbliżej centrum.
8: 2 dodatkowe jeszcze obszary to jest obszar przyległy do Ronda Antoniego Matecznego oraz 3 wyznaczony ulicami Wilicką, Powstańców Wielkopolskich oraz Cmentarzem Podgórskim.
7: O poszerzenie strefy wnioskowali mieszkańcy, którzy mieli problem z zaparkowaniem samochodów pod swoimi domami.
4: W okolicach wsi Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim myśliwy zaobserwował dużego kota, który może być pumą. Gminny zespół zarządzania kryzysowego zaapelował do mieszkańców okolicznych miejscowości o zachowanie ostrożności i niewchodzenie do lasów. Poprosił również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata siepomaga.pl/tymek-kalata
0: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato.
13: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: I tak w muzycznym radiu gramy wieczorową porą, 10 dzień sierpnia, no i poniedziałek na falach naszej stacji Simus. Na dobry początek, myślę, takiego wieczornego, trochę już chłodniejszego, spotkania, no bo dzisiaj trochę przygrzało, dzisiaj trochę było duszno, no ale jest lato, nie ma co narzekać, prawda? Przyjdzie zima, będziemy narzekać, że jest zimno, teraz nie narzekamy, teraz się cieszymy ze słońca, z lata. Pogrzeje nam jeszcze na pewno w tym tygodniu, o tym mówić będziemy niejednokrotnie, będziemy spoglądać na wszystko to, co dzieje się w waszych okolicach. Będziemy również przede wszystkim spoglądać na wasze bezpieczeństwo, a mamy taki nowy program, który wam polecamy. Mowa oczywiście o raporcie drogowym. To właśnie tam zaglądamy na drogi Dolnego Śląska i w sumie nie tylko.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to szybciutko tak przed dżemem. Najważniejsze utrudnienia mamy na S8 za Oleśnicą, między węzłami Oleśnica Zachód i Oleśnica Północna. Jezdni w kierunku Warszawy, samochód uderzył w urządzenia drogowe. Przejezd możliwy jest pasem awaryjnym, a zakończenie utrudnień GDDKiA przewiduje na około godzinę 20, więc zakładamy, że być może to utrudnienie już się kończy, ale może jeszcze trwać. Na czwórce od Zgorzelca przez Legnickie Pole, Udanin, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie do Wrocławia. Nie ma obecnie żadnych potwierdzonych zdarzeń. Również na Karwianach i dalej w stronę Opola przejazd bez zgłoszonych wypadków. Autostradowa obwodnica Wrocławia przejezd na bez poważniejszych komplikacji. Na Dolnośląskiej S3 oraz S5 do granicy regionu nie mamy komunikatów o kolizjach lub blokadach. Dalej S3 przez Zieloną Górę Gorzów do Szczecina, S5 do Poznania oraz S8 w stronę Łodzi i Warszawy bez nowych dużych zdarzeń zgłoszonych przez drogowców.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Jedziemy bezpiecznie z muzycznym radiem bezpiecznie i przy okazji oczywiście otwieramy nasze dzisiejsze dżemowanie. 7576-466-446 albo 5 i się nie udało. Taki falstart trochę nam się tutaj wydarzył, ale myślę, że teraz się już uda. Z kim rozmawiam? Dzień dobry, dobry wieczór. No to się pospieszyłem. Nikt chyba nie chce dzisiaj dżemować. Spróbujemy tutaj. Kogo witam, kogo goszczę?
2: Dobry wieczór, dzwoni Tadeusz Zaborni Śląski.
0: Witamy, Tadziu.
2: Mam do sprzedania kawalerkę 40 metrów położoną w takiej leśnej osadzie między Szczecinkiem, Czaplinkiem a Bornym Solinową. Fantastyczne, fantastyczne miejsce. Z kuchni mam widok 150 metrów na jezioro. Do tego jest jeszcze taka komórka 16 metrów, piwnica, piękne, czyste, zadbane, umeblowane, gotowe do zamieszkania mieszkanie z własnym centralnym ogrzewaniem i z tymi wszystkimi historiami prawnymi. Opłaty miesięczne to około 200 zł. I cena jest tutaj ważna, bo to jest 135 tysięcy. I potem mój numer telefonu.
0: Tak.
2: 607.
0: Tak.
2: 218.
0: Tak.
2: 419. Jeszcze dodam tylko, panie redaktorze, że tam można zostać na stałe, mieszkać, albo też jako weekendowe.
0: Coś pięknego.
2: Przyjemne miejsce.
0: Okazja. Okazja.
2: Okazja, naprawdę. Okazja.
0: Trzymamy kciuki. Dziękujemy za telefon, kłaniamy się serdecznie, pozdrawiamy. Dżemik, proszę bardzo.
3: A witam, dobry wieczór, Adrian z tej strony. A ja standardowo bym kupił jakiegoś Simpsonka, Rometa, Jawę, Junaka lub coś podobnego. Polskie, czeskie, niemieckie. Ale również japońskie mnie interesuje. Kawasaki, Honda i też części. Silniki, koła, ramy, jakieś stare instrukcje obsługi oraz stare kaski typu orzech. A mój numer telefonu to 506-193-720. Pozdrawiam cię, Sebastianie.
0: Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo za telefon. Pozdrawiamy. 7576-466-446 albo 5 na końcu. Dżemik, proszę. Halo, halo.
4: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Kłaniamy się, dziękujemy, pozdrawiamy. Dżem Mydło Powidło w muzycznym radiu, kto z nami?
5: Dobry wieczór, Ireneusz. Mam do sprzedania Skodę Fabię z 2009 roku, 1.4 MPI, kolor czarny, kombi, auto na lufelgach. W informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Pozdrawiam, całe muzyki.
0: Powtórz jeszcze, przyjacielu, numer.
5: 667 883
0: tak.
5: 305.
0: I teraz mamy całość. Będę pewny, że dobrze zapisałem. Dzięki, pozdrawiamy. Dżemy, dło, powidło, 7576 466 446 albo 5. Dwie linie do studia muzycznego Radio Otwarte po to, żebyście mogli zadzwonić, ogłosić chęć sprzedania, kupienia. Proszę bardzo, Dżemik.
6: Witam, dobry wieczór. Dzwonię z okolic Jeleniej Góry. Mam do sprzedania dwa auta. Pierwszym jest Opel Insignia z 2013, diesel 2 litry, 145 koni, w kombi czerwona perła, i drugim autem jest Citroen Jumper świeżo sprowadzony, 3 litry, 177 koni, blaszak, 3-osobowy. A więcej informacji pod numerem 695 112 363. Dzięki, życzę miłego wieczoru.
0: Kłaniamy się, dziękujemy za telefon. Dżemik, słuchamy.
7: Ale witam Cię, Sebastian, jestem na to z okolicy Gryfowa się kłania. Ja mam do sprzedania bojar z blachy nieźlecki, to jest do wody ciepłej, użytkowej. Jeden 250 litrów, drugi 160 litrów i sprzedam go w okazyjnej cenie. Więcej informacji pod telefonem 513 620 608. Dziękuję, pozdrawiam Cię, Sebastianie, słuchacie, hej.
0: Wszystkiego dobrego, dziękujemy, pozdrowienia również dla Ciebie. Uściski od Muzycznego Radia, a kolejny telefon już teraz, witamy. I się tutaj niestety chyba nie udało. Halo, halo, słyszymy się?
8: Tak.
0: No to proszę, zapraszamy.
8: Sprzedam traktorek do koszenia traw sprawny i mój telefon 69 15 49 232.
0: Zapisane. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Traktorek do koszenia 691 549 232. Dżemik, proszę.
5: Dobry wieczór, Arkadiusz. Mam do sprzedania rower męski wyczynowy w stanie bardzo dobrym, niezniszczony w ogóle, i sprzedam go za 1250 zł. Więcej informacji pod numerem telefonu 667 411 187. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy, pozdrawiam. I Dżemik, proszę.
9: Dobry wieczór. Sprzedam samochód osobowy Volkswagen Tauran, rok produkcji 2013, silnik 1.4, przebieg 123 tysiące, stan bardzo dobry, cena 30 500. Więcej informacji pod numerem 609 02 1515.
0: 15-15, łatwo zapamiętać. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. A Dżemik już z kolejnym ogłoszeniem. Proszę bardzo. Dobry wieczór. I chyba ktoś się rozmyślił. Proszę się nie bać, proszę się nie stresować. Nic złego się nie dzieje, tylko ogłaszamy. Dżemik, proszę, ostatni telefon.
10: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
10: Mam do sprzedania Ursusa T360, stanie kolekcjonerskim. Więcej informacji pod numerem 537, tak? 309, 415.
0: I 415 na końcu. Dziękujemy, zapisaliśmy. Wszystko zapisane w naszym kajecie. Kolejny Dżemik jutro po godzinie 20. Bądźcie koniecznie z nami teraz.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Utwór, który dzisiaj w Muzycznym Radiu polecaliśmy Wam co godzinę. Cheat Code Sea River.

Całe mnóstwo nowych piosenek trafiło do muzycznego radia, zatem o kilku z nich wypada tutaj wspomnieć, zwłaszcza że mają papiery na to, aby stać się letnimi hitami. Ciekaw jestem, co opowiecie na nowe propozycje od Ellie Goulding, duetu Fastboy i Carly Rae Jepsen. Gotowi na spotkanie? Proszę bardzo, zaczynamy. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witajcie i posłuchajcie. Po bezkompromisowym Black Prada Dress i intymnym Four Seasons przyszedł czas na euforię. Ravers to pierwszy w karierze Ellie Goulding solowy singiel elektroniczny i kolejna zapowiedź albumu I Know Too Much, który ukaże się 4 września. Ravers symbolicznie zatacza koło w karierze artystki, której głos przez ostatnią dekadę można było usłyszeć w wielu ważnych nagraniach muzyki tanecznej. Ellie, jak pamiętacie, współpracowała m.in. z Calvinem Harrisem, Four Tetem i Skrillexem. Tym razem jednak nikomu nie oddaje pierwszego planu. Ravers to jej własny hymn na cześć parkietu, łączący pierwotną, przyspieszającą puls produkcję z jednym z najbardziej zdecydowanych wokalnych występów w jej dotychczasowej karierze. Album wyrósł z myśli, że być może możemy wiedzieć zbyt wiele. W niewiedzy i związanej z nią lekkości kryje się pewien rodzaj wolności, mówi Ellie Goulding o płycie I Know Too Much. Ten album to zbiór piosenek reprezentujących moment przełomowy w moim życiu. Zrozumiałam wtedy, co w przeszłości dała mi wolność płynąca z niewiedzy, a jednocześnie znalazłam się u progu odkrywania prawdziwej siły, jaka tkwi w wiedzy. W chaosie tej wielkiej zmiany wróciłam do swojej bezpiecznej przystani, do studia. Początkowo nie miałam pojęcia, dokąd to wszystko zmierza. Wiedziałam tylko, że muszę być w studiu. Pisanie piosenek zawsze było dla mnie najlepszą formą terapii, dodała artystka. Dalej pozostajemy w temacie muzycznych premier. Euforia, ciepłe noce i parkiety pod gołym niebem. Nowy singiel duetu Fastboy to soundtrack do chwil, które chciałoby się zatrzymać na dłużej. Fastboy wracają z nowym singlem Music Sounds, euforyczną ścieżką dźwiękową do wszystkiego, co sprawia, że lato zostaje w pamięci na długo. Po radiowych hitach Wave oraz Bad Memories, numerze 1 w wielu europejskich krajach, bracia Lukas i Felix mają kolejnego, mocnego kandydata na przebój. Dla duetu Fastboy singiel Music Sound jest najbardziej beztroskim utworem w ich dotychczasowym dorobku, celebracją letniej swobody i dobrego nastroju. Zainspirowany miłością braci do takich miejsc jak Włochy i Grecja, singiel brzmi jak stworzony specjalnie na ciepłe noce, parkiety pod gołym niebem, spontaniczne podróże samochodem i niekończące się dni nad morzem. Music News. I na koniec Carly Rae Jepsen, która ma sposób na złamane serce. Trzeba je po prostu wytańczyć. Piosenka Don't Leave Me On The Dance Floor to pulsująca popowa euforia, pierwsza odsłona nocnej strony albumu Day and Night. W tym przejmującym utworze o lęku przed porzuceniem artystka przekuwa ból i złamane serce w euforyczny, stworzony z myślą o klubowych parkietach, popowy przebój. Piosenka pochodzi z jej nadchodzącego 24-utworowego podwójnego albumu Day and Night i jest pierwszym zaprezentowanym fragmentem jego nocnej części. Wcześniejsze single On Wires i After All pozwoliły fanom poznać dzienną stronę albumu, wypełnioną skąpanym w słońcu nieoczywistym popem. Natomiast noc przynosi z kolei nowoczesną muzykę taneczną o maksymalistycznym charakterze, czego przykładem jest właśnie single Don't Leave Me On The Dance Floor. To jeszcze posłuchajcie, co trafiło na naszą playlistę nowości. Wspomniany przed momentem duet Fastboy z nagraniem Music Sounds, Madame A. Bone z utworem Follow i Sokół z przyjaciółmi z najnowszą propozycją, która nazywa się Pogwarzymy. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Dobry wieczór, zapraszam na podsumowanie wydarzeń dnia w regionie, w nich m.in. informacja dla zmotoryzowanych, którzy poruszają się po Wrocławiu, także policyjne podsumowanie pierwszego miesiąca wakacji. A rozpoczynamy od wizyty w prokuraturze rejonowej w Jeleniej Górze, która wszczęła postępowanie sprawdzające dotyczące nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić podczas udzielania pomocy po powodzi.
2: Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze wdrożyła z urzędu czynności sprawdzające w związku z ukazaniem się artykułu na portalu internetowym Wirtualnej Polski w celu sprawdzenia okoliczności w nim zawartych dotyczących nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić podczas udzielenia pomocy finansowej przez KAR celem usunięcia skutków powodzi, do jakiej doszło we wrześniu 2024 roku w powiecie karkonoskim. To są czynności sprawdzające. Prokurator po ich przeprowadzeniu i zebraniu materiału dowodowego podejmie decyzję co do ewentualnego wszczęcia śledztwa. Tu bardzo istotne będą również wyniki kontroli, którą w chwili obecnej prowadzi CBA. Te czynności prowadzone są w kierunku artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego i 286 paragraf 1 kodeksu karnego. Dotyczy przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę, a także przestępstwa oszustwa. To są czynności sprawdzające, czyli prokurator w ramach tych czynności sprawdzających nie wykonuje czynności procesowych. Ma na celu sprawdzenie okoliczności zawartych w tym artykule, w treści którego wynika, że dochodziło do nieprawidłowości przy udzielaniu wsparcia finansowego przez KAR.
1: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz. W uzupełnieniu dodajmy, że oświadczenie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w związku z opublikowanymi w mediach informacjami dotyczącymi pomocy udzielonej firmom poszkodowanym w wyniku powodzi znajduje się na stronie muzycznaradio.pl. I dalsze informacje. Dzisiaj ruszył remont ulicy Klecińskiej we Wrocławiu. Prace będą prowadzone na odcinku o długości 1500 metrów pomiędzy wiaduktem nad torami PKP a estakadą gondowiarską. Jednak przez pierwsze 3-4 tygodnie nie będzie utrudnień dla kierowców.
3: Zerowy etap robót przewiduje remont dwóch zatok autobusowych na przystankach na wysokości ulic Szwajcarskiej i Duńskiej. Prace na tym etapie nie spowodują zmian w ruchu kołowym ani pasażerskim. Zasadnicze roboty na jezdni rozpoczną się po wykonaniu większych prac w zatokach za około 3-4 tygodnie. Zakres remontu przewiduje usunięcie 1500 m2 nawierzchni jezdni ze spękaniami oraz ułożenie dwóch warstw asfaltobetonu i specjalnej siatki wzmacniającej. Towarzyszyć im będzie regulacja wpustów studni oraz zaworów. Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu, roboty będą realizowane w tygodniu wyłącznie w godzinach wieczornonocnych oraz w weekendy. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Legnica rozpoczęła kolejną akcję bezpłatnej sterylizacji kotów wolnożyjących. Miasto podpisało umowy z dwoma gabinetami weterynaryjnymi i zachęca społecznych opiekunów do udziału w programie. To właśnie oni mogą dostarczyć koty na zabiegi, a następnie zapewnić im opiekę w czasie rekonwalescencji. Po wyzdrowieniu zwierzęta wracają do swoich miejsc bytowania. Program potrwa do wyczerpania środków, informuje Grzegorz Koczubaj, rzecznik Urzędu Miasta w Legnicy.
4: Każda osoba przed wykonaniem zabiegu zostanie poproszona o podpisanie stosownego świadczenia, w którym zadeklaruje, że jest opiekunem zwierzęcia, deklaruje też przyjęcie go na rekonwalescencję. Gabinety weterynaryjne będą także prowadziły podstawowe leczenie zwierząt, obejmujące m.in. badanie podstawowe, leczenie kociego kataru, leczenie świerzbowca, leczenie drobnych ran i urazów. Wartość pomocy na jedno zwierzę ustalono w wysokości 520 zł. No, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą urzędu wykonawca może tę wartość zwiększyć.
5: Grzegorz Koczubaj, rzecznik prasowy legnickiego magistratu, podkreśla, że kotów wolnożyjących nie należy mylić z kotami bezdomnymi.
4: Koty wolnożyjące bytują głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, są pod ochroną i nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym nie wolno ich wyłapywać, wywozić ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. Zdrowe, dorosłe koty wolnożyjące po sterylizacji wracają do miejsc bytowania.
5: Program bezpłatnej sterylizacji kotów wolnożyjących będzie prowadzony w Legnicy do momentu wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych przez miasto na ten cel. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: A na koniec Wałbrzych, gdzie policjanci podsumowali pierwszy miesiąc wakacji. Było wyjątkowo spokojnie pod kątem zdarzeń kryminalnych i wypadków nad wodą. Policjanci odnotowali jednak ponad 180 kolizji oraz pierwsze groźne wypadki z udziałem rowerzystów. Więcej w materiale Jacka Zycha.
6: Tak, z tego podsumowania pierwszego miesiąca letniego wypoczynku na terenie Wałbrzycha i powiatu, bo to ważne, wynika, że od 27 czerwca na lokalnych drogach doszło do ponad 180 kolizji drogowych. Odnotowano tylko 4 wypadki drogowe, jednak aż 3 z nich dotyczyły rowerzystów.
7: No i tutaj już możemy od razu zaapelować o to bezpieczeństwo na jednośladach i do tych, którzy jeżdżą na tych rowerach, na motocyklach, na motorowerach, ale także do kierujących innymi pojazdami, ponieważ no jednak, jak się okazuje, to bezpieczeństwo jednośladów jest tutaj poważnie zagrożone.
6: Powiedział mi nadkomisarz Marcin Świeży, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Wałbrzychu. Nie było poważnych incydentów nad wodą ani groźnych przestępstw kryminalnych. Najczęstsze interwencje dotyczyły drobnych kradzieży sklepowych oraz zakłócania ciszy nocnej. W związku z obowiązującymi od czerwca nowymi przepisami dotyczącymi obowiązku jazdy w kaskach na rowerach i hulajnogach trwa też akcja kontroli osób poruszających się na jednośladach.
7: Sprawdzamy i stan trzeźwości kierujących jednośladami, weryfikujemy, czy młodzież jeździ w sposób właściwy i teraz też prowadziliśmy specjalne akcje typu hulajnoga elektryczna, rower elektryczny.
6: Kontrole na ulicach miasta potrwają do końca wakacji. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Dziękuję i dzisiaj to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy. Zapraszamy na wtorkowe doniesienia z regionu. Te pierwsze na antenie Muzycznego Radia o 5:30. Udanego oraz spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: No ja wiem, że dzisiaj poniedziałek, że być może było upalnie, a trzeba było siedzieć w pracy, ale kto zabroni nam pobawić się wieczorową porą? I od razu odpowiadam, nikt nam nie zabroni. Zatem proszę włączać muzyczne radio, dawać odrobinę głośniej, bo my obiecujemy, że przez najbliższe półtorej godziny grać będziemy bardzo pod nogę i bardzo mocno dla tych, którzy potrzebują trochę orzeźwienia, którzy potrzebują wieczorową porą posłuchać fajnych klimatów, a mieszać będziemy bardzo. Będą nowości, będą stare nagrania, będą remiksy, covery i wszystko to, czego myślę potrzebujemy na poniedziałkowy wieczór po to, aby naładować odrobinę energii i zebrać trochę więcej sił niż zwykle na kolejne dni tego tygodnia, więc my już teraz bardzo zapraszamy.
0: Festiwal wakacyjnych hitów.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
2: Festiwal wakacyjny.

Gordo i Loco Loco to jest nagranie, które bardzo polecaliśmy wam wakacyjną i dalej polecamy słoneczną wakacyjną porą. Piosenka pojawiła się na początku tego roku, ale oczywiście szykowana była głównie pod takie wieczory jak ten wieczór poniedziałkowy, 10 dzień sierpnia w kalendarzu, to już w sumie 10. 10 zawsze taka ulga przychodzi, prawda? Znamy to oczywiście. Dance with me teraz w muzyce.

Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Coraz bliżej ogólnopolskiego zakazu sprzedaży alkoholu nocą. Już niemal 2000 ofiar wirusa Ebola w tym roku. I student ze Śląska, który chce pokonać wpław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Paulina Nawrocka, zapraszam. Polacy mogą wkrótce stracić możliwość kupowania alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, bo pomysł zyskuje coraz szersze poparcie w parlamencie. Do tej pory zakazy sprzedaży alkoholu regulowały samorządy, ale koalicja rządząca chce wprowadzić w tej sprawie ogólnopolskie przepisy. Maciej Kluczka.
3: Początkowo politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u uważali, że to samorządy powinny w tej sprawie decydować, ale społeczne poparcie dla ogólnokrajowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu wzięło górę. Będą też ograniczenia dotyczące reklamy, mówi posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak z Sejmowej Komisji Zdrowia.
4: Wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu. Właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji i w reklamie.
3: A więc także piwo bezalkoholowe. Posłowie przyznają, że na polskim rynku sprzedaży będzie to niemała rewolucja.
2: Parlament proponuje Planowane przepisy ma przyjąć jesienią. Prawie 2000 osób zmarło od połowy maja w wyniku zakażenia ebolą. Taką informację przekazała dziś Światowa Organizacja Zdrowia. Zainfekowanych jest łącznie ponad 4000 mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Walkę z ebolą utrudnił jej nowy wariant, na który nie wynaleziono dotychczas szczepionki. Sytuacja jest trudna, mówi dyrektor regionalny WHO w Afryce, Mohamed Jakub Janabi.
5: We don't have a license.
6: Nie dysponujemy ani szczepionką, ani lekami. Do tego dochodzą inne czynniki. Brak bezpieczeństwa, a także miejsca, do których nie mamy dostępu. Identyfikujemy zaledwie 30% zakażonych osób, podczas gdy 70% z nich umiera w domach.
2: Do zakażenia ebolą dochodzi wskutek kontaktu z krwią i innymi płynami ustrojowymi. Obecna epidemia tego wirusa jest drugą, największą w historii. Wisła w Warszawie osiąga rekordowo niski poziom. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 103 cm. To poziom zbliżony do ubiegłorocznego rekordu. Rzeka jednak nie wysycha. Nie można przez nią przechodzić suchą stopą, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
7: To nie oznacza, że Wisła ma taką głębokość. To jest jedynie pomiar od zera wodowskazu. I tutaj też ostrzegamy wszystkich, żeby nie próbować jednak wchodzić do Wisły, przekraczać ją pieszo, czy próbować przepłynąć. Z tego powodu, że są takie miejsca, gdzie ta głębokość będzie znacznie większa i zmniejszona ilość wody w samej rzece powoduje to, że nurt jest jeszcze trudniejszy do pokonania.
2: Eksperci uspokajają, że niski stan Wisły nie oznacza wyschnięcia rzeki ani bezpośredniego zagrożenia dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Student Katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego Michał Tomaszowski rozpoczął realizację projektu Ocean's Seven, pokonując wpław 33-kilometrowy kanał Catalina przez Los Angeles. 23-latek jako pierwszy Polak zamierza pokonać wpław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Pokonanie pierwszej z nich zajęło mu 10 godzin i 12 minut. W przyszłym roku ma zamiar przepłynąć kanał La Manche. Do tej pory wyzwanie przepłynięcia wpław 7 cieśnin pokonały 42 osoby.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: Jedziemy bezpiecznie, jedziemy wspólnie. Na Dolnym Śląsku najwięcej cierpliwości potrzeba teraz w rejonie węzła Wrocław Południe, ale nie przesadzajmy, to tylko chwilowe zakorkowania. Radiowe mapy pokazują wolny ruch na fragmencie autostradowej obwodnicy Wrocławia. Natomiast łącznice pomiędzy OW i A4 pozostają przejezdne. Na samej A4 od Legnickiego Pola przez Udanin, Kostomoty i Kąty Wrocławskie do Karwian nie ma potwierdzonego wypadku ani blokady. Jest płynnie, przelot doskonały. Dalej w stronę Opola również spokojnie. Dobra wiadomość ze ósemki jest taka, że zakończyło się wcześniejsze utrudnienie między węzłami Oleśnica Zachód i Oleśnica Północ. Trasa w stronę Warszawy jest ponownie przejezdna. Na dolnośląskich odcinkach S3 jest 5 także bez nowych zdarzeń zgłoszonych przez drogowców. Dalej jest trójka przez Zieloną Górę i Gorzów do Szczecina, S5 w kierunku Poznania oraz S8 przez Łódź do Warszawy bez nowych, poważnych utrudnień.
8: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Reklama.
0: W
8: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

I tak gramy w Muzycznym Radiu podczas naszego dzisiejszego spotkania w programie Festiwal Wakacyjnych Hitów. No to wakacyjnie gramy dalej. Za chwilę z lat 90. Dr. Alban, za chwilę jeszcze Club Tropicana i Wham, La Chatte Mi Cantare może jeszcze nam się uda zagrać.

0: Markus Santoro i Chase the Sun w muzycznym radiu. Tu festiwal wakacyjnych hitów, poniedziałkowy wieczór, a teraz Alchemist Project, Viva Carnival.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.

Rywa Star w muzycznym radiu, zbliżamy się do godziny 10. Za chwilę będziemy grać, oczywiście tak jak lubicie, w strefie 79. My to już teraz możemy obiecać, a do tego czasu jeszcze w naszym festiwalu wakacyjnych hitów. Hi-Fi, Superstar, Wetfinger z Wanda i Banda.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Ostrzeżenia przed burzami już dla 11 województw. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Iga Świątek dziś w nocy powalczy o awans do półfinału turnieju w Toronto. Paulina Nawrocka, zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami w 11 województwach. Najsilniejsze spodziewane są na północnym wschodzie. Tam może spaść do 55 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr osiągać w porywach 115 km na godzinę. Alert RCB trafił do mieszkańców 6 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują maksymalnie do 3 w nocy. Do 111 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w zachodniej Kolumbii, poinformował prezydent tego kraju Abelardo de la Espriella. Dodał, że 87 osób jest rannych i zawaliło się ponad 60 budynków. Cały czas trwa akcja ratownicza. Wstrząsy miały magnitudę 7,4. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Na zachodzie Kolumbii

0: zamknięto dla ruchu 6 lotnisk cywilnych. Warszawski sanepid ustalił źródło zakażenia gruźlicą. Osoby, które miały z nim kontakt, objęto nadzorem, a te narażone skierowano do lekarzy. Tym samym przecięto drogi szerzenia się zakażenia, przekazała rzeczniczka sanepidu Katarzyna Dziurna, pytana o przypadek gruźlicy w jednym z przedszkoli. Dodała, że trwa dochodzenie epidemiologiczne. Osoba chora jest aktualnie izolowana, co wyklucza kolejne zachorowania. 19 wraków trafiło na listę obiektów, do których można nurkować bez specjalnego zezwolenia Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykaz obejmuje teraz 64 zatopione w Bałtyku jednostki i daje organizatorom podwodnych eksploracji zupełnie nowe możliwości. W Bałtyku, który nie ma ani raf koralowych, ani bujnego, kolorowego życia, to właśnie wraki są największą atrakcją, mówi Artem Kowalewski z Centrum Nurkowego Gdynia Dive.
1: Wraki tak, jakby zostały zamrożone w czasie. Fakt, że teraz mamy możliwość zwiedzić wcześniej niedostępne pozycje, oznacza po prostu, że będziemy mieli więcej frajdy.
0: Wśród udostępnionych właśnie wraków znajdziemy okręt podwodny, trałowiec, torpedowce, szkuty, a nawet samolot. Tenisowe turnieje w Kanadzie wchodzą w fazę ćwierćfinałów. Grono najlepszej ósemki uzupełniła rozstawiona z dwójką Jelena Rybakina. Tej nocy o półfinał powalczy Iga Świątek. Ma za sobą, jak mówi, najlepszy mecz w sezonie. Do tej pory Kanada i Świątek nie szły za sobą w parze, a turnieje nie były dla Polki zbyt szczęśliwe. Więcej Błażej Kulesza.
2: Mając na uwadze kanadyjskie turnieje rozgrywane w Toronto, to Świątek debiutuje w gronie ćwierćfinalistek. Odwrócenie losów spotkania z wysoko notowaną Martą Kostiuk i zwycięstwo tylko uskrzydliło Raszyniankę. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy. Marta jest w dobrej formie i gra świetnie, a ja musiałam w końcu zrobić krok do przodu. No i cóż, to był chyba mój najlepszy mecz w tym sezonie. Tak mówiła Świątek po meczu z Ukrainką. Teraz jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Obie spotkały się tylko raz w Madrycie na Mączce w czerwcu ubiegłego roku. Po zaciętym trzysetowym boju lepsza była Świątek.
0: A spotkanie Świątek-Schneider o 1:00 w nocy czasu polskiego.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
4: I ponownie pędzimy na głównych trasach Dolnego Śląska. Wieczór jest spokojny, jedynie przy Więźle Wrocław Południe radiowe mapy pokazują wolniejsze, ale to naprawdę odrobinę wolniejszy ruch niż zwykle. Nie ma tam jednak komunikatu o wypadku, ani o zamknięciu drogi A4 od Zgorzelca przez Legnice, Legnickie Pole, Udanin, Kostomoty i Kąty Wrocławskie do Karwian. Przejezd na bez większego zatoru i w drugą stronę zresztą tak samo. Podobnie dalej przez Wrocław w stronę Opola. Trójce od Legnicy przez Lubin i Polkowice bez nowych zdarzeń. S5 z Wrocławia do granicy województwa oraz S8 do Oleśnicy także bez poważniejszych komplikacji. Wcześniejsze utrudnienia za Oleśnicą zostały już jakiś czas temu zakończone. Jeśli jedziecie dalej, S3 przez Zieloną Górę i Gorzów do Szczecina, S5 do Poznania oraz S8 przez Łódź w kierunku Warszawy bez nowych dużych zdarzeń zgłoszonych przez drogowców.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Muzyczne Radio.
5: Strefa 79.
3: Największe przeboje lat 70.

0: Strefa 79, poniedziałkowa, witaj, zaprasza, dobry wieczór, mówi Muzyczne Radio, no i oczywiście polecamy się na to dzisiejsze muzyczne spotkanie. Do samej północy gramy największe hity, największe przeboje. Modern Talking nas przywitało w takim, myślę, miksie z cyklu Tak gra tylko Muzyczne Radio. Wakacyjnie gramy i to wam możemy obiecać.
1: Muzyczne Radio.
2: Strefa 79.
0: Garcia, Bamboleo, za chwilę Safri Duo, za moment także m.in. Sandra. Bądźcie z nami.

Tornerai i to pierwsza część naszego spotkania ze strefą 79. To tutaj sięgamy po największe klasyki, a wśród nich Love Message teraz. Po polsku Anna Jurksztowicz za chwilę.

ACDC wieczorową porą Highway to Hell w muzycznym radiu. Minęła 11:00. Do północy nam jeszcze kilka dobrych, a może nawet kilkanaście dobrych piosenek zostało na pewno. Stars on 45, teraz Funky Town, kilka dźwięków. To taki ciekawy miks, którym otwieramy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania na strefie.

To wieczorową porą, prawie nocną, Message on the Radio. Teraz za chwilę jeszcze m.in. Paul McCartney z utworem Say, Say, Say. To są dźwięki, które na pewno będziemy wam polecać do 23.30, a później dalej po 23.30 ciutkę zwolnimy i do północy strefujemy dzisiaj wspólnie.

Paul McCartney i Say Say Say w Muzycznym Radiu. Zbliża się 23.30 już za chwilę. Kolejna część naszego dzisiejszego strefowania i polecamy Wam oczywiście to spotkanie z największymi hitami lat 70., 80. i 90. Bądźcie z nami do samej północy.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

0: Kawon 3.
1: Słuchacie muzycznego radia.
0: Oni naprawdę kochają muzykę.
2: Kiedy tylko jest ci źle, wali się na głowę świat. Zapamiętaj, że wciąż masz mnie i jestem bliski.